Czas nie ostudzi ludzkich serc, gdy mocna miłość płonie. Caluję pierwszy siwy włos,

czas nie ostudzi ludzkich serc, gdy mocna miłość płonie. Całuję pierwszy siwy włos, co zalśnił na twarz.

0: Radio Pogoda.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie rozstawiony.

czeka ktoś długo w noc, wbija wzrok w kieliszka dno. Wierzy i nadzieje w róży z gwiazd,

ale z ciebie Boguś drak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub, zapomniałeś.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce, drepce rząd na informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być tam tylko lepiej. A jak tam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Najpiękniejsze melodie.

Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

słyszeć, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar. To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali, a tłum szalał hiszpański.

boją, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tanie.

0: Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry i zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
2: Przegrany mecz piłkarzy ze Szwecją. Selekcjoner skomentował głosy o rezygnacji. Rosyjski dron i pytania o skuteczność alarmowania. Uroczysta premiera już była, a jutro nowa ekranizacja lalki wchodzi do kin.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
1: Michał Pierzchoła, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po porażce ze Szwecją 1-3 w piłkarskiej Lidze Narodów selekcjoner Jan Urban zapewnił, że nie myśli o rezygnacji ze stanowiska. Jego zdaniem to nie był mecz, w którym jego podopieczni byli bezradni, ale za łatwo tracili bramki. Po bezbramkowym remisie w piątek z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, tym razem biało-czerwonym nie udało się zdobyć choćby punktu, mimo udanej pierwszej połowy zakończonej wynikiem 1-1. Po przerwie jednak warunki dyktowali gospodarze. W grupie Polska ma punkt i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Prowadzi Szwecja, a druga jest Bośnia i Hercegowina. Rumunia, która będzie rywalem biało-czerwonych w Warszawie w piątek, pozostaje z zerowym dorobkiem. Rosyjski dron spadł wczoraj niedaleko polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku po stronie Ukrainy. Na Lubelszczyźnie przez około pół godziny obowiązywał w związku z tym alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. I choć wojewoda zapewnia, że syreny zadziałały, to mieszkańcy mówią nam, że nie do końca. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wieczorem po posiedzeniu sztabu kryzysowego o włączonych syrenach mówił tak.
5: Potwierdzam, że wszystkie urządzenia zostały włączone.
4: Ja osobiście syren nie słyszałam, choć mieszkam blisko centrum miasta i byłam w domu. Nie słyszała ich także pani Agnieszka, która była akurat w jednej z galerii handlowych.
6: Dominuje u mnie zdumienie. To jest tak zwane państwo z kartonu. No, jeśli mówią wszędzie, że syreny były w Lublinie, ja nie wiem, gdzie one były.
4: Pani Iwona razem z synami ukryła się w łazience. U niej w dzielnicy syreny było słychać, choć nie dostała na czas SMS-a z alertem.
7: Ja oczekiwałam dalszych informacji, które nie nadchodziły. Trochę taki niepokój u nas w całej rodzinie.
4: Można mówić, że wszystko działa, można zaklinać rzeczywistość, ale chyba sporo jest jeszcze do zrobienia.
2: W ślady Krakowa nie poszła stolica. Nie będzie bowiem referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta. Inicjatorom głosowania udało się zebrać 111 tysięcy podpisów, ale to za mało, bo do wymaganego minimum zabrakło 21 tysięcy.
8: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Jedna partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No tego typu proporcje. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
2: Mówi inicjator akcji Maciej Wilk. Na informacje w sprawie referendum zareagował prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych podziękował za wsparcie, ale zapewnił też, że zrobi wszystko, aby powody do dumy z rozwoju Warszawy mieli także ci, którzy podpisali się pod wnioskiem o głosowanie. Tymczasem w Krakowie druga tura wyborów prezydenta miasta i 11 października zmierzą się bezpartyjny Łukasz Gibała i popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska. W Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się wczoraj premiera nowej ekranizacji lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
9: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się i wzruszyć i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizacji najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
2: Film wyreżyserował Maciej Kawalski. Wchodzi do kin już jutro.
1: Już nie możemy się doczekać, jak widziałam wczoraj fragmenty w internecie na takim większym ekranie. No, co scenografie, rekwizyty, kostiumy. Tyle, co mogłam zobaczyć na razie, ale to jest naprawdę coś doskonałego, więc wszyscy chyba pójdziemy do kin.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
10: Miasto jeszcze drzemie, to idealny moment na gładki przelot w każdą stronę, zanim ruszy poranna fala. Przypominam o wczorajszych wykopkach w Warszawie. Na Targówku nie wjedziecie w skrzyżowanie Gilarskiej i Samarytanka, a w Śródmieściu zablokowany jest zjazd górnośląską na Wisłostradę.
3: Radio Pogoda 88,4 i 99 i 5 FM. Pogoda w Warszawie.
10: Przed nami wtorkowy poranek w Warszawie i choć na właściwy wschód słońca musimy jeszcze poczekać jakieś pół godziny, to dzień zapowiada się naprawdę pięknie. Tak jak obiecałam, będzie dzisiaj naprawdę ciepło i słonecznie. Póki co na warszawskich termometrach mamy 8 stopni, do tego jest jeszcze rześki wiatr o poranku, ale w tym najcieplejszym momencie dnia dobijemy dzisiaj do 21 stopni.
3: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
11: Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 6. Zanim jeszcze powiemy Państwu, jaki to wstaje dzień, to no tutaj dyskutujemy w studiu jednak z Michałem. Mamy trochę wątpliwości, czy 2,5 godziny dla młodzieży szkolnej w kinie to da się wytrzymać.
2: Ale wiesz, nie uprzedzajmy faktów. Kto wie, no niech ten film wejdzie do kina.
11: Nie, no pewnie, zobaczymy. Pewnie. My na pewno przyśniemy.
2: Tak, znaczy możemy iść do kina, wiesz, o 11 przed południem,
11: to
2: wtedy
11: no,
2: nie.
11: To chyba, że tak. No dobrze, proszę Państwa, dzień dobry. Dzisiaj dzień kawy, ale o tym za chwilę będziemy mówić. Wtorek, 29 dzień września. 272 dzień roku, 93 dni do końca roku, a do końca jesieni 83. Słońce wstanie dzisiaj o 6.33, zajdzie o 18.18, dzień potrwa 11 godzin i 45 minut. No i tak jak mówiłam, dzień kawy, ale też Światowy Dzień Serca. No ale to, że kawa na serce niezdrowa, to już dawno chyba obaliliśmy ten mit. Także dzień kuriera i przewoźnika na przykład. Wszystkiego najlepszego. Panie i panowie, no proszę się tam trzymać, żeby dzień minął spokojnie, a także Międzynarodowy Dzień Świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności, o czym będziemy dzisiaj mówić w trakcie pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Mamy taki raport o nas Polakach, niezbyt optymistyczny, ale zaczynamy optymistycznie. Irena Santor i piosenka o sąsiedzie. O, państwo już dzwonią.

0: 11 minut po 6, to a 100 poranków znosimy kawą. Dzisiaj nasz ulubiony dzień, dzień kawki, inaczej dnia nie zaczynamy. A państwo? Od kawy Radia Pogoda, najpiękniejszych melodii i przeglądu prasy w wykonaniu Michała Pieszkawa.
1: Ale a propos toastów, to właśnie dzisiaj jest artykuł w Pulsie Biznesu o tym, że Polska należy do unijnych liderów pod względem spadku spożycia alkoholu. W ubiegłym roku, to są najnowsze dane, abstynentów przybywało szybciej tylko w dwóch krajach Unii Europejskiej. W Polsce do sporadycznego sięgania po kieliszek przyznaje się 45% badanych, a 35% deklaruje abstynencję.
0: No i dobrze.
1: I to może częściowo tłumaczyć budżetowe kłopoty z wpływami z podatków akcyzowych, pisze Puls Biznesu.
0: No trudno co zrobić, zdrowie kosztuje.
1: A no właśnie, także o tym mogą państwo dzisiaj przeczytać. W Rzeczpospolitej z kolei artykuł o tym, że co trzeci Polak korzysta ze sztucznej inteligencji. I to jest bardzo dużo.

0: podejmowana jeszcze w szkole podstawowej, w 8 klasie, o tym, jakie rozszerzenie jest dla dziecka dobre, jest po prostu trafna.
1: Jasne, ktoś no chce na matematykę, bo rodzice każą, to się idzie na matematykę, a się okazuje później, że
0: No albo, że chce na matematykę, bo akurat lubi matematykę, ale potem okazuje się za chwilę, że woli na przykład, nie wiem, no, chemię albo co innego. W każdym razie ta decyzja o tym roku bazowym ma przesunąć konieczność wyboru przez uczniów specjalizacji już w połowie 8 klasy i wyrównać poziom ich wiedzy. O tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej. To oczywiście są plany, nie żadne decyzje, ale dyskusja o tym jest.
1: Bardzo dobrze. Trzeba dyskutować, trzeba rozmawiać. Należy słuchać najpiękniejszych melodii na dzień dobry Julio Iglesias i Willie Nelson.

kwiaciarni wybiorę najdroższy mi kwiat, rodzince niedzielę umilę. Bo dzisiaj

0: Lalalaj, Srebrne Wesele i Wiktor Zatwarski w pogodnym poranku Radia Pogoda. 19 minut po godzinie 6. No jest tu od rana zagadnienie od państwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Asiu, o poranku. Pani Asia w nowym studiu urzęduje, nowe programy oferuje. Pozdrawiamy serdecznie. Czy to już w nowym studio? Dobrego dnia, pani Asiu.
0: Bardzo dziękujemy serdecznie. I dziękuję panu. Nie, jeszcze w starym studiu ostatni pogodny poranek, skoro wywołał pan ten temat do tablicy, to po raz ostatni jesteśmy
2: sprzątamy.
0: W starym studiu.
2: Sprzątamy, zabieramy swoje rzeczy, znajdujemy swoje rzeczy, których dawno nie widzieliśmy.
0: Stres będzie miał dzisiaj Piotr Sworakowski, dlatego że przepięcie starego studia do nowego nastąpi w trakcie jego programu między godziną 10 i 14, więc jutro pogodny poranek. A dzisiaj w ogóle Monika Tarka po raz pierwszy z nowego studia będzie nadawać już tak od początku do końca swój tak zwany dyżur od godziny 14. No, szykujemy pewne atrakcje, więc proszę być z nami, koniecznie słuchać Radia Pogoda. Serdecznie zapraszamy. Prawie 21 po 6.
3: Autopromocja. Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
4: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
3: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
12: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
13: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
14: Kochanie, teraz jest idealnie.
13: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Została ostatnia reklama.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
17: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.

0: Ricky Poveri. My za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Halina Kunicka zaśpiewa gwiazdę naszej miłości i wiem, że Państwo uwielbiają tę piosenkę, to za chwilę ona się pojawi. A co pojawi się dzisiaj w wiadomościach ważnego, o czym będzie mowa, powie Michał.
1: Rada Ministrów się pojawi, ponieważ mamy wtorek, a jak co wtorek, to właśnie rząd się zbiera i dzisiaj bardzo ważne posiedzenie rządu, ponieważ mowa będzie o ustawie budżetowej na przyszły rok. Zgodnie z konstytucją rząd musi przyjąć ostateczny projekt budżetu i przesłać go do Sejmu przed końcem września. No a dzisiaj mamy przecież przedostatni
0: koniec
1: dzień
0: września.
1: Września, więc no taka, można powiedzieć, najwyższa pora. O tym dzisiaj ministrowie będą dyskutować i o tym powiemy w wiadomościach. Powiemy też o tym, że Polska odzyskała jeden z najcenniejszych obrazów zaginionych w czasie II wojny światowej. Z tematów sportowych. Nie, o piłce powiemy, ale na spokojnie, natomiast raczej będziemy do Chin zaglądać, bo tutaj po godzinie 13 polskiego czasu Hubert Hurkacz zagra w finale turnieju ATP 250. Także będziemy kibicować, relacjonować i mocno trzymać kciuki i powiemy też o ciekawych badaniach naukowców. Osoby, u których sen REM trwa dłużej, rzadziej zapadają na ponad 80 chorób, w tym demencję, niewydolność serca i chorobę Parkinsona. Z kolei dłuższy sen głęboki wiąże się z niższym ryzykiem 7 schorzeń. Między innymi cukrzycy typu drugiego i ogólnie najkorzystniej wypada spanie od 6 do 8 godzin na dobę. Ale szczegóły tych ustaleń też Państwu dzisiaj przekażę.
0: Bardzo to wszystko interesujące. Pytają Państwo także, czy ja mecz wczoraj oglądałam i dlaczego nic nie mówimy o tym meczu. No, co ja mam powiedzieć, proszę Państwa, jakbym miała skomentować, to bym skomentowała to w taki sposób, że może nasza reprezentacja piłkarska weźmie się za jakąś inną piłkę albo piłeczkę. Zośkę na przykład jest coś takiego, to może by sobie pokopali, bo piłka nożna to...
1: Dajmy jeszcze szansę. Jeszcze 2 mecze w tej kolejce. W piątek znów gramy...
0: Z kim?
1: Z Rumunią?
0: Tak. A Rumunia z kim wygrała ostatnio? Z Bośnią i Hercegowiną. A kto zremisował z Bośnią i Hercegowiną? Polska.
1: A ty się na piłce jednak trochę znasz.
0: Ja się po prostu interesuję, ale oglądać tego to nie na moje
1: leży. Dajmy szansę.

0: Natasza Zylska i Bayo Bongo. Najpiękniejsza melodia z 1956 roku i nigdy nie zapomnę, jak kiedyś zadzwonił do nas jeden z słuchaczy i powiedział, że on tak lubi tę piosenkę, że właściwie tylko moglibyśmy grać Bayo Bongo. Cały czas, od początku do końca, od początku do końca, ewentualnie jakiś dżingielek krótki, że to Radio Pogoda i znowu Bayo Bongo. No, bez przesady, ale to się nazywa naprawdę wielka miłość do utworu słowno-muzycznego. Za 21 minut będzie 7, słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Dzień kawy mamy dzisiaj i w związku z tym Państwo meldują. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochani, mówi Barbara. Pani Asiu, panie Michale, świętuję już od rana dzień kawy, czego wszystkim życzę. Zapowiada się dobry dzień, chłodno, ale niebo czyściutkie w Beskidzie Sądeckim i będzie słonecznie. Dobrego dnia, kochani.
0: Bardzo dziękujemy, kochana pani słuchaczko, także dobrego dnia. Skoro dzisiaj będzie tak słonecznie i nawet ciepło, bo powyżej 20 stopni, to może jest dzisiaj ten dzień, żeby wyjść na kawę i coś do kawki, do jakiejś kawiarni. Usiąść w ogródku, popatrzeć na świat, wypić dobrą kawę, może z kimś pogadać. No, no, tak, proponuję. Za 20 minut 7, za chwilę Vox, później JJ Lionel.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
5: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
6: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
7: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: 5 października Filharmonia Dowcipu i Waldemar Malicki w Warszawie. Zapraszamy na ekscytujące spotkanie z muzyką filmową. Zobacz nowy program pełen niespodzianek i melodii z ulubionych filmów. Filharmonia Dowcipu i Waldemar Malicki. Filmowy świat. 5 października w Warszawie. Bilety filharmoniadowcipu.pl.
9: Waldemar Malicki, zapraszam.
10: Została ostatnia reklama.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
12: Drogowskaz. Radia Pogoda.
13: Powoli budzą się najdłuższe wylotówki w Warszawie. Chopin napisał nokturne, a my zagramy dziś poranne largo na Modlińskiej. Ruch gęstnieje z każdą minutą. Na Puławskiej przed światłami powoli zapinamy jedynkę. Pamiętajcie o odciętej górnośląskiej, a poza tym szerokości.
12: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
14: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Coś, co znamy jako kaczuszki w pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem. I taniec też pewnie znamy. A swoją drogą to może być świetne rozpoczęcie dnia, jeśli chodzi o poranną gimnastykę. Dobrze. W ramach porannej gimnastyki państwo robią zupełnie inne rzeczy i dzwonią z tym do radia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pozdrawiam z czynności. Wstałam tak wcześniej, żeby syna ugościć. Upiekę mu ciasto ze śliwkami. Niech wie synek, jak dobrze jest u mamy. Wszystkim życzę smacznego. Może też trafi mi się coś dobrego.
0: O, pozdrawiamy. Dobrze by było, żeby się trafiło, jeśli już rymujemy. Taka mamunia to skarb. Proszę serdecznie syna pozdrowić. Od pogodnego poranka w Radiu Pogoda, w którym Bogdan Łazuka.

0: 4 minuty i będzie godzina 7, za chwilę wiadomości. Michale?
1: Są już tacy, którzy lalkę kinową widzieli. No i właśnie nasz reporter oglądał, rozmawiał z twórcami, ponieważ to Państwo już pewnie wiedzą, wczoraj w Teatrze Wielkim Operze Narodowej odbyła się wielka premiera, film od jutra w kinach. No a właśnie my na tej premierze byliśmy z twórcami, rozmawialiśmy, szczegóły za chwilę.
2: Radio Pogoda.
3: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Reklama. To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
8: Tak pachnie. Tak smakuje. A jak świętuje? Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na warszawskie Święto Chleba. Już 4 października występy zespołów i kapel ludowych, obrzęd ośpiewania wieńca dożynkowego, jarmark tradycyjnych wypieków, warsztaty pieczenia chleba, pokazy oraz potańcówka przy muzyce na żywo. Wstęp wolny. Warszawskie Święto Chleba. 4 października od 13 do 21. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.
9: Zobacz, Stasiu, soku.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, pa.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
2: Została ostatnia reklama.
13: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, lalka w wiadomościach, a także w dzisiejszym kalendarium. Tak się akurat składa. Z tym, że do kalendarza będziemy zaglądać po godzinie 7, a wiadomości już teraz.
1: Kilka alertów RCB wysłanych mieszkańcom Podkarpacia i Lubelszczyzny. To był niespokojny poniedziałek. Policyjne drony obserwują przejazdy kolejowe. Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski to najsłynniejsza para ostatnich dni w polskim kinie. Odbyła się premiera kolejnej lalki.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
0: Michał Pierzchała.
1: To był niespokojny poniedziałek dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało wczoraj kilka alertów dotyczących rosyjskich ataków powietrznych na terytorium Ukrainy. Informacje w tej sprawie zbiera Grzegorz Kozioł.
15: Ostatni alert mieszkańcy otrzymali kilkanaście minut przed północą. Został on jednak odwołany chwilę po północy. RCB podało, że nie doszło do zagrożenia na terenie Polski. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski poinformował, że władze spodziewają się kolejnych zagrożeń w związku z czym czym ogłosił stan podwyższonej gotowości. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podał z kolei, że dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej około 2 kilometrów od przejścia granicznego z Polską w Dorohusku. Nie doszło jednak do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. To wtedy około 17 na terenie województwa lubelskiego zawyły syreny alarmowe. Kilkanaście minut później ciągły dźwięk syreny odwołał alarm.
16: Usteckie plaże zamknięte zostaną otwarte ponownie, gdy zostanie z nich usunięta substancja ropopochodna, którą wyrzucił Bałtyk, informuje Urząd Morski w Słupsku. Lepkie czarne grudki są teraz badane w laboratorium. Są podejrzenia co do jednostki, która tu, cytat, zachowała się niezgodnie z prawem na morzu. Mogło bowiem dojść do oczyszczenia zbiorników. Jeśli uda się to udowodnić, jednostka zostanie obciążona kosztami sprzątania i utylizacji substancji, zapłaci też karę. Policja coraz częściej z powietrza obserwuje przejazdy kolejowe. Do kontroli wykorzystywane są drony. To w związku z wysoką liczbą niebezpiecznych incydentów na przejazdach, które wynikają na przykład z wjazdu na czerwonym świetle albo próby ominięcia rogatek. Policyjne drony rejestrują takie wykroczenia, mówi Robert Opas z Komendy Głównej.
17: Za chwileczkę taki kierowca jest zatrzymywany. Wyciągane są wobec niego konsekwencje, ale jeżeli zdarzyłoby się, że taki kierowca w jakiś sposób odjedzie z miejsca, nie zatrzymamy go do kontroli, no to może spodziewać się również zaproszenia do Wydziału Ruchu Drogowego, do sekcji wykroczeń i tam również zostanie na niego nałożona grzywna za popełnione wykroczenia.
16: Tylko w tym roku policja odnotowała blisko 3000 wykroczeń na przejazdach kolejowych. Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski to najsłynniejsza para ostatnich dni w polskim kinie. Lalkomanie zawdzięczamy wersji serialowej, powieści Bruce'a, ale też tej filmowej w reżyserii Macieja Kawalskiego. Prawie 3-godzinna pełnometrażowa i współczesna lalka miała wczoraj swoją uroczystą premierę w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, a już jutro wejdzie do kin. Więcej o lalce i lalkomanii Szymon Kępka.
18: Lalka w swoim wydaniu serialowym i filmowym budzi skrajne emocje, ale kluczowe, że cały kraj o lalce mówi. Widzą to też aktorzy, którzy z lalkomanią stykają się w mediach i internecie. Paweł Wilczek, Henryk Schlangbaum i Borys Szyco, twórca roli barona Krzyszowskiego.
19: Jeżeli film wywołuje takie emocje, to róbmy lalkę 7 razy co 2 lata.
20: Cały kraj nagle rozmawia o literaturze i mam nadzieję, że też po nią sięga.
18: Lalka w wersji filmowej to bardziej klasyczna opowieść, której bliżej do opowieści Bolesława Prusa. Ta serialowa to obyczajowa wariacja, wzorowana bardziej na lalce Prusa. Nie odkrywamy niczego na nowo, tak twierdzi Andrzej Seweryn w filmie Hrabia Łęcki.
21: Trzeba uważnie czytać te utwory, które nazywamy klasycznymi i okażą się one nagle współczesne, przemawiające do nas.
18: Lalka w wersji filmowej wchodzi do kin w środę.
16: Czyli już jutro.
0: I będziemy się temu też przyglądać. Dzisiaj także dużo w wiadomościach i nie tylko.
22: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
23: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kilkanaście minut dobrej gry to jednak za mało. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Sztokholmie ze Szwecją 1-3 w drugiej kolejce Ligi Narodów. Rywale już od 8 minuty prowadzili po golu Beniamina Nygrena. Potem jednak przejęli inicjatywę i pod koniec pierwszej połowy po ładnej akcji wyrównał Sebastian Szymański. Druga połowa to jednak przewaga Szwedów, dużo błędów w obronie i gole Jasina Asariego i Wiktora Jokeresza. Po dwóch kolejkach mamy tylko punkt. Hubert Hurkacz stanie dziś przed szansą wygrania pierwszego turnieju tenisowego od ponad 2 lat. W chińskim Chengdu o tytuł zagra dziś o 13 z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną.
22: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
24: Warszawa da się lubić, chociaż o tej porze na Moście Łazienkowskim bywa to, powiedziałabym, trudne zadanie. Przyczółkowa i Aleja Rzeczypospolitej ładują się Filanowską, tworząc potężny lejek aż do Belwederskiej. Łapcie południową obwodnicę, tam nitka wciąż jedzie luźno.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
24: Poranek w Warszawie wita nas różowo-błękitnym niebem. Bez ani jednej chmurki. Na termometrach notujemy w tej chwili 8 stopni. Za chwilę październik, więc poranny chłód przypomina o kalendarzu, ale potężny wyż nad Polską oznacza jedno. Spokój, czyste niebo i słońce na pełnym etacie. Dziś maksymalnie dobijemy do 21 stopni. A taka piękna złota jesień ma zostać z nami do przyszłej środy.
2: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
3: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa. Witamy we wtorek, 29 września, mamy 272 dzień roku, 93 dni do końca roku, a do końca jesieni 83.
0: No dobrze, to trzeba się o poranku ogarnąć, posłuchać, uśmiechnąć i iść sobie zrobić kawkę, bo dzisiaj dzień kawy głównie. Czy Państwo już są po swojej pierwszej, czy jeszcze Państwo czekają? No nie wiem na co, niektórzy piją kawę dopiero po śniadaniu, my wręcz przeciwnie.
3: A inni nie wstaną, bo dziś dzień hipochondryka.
0: Tak mnie głowa boli, że nie wstaję. Ojojoj.
3: Niedobrze.
0: 22 444 4004, jeśli Państwo zdecydują się jednak z kawką dołączyć do nas, zapraszamy.

0: No to nieźle się wytrząsł, Jerry Lee Lewis. Pogodny poranek, 12 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
2: No i to długa lista będzie.
0: Tak, zaczynamy od imienin. Dariusz, Franciszek, Gabriel, Michał, Michalina, Mikołaj i Rafał. Składamy najlepsze życzenia i zaglądamy do historycznego kalendarza, czyli wydarzenia z 29.

0: całością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
1: Rok 1943, urodził się Lech Wałęsa, przywódca strajków sierpnia 80, Solidarności, laureat pokojowej Nagrody Nobla.
2: No i w końcu prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, co tu dużo mówić, to nazwisko znamy wszyscy. Wszystkiego najlepszego, panie prezydencie.
3: Prowokuje, wkurza, denerwuje po to, by społeczeństwo obudzić do działania.
2: Taki właśnie jest pan prezydent.
1: Dużo zdrowia.
2: Tak jest.
1: I jeszcze jedna data, rok 1951. Urodziła się Elżbieta Dmoch, piosenkarka, flecistka. Oczywiście 2 plus 1.
2: Jedna z najpopularniejszych wokalistek lat 70. Kiedy no właśnie z Januszem Krukiem założyła 2 plus 1, zagramy państwu piosenkę Romanse za grosz z 1978 roku. A więcej dat i wydarzeń dotyczących tego dzisiejszego dnia usłyszą państwo w takiej mini audycji Pogodne Lata. Dzisiaj u Piotra Sforakowskiego po godzinie 10, a konkretnie o godzinie 11.30. Już teraz polecamy.
4: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Piękna jest ta piosenka. Urszula Sipińska, Mam cudownych rodziców w pogodnym poranku Radia Pogoda. 22 minuty po godzinie 7. Teraz porozmawiajmy o zaskoczeniach. No tego żeśmy się nie spodziewali.
1: No wielokrotnie składaliśmy Michałowi życzenia, no bo to w kalendarzu imieniny Michała i było tak i w styczniu, i w lutym, i w maju,
0: i w czerwcu, i w lipcu, i w sierpniu.
2: I we wrześniu też.
0: I Michał za każdym razem, nie, to nie ja. Nie,
1: aż tu nagle dziś...
0: Michał 100
1: lat, 100 lat, niech żyje nam.
2: Dziękuję bardzo. Aż tu nagle dziś, gdy byliście na antenie i przekazywaliście słuchaczom ważne informacje, udałem się do lodówki, z której wyjąłem ptysie zrobione przez moją mamę i właśnie imieninowe.
0: Pozdrawiamy ależ mamunię.
1: To wygląda,
0: dziękujemy
1: to pachnie,
0: serdecznie.
1: Ależ to za chwilę będzie smakować.
2: Tego nie będzie.
1: Otworzyłem.
0: Na cześć Michała, pierzchały dzisiaj, proszę państwa, hip, hip, hura!
2: Dziękuję.
0: To dzisiaj Michał, nasz Michał ma imieniny.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
16: 5 października Filharmonia Dowcipu i Waldemar Malicki w Warszawie. Zapraszamy na ekscytujące spotkanie z muzyką filmową. Zobacz nowy program pełen niespodzianek i melodii z ulubionych filmów. Filharmonia Dowcipu i Waldemar Malicki. Filmowy świat. 5 października w Warszawie. Bilety filharmoniadowcipu.pl.
17: Waldemar Malicki, zapraszam.
18: Została ostatnia reklama.
19: Muzyka i głos

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

przez całe lato woziłem cię syrenką i śledzie do namiotu wbijałem własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materace i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy.

0: czekał. Rzuć monetę, rzuć monetę, rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele. Będą

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7.32. Pamiętają Państwo tę melodię? Już wiadomo?
1: No pewnie, że tak.
0: Bolek i Lolek. Tak jest. Po raz pierwszy pojawił się na ekranach telewizorów w PRL-u w 1963 roku i wielokrotnie zajmował pierwsze miejsce w plebiscytach na dobranockę wszechczasów. I proszę sobie wyobrazić, że są wielkie szanse na to, że Bolek i Lolek powrócą na ekrany.
1: Niesamowite.
0: Kinowe, proszę Państwa. Pewna firma producencka przygotowuje powrót bohaterów, na których przygodach wychowały się miliony Polek i Polaków.
1: No my również.
0: Tytuł pełnometrażowego filmu ma brzmieć Bolek i Lolek. Sekret Eldorado.
1: Wow! Nie na darmo nazwany był kiedyś Bolek i Lolek polską bonanzą.
0: Tak, tak. Za artystyczny kształt tego powrotu odpowiada pani Marzena Nechrebecka, córka Władysława Nechrebeckiego, współtwórcy oryginalnej serii i reżysera między innymi pierwszego odcinka, który się nazywał Kusza. I no, luźno nawiązywał do przygód Wilhelma Tella. Pani Marzena Nechrebecka jest scenarzystką, reżyserką filmów animowanych, a Bolek i Lolek, ten w nowej wersji, ma powrócić na ekrany w technice 3D.
2: Ja mam jedno tylko pytanie i pewną wątpliwość, no bo powiedziałeś, Zygmuncie, że Bolek i Lolek, no można powiedzieć, że urodzili się w 1963 roku, to skoro teraz by wrócili na ekrany, to tak szybko policzyłem, że to panowie 63 lata będą mieli.
0: Starsi panowie.
1: Ja bardzo przepraszam.
0: Oni się nie starzeją, po prostu.
1: Jeden taki Krzysiu się też nie starzeje, a wręcz młodnieje.
0: Można,
1: trzeba tylko chcieć. Pewnie, że czekamy na Bolka i Lolka nowego. Hanna Banaszak, Pogoda Ducha, teraz w pogodnym poranku. Rano.

0: Salvatore Adamo, Tombe la Neige. W pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Niedziela będzie dla nas, zaśpiewają niebieskoczarni, a bardzo smutną piosenkę retro grupa Pod Budą. Za 19 minut będzie godzina 8. Proszę pamiętać, proszę Państwa, że w tym tygodniu na antenie Radia Pogoda mamy dla Państwa specjalną zabawę, specjalny konkurs związany z lalką. Rozdajemy książki i zaproszenia na film, który wchodzi do kin już jutro. Więc proszę się skupić, wejść na stronę radiopogoda.pl, napisać, dlaczego to lalka właśnie tak bardzo Państwa urzekła, dlaczego jest ważną powieścią w Państwa życiu, dodać tam swoje imię, numer telefonu i to wszystko do nas wysłać. Z jedną z takich osób połączymy się po godzinie 9.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
10: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Została ostatnia reklama.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Drogowskaz Radia Pogoda.
0: Most Poniatowskiego w Warszawie zna dwie prędkości. Wolno i wcale. Dziś niestety w stronę centrum pełzniemy krok za krokiem. Na obwodnicy S2 przy węźle Puławska ogon sięga już mocno łącznicy. Mordor wita z Późnialskich. Postępu jest gęsta od aut.
14: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: my też trochę szlochamy.
1: Troszkę tak.
0: Troszkę tak, bo żegnamy się dzisiaj, proszę Państwa, ze studiem, w którym przesiedzieliśmy ponad 10 lat.
1: Nie, 8 lat w tym studiu spędziliśmy.
2: Tak,
1: no nie pamiętasz, jak na początku
2: jeszcze
1: byliśmy w tamtym,
2: było.
1: Po drugiej stronie korytarza?
2: Takie mniejsze.
0: No tak.
1: No,
0: ale to jest prawie 10.
1: No prawie 10, ale dzisiaj też jest bardzo wesoły dzień, proszę Państwa, bo dzisiaj Michał Pierzchała ma imieniny i w związku z tym Państwo dzwonią.
3: Najlepszego Michała.
4: Dużo zdrowia przede wszystkim, wszelkiej pomyślności w życiu. 100 lat życzę ulubionemu dziennikarzowi z Radia Pogoda.
3: Chciałabym dołączyć się do życzeń dla pana Michała z okazji jego imienin, życząc mu wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, radości, uśmiechu na co dzień i satysfakcji z pracy.
0: No i co ty na to? No,
2: bardzo dziękuję, jest mi bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo miło.
1: Co my tutaj mamy z okazji imienin Michała, to Państwo zobaczą już teraz w relacjach na Facebooku Radia Pogoda w specjalnym filmiku. Zapraszamy.
5: By rzecz ująć z detalami, temat tak zakończyć mogę. Budowaliśmy z kumplami coś płaskiego, jakby drogę. A...

0: Aż ktoś dostrzegł, że wertepy szlak nasz znaczą jako żywo. Nie z nadmiernej, panie, krzepy, nie z romantycznego zrywu. Tylko nacio od pietruszki wisi ludziom ta robota. Tylko każdy własny dróżki szukać się chce głowy krota. Ale jak on krzyczy, przecież jak on krzyczy, że rzecz główna dalej, szybciej, naprzód, tu, tak jest. Idzie walec i wyrówna. Przejdzie walec i wyrów, przyjdzie walec i wyrów. A kto sobie kolejne już wydeptał, bierze szmalec i odwala partaninę, powołując się na walec. Apel przeto gromkim basem wnoszę ludziom ku przestrodze. Przypomnijmy sobie czasem, jak trzeba iść po równej drodze. Przyda się ta sztuka trudna, gdy naprawdę w którymś dniu przyjdzie walec i wyrównać, naprawdę tam zaczął ruch. Przyjdzie walec i wyrównać.
1: 4 minuty przed 8, za chwilę wiadomości, Michale.
2: Wrócę do wczorajszego meczu ze Szwecją, przegranego.
3: Może lepiej nie wrócę? Ale
2: nie, to właśnie wrócę dlatego, ponieważ rozmawialiśmy z kibicami, którzy akurat w Szwecji ten mecz na żywo oglądali i powiem państwu, że no niektórzy są pełni nadziei, ponieważ za 3-4 dni, tak, piątek, kolejny mecz.
1: Pełni nadziei, że wszystkich zwolnią do piątku i zatrudnią nowych piłkarzy i wtedy ktoś wygra.
2: Jest optymizm mimo wszystko w narodzie, szczegóły za chwilę.
3: A jeśli państwo są pełni nadziei na nagrody w szybkiej piątce, to tak jest okazja, żeby się zgłosić już teraz. Nagroda gwarantowana, smyczka i długopis. Do wygrania granatowy, piękny kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o imię i państwa numer telefonu.
4: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Została ostatnia reklama.
16: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
17: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będzie Sława Przybylska z przebojem, szlagierem Siedzieliśmy na dachu. Będziemy mówić o tym, że dzisiaj dzień kawy i marnowania żywności. Także to takie tematy po godzinie 8. A teraz najważniejsze wiadomości.
18: Podpisuj prezydencie, apeluje premier do Karola Nawrockiego, a chodzi o ceny paliw. W wiadomościach za chwilę także kibice o wczorajszym przegranym meczu ze Szwecją i o pogodzie. Wiemy, do kiedy utrzyma się złota polska jesień.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
17: Michał Pieszchała.
18: Apel premiera do prezydenta. Donald Tusk nagrał i wrzucił do sieci długi film, w którym tłumaczy sytuację na światowych rynkach i próbuje przekonać Karola Nawrockiego do wsparcia rządowych planów obniżenia ceny na stacjach benzynowych. Tusk wprost przyznaje podczas nagrania, że jego zdaniem Nawrocki i jego ludzie uznali, że im gorzej będzie się działo w Polsce, im gorzej będą mieli Polacy, tym trudniej będzie miał rząd. I choć rozumie zasady politycznej walki, to tu akurat jej skutki są nie do zaakceptowania.
20: No, jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny.
18: Podpisuj prezydencie. Jest szansa, że przed świętami będziemy mieli chociaż tańsze paliwa na naszych stacjach. Tak kończy swój apel premier. Według wyliczeń przedstawianych przez Donalda Tuska średnia cena diesla w Polsce sięga już 9 zł za litr. Około północy zakończył się kolejny, piąty w ciągu doby atak powietrzny na Ukrainę. I nie ma już zagrożenia dnia na terenie Polski Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Turcja była najczęściej wybieranym przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji organizowanych przez biura podróży, wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Grecja i Bułgaria. Znów mecz ze Szwecją na jej terenie i znów porażka. Naszym piłkarzom nie udało się zrewanżować za przegrany finał mundialowych baraży. Znów lepsi byli rywale, tym razem 3-1. Na stadionie w Solnie ten mecz na żywo oglądali kibice z Polski.
0: Wynik 1-3 to jest wynik zasłużony, czy jednak jakiś tam niedosyt jest?
21: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
22: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
23: Mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali. I cóż, no musimy wyciągnąć wnioski i zagrać lepiej następny mecz.
18: Na ten w piątek w Warszawie Polacy zagrają z Rumunią. Złota polska jesień trwa, jest ciepło, nie brakuje słońca i to jeszcze trochę potrwa, przewiduje synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
24: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
18: Bezchmurne niebo, słaby wiatr i brak opadów utrzymają się przynajmniej do końca tego dnia. Proszę jednak pamiętać o tym, że noce to inna sprawa, jest chłodno i mglisto, wszak to przecież jesień.
17: Złota polska jesień, moim skromnym zdaniem, to tak dopiero za 2 do 3 tygodni. Kiedy rzeczywiście zrobi się złoto, a na razie to trwa przepiękne babie lato. Koniec, kropka.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
25: O tej porze na ulicach Warszawy mamy klasyczne piórowe apogeum. Aleje Jerozolimskie twardo trzymają pokutne tempo od Pruszkowa. Na Targówku przez wykopki na Gilarskiej zator mamy w ulicy Łokietka i Trocką. Trzeba odczekać trochę, by w ogóle przejechać skrzyżowanie. Zachowajmy spokój o poranku.
19: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
25: Na warszawskich termometrach zameldowało się 10 stopni. Kto jeszcze nie wyszedł z domu, ja bym radziła ubrać się na cebulkę, bo jest naprawdę rześko, bardzo rześko, ale to nic. Będzie dzisiaj naprawdę piękny dzień, bardzo ciepły, bardzo słoneczny. W tym najcieplejszym momencie dobijemy do 21 stopni. Z nieba nie będzie nawet odrobiny deszczu.
19: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
26: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
17: Zygmunt Heiser.
26: Jasia Kruk, witamy we wtorek, 29 września. Mamy 272 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 6.33, zachód będzie o 18.18, a dzisiejszy dzień jest krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 2 minuty.
17: I to między innymi dzień kawy i pytamy Państwa, czy Państwo piją ją z Radiem Pogoda o poranku. Dzień dobry.
27: Dzień dobry. Ja piję kawkę rozpuszczalną, a do kawki 3 kosteczki gorzkiej czekolady i jeżeli mam, to jakieś ciasteczko. Dziękuję, Janina.
17: Bardzo dziękujemy pani Janino.
26: Pysznie.
17: Żeby nam wszystkim na zdrowie wyszło. Do tematu kawy na pewno jeszcze będziemy wracać. Na razie niech gra muzyka. Sława Przybylska.

0: No i jak tu nie tyć, proszę państwa, tu babeczki, tu naleśniki, tu śniadanko. Naprawdę, lekko nie jest. Pogodny poranek, 11 po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Zaraz pana Ryszarda zapytamy, czy już po śniadaniu. Dzień dobry, panie Ryszardzie.
3: Dzień dobry, tak, już po śniadaniu jestem.
2: Jakby pan mógł bliżej telefonu mówić, to bylibyśmy wdzięczni.
3: Dobrze, już jestem po śniadaniu, w dobrej kondycji.
0: A to się przyda, panie Ryszardzie.
2: Bardzo tak. Się cieszymy. Najpierw pana informujemy, że mamy dla pana prezent. To kondycja będzie jeszcze lepsza i humor na pewno też. Smyczka i długopis Radia Pogoda, a do wygrania jeszcze granatowy kubek Radia Pogoda, jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pan 5 wyrażeń w różnych kategoriach. Na literę
0: B.
2: Jak Barbara.
0: Na przykład.
3: Tak, czekam.
0: Panie Ryszardzie, wszystko jasne, możemy zaczynać?
3: Jasne, możemy zaczynać.
0: Uwaga, czas, start. Góry.
3: Dalej, proszę.
0: Część ciała.
3: Bark. Mhm.
0: Zawód.
3: Brukarz. Mhm.
0: Kwiat.
3: Kwiat. No dalej, proszę.
0: Piosenkarz.
3: Tak, Borys.
0: Tak, Borys. Góry.
3: Gór. No nie wiem.
2: Bieszczady przecież.
0: Bez kidy przecież.

0: odpowiedzieć.
1: Wszystko się udało, pani Wanda.
0: Dziękuję bardzo, ale jeszcze muszę powiedzieć, że historia z lalką to się zaczęła, bo pani moja od polskiego prowadziła bibliotekę i ona mnie zaprosiła do pomocy w tej bibliotece. I pierwsza książka, jaka mi tam się nawinęła, że tak powiem, pod rękę, to była właśnie lalka.
1: Piękna historia.
2: O, jak to,
0: dziękuję,
2: jak to miło.
0: Pięknie. Właśnie czasem się zdarzają takie historie i to się tego do końca życia już nie zapomina.
1: Pewnie.
2: Jak to miło słyszeć na antenie takie osoby jak pani, pani Wando.
1: Bardzo serdecznie
0: dziękuję. Miło, dziękuję za komplement.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy, że pani z nami jest i zechciała pani odpowiedzieć na nasze pytanie, na nasze zawołanie. No proszę państwa, kolejna taka zabawa już jutro o poranku.
3: Lalka Bolesława Prusa. Najgorętszy tytuł sezonu. Tylko w Radiu Pogoda.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 9:22. Już w tej chwili zapraszamy Państwa na godzinę 18:00. Tam gospodynią programu jest Tamara Pawlik-Lipska i będzie jej gość. Dzień dobry, Tamaro.
1: Dzień dobry. Dziś moim gościem będzie Jacek Borkowski.
2: Dzień dobry. Dziś Państwa gościem będzie Jacek Borkowski.
1: Czy coś Pana w naszej rozmowie dzisiejszej zaskoczyło?
2: Ja jestem generalnie zawsze zaskoczony, bo z zaskoczenia bierze się chęć życia.
1: O, tak.
2: Coś nowego, coś ciekawego. Mhm. Jak człowiek jest przygotowany na to wszystko, co tam ma być i wie, no to po co? Mhm.
1: No to dlatego Państwo jeszcze nie wiedzą, co Was czeka po 18:00. Zapraszamy.
2: Oj, czeka.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Do zobaczenia.
3: To będzie rozmowa pełna zaskoczeń, ale rację ma Pan Jacek Borkowski. Jak świat już nas nie zadziwia,
0: To nie jest marnie, dobrze.
3: Naprawdę. A to będzie już rozmowa z nowego studia, proszę Państwa, bo się przeprowadzamy dzisiaj po godzinie 10:00. Piotr Sworakowski ze studia zastępczego dzisiaj będzie nadawał, ale o tym powiemy za
0: kilkanaście
3: minut.
0: Inauguracja o 14:00.
3: Tak.
0: To ale ładnie. Się będzie działo.
3: Proszę Państwa, proszę być z nami cały dzień pełen emocji dzisiaj w Radiu Pogoda.
4: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: wiesz.
1: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte. K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Została ostatnia reklama.
12: Ja tam zawsze śpię na boku.
13: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
12: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
14: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
15: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w na boku po prostu gram.
12: Na boku w Teatrze Kamienica.
13: Premiera już 15 września.
14: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.

0: zobaczyć nas.
1: Gang Marcela. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przed nami kolejne najpiękniejsze melodie, ale do kawki wracamy, bo dzisiaj dzień kawy. I pytamy Państwa od samego rana, jak Państwo piją kawę tę poranną, czy z najpiękniejszymi melodiami. Były takie głosy, że w łóżeczku, że na spokojnie.
2: A może z kimś?
1: Że do czekolady, a może właśnie z kimś. No właśnie, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć na temat picia kawy. Jasne. Od wielu lat przechodzę na drugą stronę ulicy do sąsiadów i pijemy razem kawę. Czasem tylko we dwie, czasem dołącza jej mąż. Mają ekspres. Ja przynoszę co jakiś czas swoją kawę w ziarenkach. Słuchamy wtedy Radia Pogoda i no, rozmawiamy sobie. Czasem gramy w karty albo w skrable. No i takie moje są poranki między 8 a 9. Dziękuję.
2: Polecamy, proszę Państwa, jeśli
1: tak trzeba
2: da
1: żyć.
2: Się pić kawę w dobrym towarzystwie, porozmawiać, zagrać coś, posłuchać Radia Pogoda, to jest idealny poranek.
1: I niech taki będzie każdy dla Państwa, niezależnie od wszystkiego. Dzisiaj piękna pogoda na kawę w plenerze, taki jakby coś. Za 26 minut 10, pogodny poranek.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio
1: Pogoda. 7,4, jakaś podyta. 8,9, ktoś coś czyta. Podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1,7, 3,5, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od 6.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś.
1: No, tu akurat 9:39.
2: No, ale patrzymy na zegar, bo już za chwileczkę, za 21 minut.
1: Ewakuacja.
2: No właśnie, zbierzemy co nasze.
1: A właściwie to my już powoli się zebraliśmy.
2: No, zbieramy co nasze i wyprowadzamy się ze starego studia. Jutro pogodny poranek ze studia nowego. Szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać.
1: Ta wyprowadzka wyglądała i wygląda, mogą Państwo zobaczyć.
2: W naszych mediach społecznościowych gorąco polecamy. Tam właśnie na krótkich filmikach ostatni pogodny poranek w Radiu Pogoda ze starego studia.
3: Autopromocja.
4: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
5: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
4: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Tak pachnie. Tak smakuje. A jak świętuje? Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na warszawskie Święto Chleba. Już 4 października występy zespołów i kapel ludowych, obrzęd ośpiewania wieńca dożynkowego, jarmark tradycyjnych wypieków, warsztaty pieczenia chleba, pokazy oraz potańcówka przy muzyce na żywo. Wstęp wolny. Warszawskie Święto Chleba. 4 października od 13 do 21. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie w sąsiedztwie Łazienek Królewskich przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
15: Taniej kupować.
13: A no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: urodziny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Została ostatnia reklama.
5: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.

0: Siedem łez poleciało, proszę państwa. Gumbay Dance Band płacze razem z nami.
1: Ostatnie wejście pogodnego poranka w Radiu Pogoda ze starego studia, ale Zygmuncie, Piotr Stwarakowski jest z nami.
2: Dzień dobry
1: Piotrze. I to jest numer, bo myśmy myśleli, że Piotr będzie nadawał z jakiegoś zapasowego studia, a on powiedział, że nie.
2: Absolutnie, ja się tu okopię.
1: Do ostatniej chwili, do wyłączenia wtyczki.
2: Tak jest.
0: Proszę państwa, latarnia morska, która stała sobie w kąciku i nie świeciła, nagle zaświeciła. W tym momencie wyobrażasz sobie?
2: No proszę,
0: sobie?
2: No to jest znak.
0: No to jest znak
2: dla mnie.
0: Znak.
2: Czyli latarnia
0: czyli
2: mówi,
0: wskazała wolno, nam kierunek.
2: Wolno mówić.
0: Tak. Tak.
2: No więc dobrze. Ja powoli powiem. Zapraszam.
1: No to zapraszamy, bo będzie nie tylko o przeprowadzce, ale też o jesieni między innymi i różnych innych.
2: I o kawie też będzie.
1: O, no świetnie, dzisiaj
2: i
1: dzień
2: i o przeprowadzce
1: kawy.
2: Też.
1: No dobrze, to my idziemy na kolejną kawkę i herbatę i jutro słyszymy się. Na zdrowie komuś tam w korytarzu, słyszeliśmy to. Jutro słyszymy się już z nowego studia. Zygmunt Heizer.
0: Jesie Kruk.

0: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tak pachnie. Tak smakuje. A jak świętuje? Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na warszawskie Święto Chleba. Już 4 października występy zespołów i kapel ludowych, obrzęd ośpiewania wieńca dożynkowego, jarmark tradycyjnych wypieków, warsztaty pieczenia chleba, pokazy oraz potańcówka przy muzyce na żywo. Wstęp wolny. Warszawskie Święto Chleba. 4 października od 13 do 21. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.
5: Została ostatnia reklama.
6: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
7: Reklama.
8: Najpiękniejsze melodie, Ali Babek, Kwiat jednej nocy i Steni Kozłowskiej, Prócz nas nie mamy nic, usłyszymy w Radiu Pogoda za niedługą chwilę. Właśnie mija 10, więc te chwile wypełnią nam wiadomości.
9: Wiadomości z Warszawy.
10: Ewelina Walczak. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta. Organizatorom zabrakło podpisów pod wnioskiem o dymisję Rafała Trzaskowskiego, mówi szef akcji Maciej Wilk.
11: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Jest to poniżej zakładanego minimum. Jak sami Państwo widzą, jest to ogromna liczba podpisów zebranych przez naszych niezłomnych, fantastycznych, świetnych wolontariuszy.
10: Komitet przekształca się w stowarzyszenie, które ma patrzeć władzom na ręce. Sam prezydent może jednak zachować spokój. A o spokój apeluje także dziś wojewoda mazowiecki. Na Mokotowie, Ursynowie i Wilanowie zawyją syreny alarmowe. To wyłącznie prace serwisowe. Nie ma żadnego zagrożenia ani powodów do niepokoju. Ale powód do zadowolenia mają za to szukający etatu. Na Stadionie Narodowym właśnie wystartowały warszawskie targi pracy i przedsiębiorczości. Do 16 czeka na Was ponad 100 wystawców. Na miejscu za darmo skonsultujecie dokumenty z rekruterami i zrobicie profesjonalne zdjęcie do CV.
9: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
12: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
9: Pogoda w Warszawie.
10: W Warszawie mamy teraz równe 15 stopni, odczuwalnie 13 z hakiem i czyste niebo bez ani jednej chmurki. Jeśli jeszcze nie macie w ręku kubka, to nadrabiajcie, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kawy. Obojętnie jakiej, sypanej, rozpuszczalnej z automatu, czy mrożonej, byle wypitej gdzieś na słońcu, które będzie aż z nami do wieczora tak pięknie świecić. Po południu dobijemy do 21 stopni.
9: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
12: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
8: Dzień dobry. Na pewno Państwo już słyszeli, że dzisiaj oprócz imienin Michała są też imieniny Michaliny. To ważne imię dla niektórych. A oprócz imienin, dziś także mamy Dzień Kawy, napoju numer 2 na świecie, jeśli chodzi o popularność. Ten temat wróci na pewno jeszcze dzisiaj. Na pewno znajdzie się miejsce na to, jak piękną jesień mamy teraz w naszym kraju. No i na pewno znajdzie się miejsce na najpiękniejsze melodie. Na początek mam dla Państwa przeboje Ali Babek, Steni Kozłowskiej i Piera Grokula.

Lady Lane, w naszym kraju chyba jedyny przebój Piera Grokola, ale nie chcę mu teraz wypominać liczby przebojów, tylko zwrócić uwagę na to, że piosenka no, sama się śpiewa, sama się nuci. Kiedy za oknem, tak jak dziś, piękna jesień, muszę przyznać, że uwielbiam tę porę roku. Niektórzy mówią, że jedną z sześciu, bo oprócz tych znanych nam wszystkich czterech, wyodrębniają jeszcze czas przechodzenia zimy w wiosnę, mniej więcej od początku marca do połowy kwietnia. No i te coraz krótsze dni między jesienią a zimą, kiedy jesienne kolory przechodzą w szarości i brązy, temperatura poważnie spada, a najlepszymi przyjaciółmi stają się wygodny fotel, koc, gorąca herbata i książka. Ja bym dziś poprzestał na tej najpiękniejszej jesieni między początkiem babiego lata a końcem złotej polskiej jesieni. Jak się Państwu podoba ten czas i dlaczego? Proszę o tym opowiedzieć innym słuchaczom Radia Pogoda. 22 444 4004. W tym czasie, który mamy mniej więcej od soboty, niektóre piosenki też brzmią szczególnie. Na przykład Gdy mi ciebie zabraknie, Ludmiły Jakubczak. Proszę tylko posłuchać.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam?

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii, a pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie.

0: To przedostatnia piosenka na debiutanckiej płycie Marka Grechuty z zespołem Anawa. Potem jeszcze była, jak się potem okazało, zapowiedź następnej płyty, czyli piosenka Korowód. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę do Radia Pogoda. Posłuchamy przeboju Roya Orbisona, Oh Pretty Woman, a potem naszych popołudniowych gości. Ale o tym powiem Państwu za chwilkę.
1: Ogłoszenie płatne. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich najbliższych, radzi ekspert z Centrum Medycznego CMP. Jak poznać, czy mamy do czynienia z chorobą tarczycy? Jakie badania powinniśmy zrobić, aby ją potwierdzić bądź wykluczyć? Pytamy pana Jana Chrzanowskiego, specjalistę endokrynologa z Centrum Medycznego CMP.
2: Pacjenci często skarżą się na senność, wzrost masy ciała, czy też problemy z koncentracją. Aby potwierdzić lub wykluczyć chorobę tarczycy, wykonuje się podstawowe badania hormonalne, TSH, FT4 i FT3, a także w razie potrzeby przeciwciała przeciwtarczycowe oraz USG tarczycy, które ocenia jej budowę.
1: Jak żyć z chorobą tarczycy?
2: Życie z chorobą tarczycy zwykle wymaga relatywnie częstej kontroli badań laboratoryjnych oraz regularnych wizyt u lekarza. Jednocześnie przy właściwym leczeniu większość osób funkcjonuje zupełnie normalnie.
1: Dziękujemy za odpowiedź. Do wysłuchania audycji Dbaj o zdrowie zaprosiło Centrum Medyczne CMP i Laboratorium Synewo. To było ogłoszenie płatne.
3: Reklama.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: 5 października Filharmonia Dowcipu i Waldemar Malicki w Warszawie. Zapraszamy na ekscytujące spotkanie z muzyką filmową. Zobacz nowy program, pełen niespodzianek i melodii z ulubionych filmów. Filharmonia Dowcipu i Waldemar Malicki. Filmowy świat. 5 października w Warszawie. Bilety filharmoniadowcipu.pl.
7: Waldemar Malicki, zapraszam.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 23,99 za opakowanie, 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.

0: Rycz mała rycz, zgodnym chórem zaśpiewali panowie z zespołu Vox i ten zespół będzie naszym pierwszym gościem w nowym studiu Radia Pogoda. Wczoraj mówiłem państwu o przeprowadzce do studia, jaka nas dziś czeka, to znaczy ona trwa, ale mam nadzieję, że państwo nie odczuwają żadnych tego efektów. W każdym razie bardzo się staramy wszyscy, żeby Monika Tarka dzisiaj o 14 zainaugurowała działalność naszego nowego studia. A ja, żebym mógł zgasić światło w tym, z którego do 14 odbywa się emisja programu Radia Pogoda. No ale właśnie jednym z gości Moniki Tarki ma być grupa Vox, o której, no to już Monika państwu sama powie po 14. A wczoraj rozmawialiśmy o przeprowadzkach, dzisiaj jeszcze jedno krótkie uzupełnienie.
1: No myśmy się, panie Piotrze, 4 razy przeprowadzali. Za 3 razem żeśmy dostali mieszkanie rotacyjne, 1 pokój z kuchnią, a później dostaliśmy dopiero 3 pokoje z kuchnią. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam wzajemnie. Nie chcę się licytować na liczbę przeprowadzek, ale ja to robiłem już 6-krotnie, nie licząc przeprowadzek w czasach dziecięcych. Przeważnie coś tam się wtedy zawieruszało, ale wiem, że czasami podczas przeprowadzek można znaleźć to i owo. Tylko nie wiem, czy to akurat złoty pierścionek, ale w sumie dlaczego nie?

To Doris Day śpiewała piosenkę, która w oryginale nosiła tytuł Kisas, Kisas, Kisas, czyli być może kto wie, kto wie. Piosenkę około 1947 roku napisał Kubańczyk Oswaldo Farres. Za chwilkę sięgniemy jeszcze głębiej do archiwum najpiękniejszych melodii, żeby posłuchać piosenki z przedwojennego filmu Zapomniana Melodia. Choć wersja będzie już powojenna. Irena Santor nagrała Ach, jak przyjemnie około 1966 roku.

0: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
1: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
0: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Nie? Tak smakuje.
7: A jak świętuje? Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na warszawskie Święto Chleba. Już 4 października występy zespołów i kapel ludowych, obrzęd ośpiewania wieńca dożynkowego, jarmark tradycyjnych wypieków, warsztaty pieczenia chleba, pokazy oraz potańcówka przy muzyce na żywo. Wstęp wolny. Warszawskie Święto Chleba. 4 października od 13 do 21. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Została ostatnia reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Już od pierwszych godzin dnia nas znowu wierzy.
1: Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda. Najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnica.pl.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Została ostatnia reklama.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Reklama.
10: Tylko o pieniądzach będzie śpiewać Abba za parę minut, po czym usłyszymy Marię Koterbską również w piosence o finansach, ale o znacznie mniejszym nominale. Obie najpiękniejsze melodie usłyszymy zaraz po tych wiadomościach.
0: Wiadomości z Warszawy.
11: Ewelina Walczak. Obrońcy praw zwierząt protestowali pod ratuszem przeciwko nielimitowanemu odstrzałowi dzików w stolicy.
12: To jest po prostu jakaś farsa.
13: Recepta jest bardzo prosta, to znaczy przede wszystkim przestać strzelać do dzików w lasach.
14: Są miasta, których sobie poradzono, na przykład Barcelona. Wystarczy po prostu troszeczkę wiedzy zaczerpnąć.
11: Ale przed ratuszem pojawili się też zwolennicy radykalnych rozwiązań, w tym przedstawiciele Konfederacji i Ruchu Narodowego. Obrońcy praw zwierząt już zapowiedzieli manifestację w lasach miejskich, gdzie dziki mają być odławiane. A Warszawa cofa się o ponad 200 lat, przynajmniej na mapie. W miejskim portalu historycznym pojawił się plan Bacha z 1809 roku. Jedna z najstarszych szczegółowych map stolicy. Można na niej sprawdzić dawny przebieg ulicy, zasięg zabudowy czy układ starego miasta i przedmieść. Plan jest dostępny bezpłatnie w internecie, także na smartfonach. A na Żoliborzu trwa zacięty spór o ptasi zakątek, gdzie pod topór ma pójść kilkaset drzew. Więcej o tym za godzinę.
0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
11: Słońce w Warszawie dzisiaj grzeje zupełnie bez skrępowania. Mamy już 18 stopni. Za 2 dni październik, a na zewnątrz warunki jak w sierpniu. Myślę, że to czas na drugą kawkę, skoro dziś oficjalne święto kofeiny, to nie ma co się ograniczać do jednej. Około godziny 16 złapiemy dziś w Warszawie swoje maksimum, czyli ponad 21 stopni w cieniu.
0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
10: Dziś 29 września, dzień przeprowadzki Radia Pogoda do nowego studia. Niby to tylko kilka metrów stąd w linii prostej, tak ze 2,5 metra niżej i parę metrów bliżej okna, ale różnicę zobaczą Państwo natychmiast. Na razie trwa przeprowadzkowa gorączka, ale myślę, że Monika dziś po południu pokaże Państwu, jak pięknie wygląda nasze nowe miejsce. A ta przeprowadzka w niczym nie przeszkodzi nam w graniu najpiękniejszych melodii. Teraz usłyszymy przeboje Abby, Marii Koterbskiej i Bohdana Łazuki, a potem zajmie nas świętowanie urodzin Elżbiety Dmoch. Natomiast w cyklu Pogodne Lata pojawi się kilka wspomnień roku 1960. Dzień dobry.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

Kiedy znów zakwitną białe bzy, to pewnie będzie maj. Na razie mamy piękny wrzesień i należy sobie życzyć, żeby i październik był równie cudowny. Dzisiaj swoje urodziny obchodzi Elżbieta Dmoch, wokalistka, która od dzieciństwa interesowała się muzyką i śpiewaniem. Równocześnie uczyła się w Technikum Chemicznym i Szkole Muzycznej, a swoją karierę muzyczną rozpoczęła w rockowym zespole Nieznajomi. No ale oczywiście jej kariera zaczęła się rozwijać, kiedy spotkała Janusza Kruka w zespole Warszawskie Kuranty. W 1971 roku założyła z nim i Andrzejem Rybińskim zespół 2+1 i zaczęła nagrywać takie przeboje jak ten.

Elżbieta Dmoch była głównie wokalistką 2 plus 1, ale w połowie lat 80. odważyła się spróbować swoich sił jako kompozytorka. Napisała muzykę do piosenki Naga Plaża.

Elżbieta Dmoch po rozwiązaniu 2+1 oficjalnie wykluczyła możliwość swojego powrotu do czynnego życia muzycznego, chociaż zdarza się jej czasami brać udział w zamkniętych spotkaniach fanów zespołu 2+1. Teraz w Radiu Pogoda posłuchajmy pierwszego międzynarodowego przeboju tego zespołu, piosenki Easy Come, Easy Go, życząc pani Elżbiecie Dmoch mnóstwa zdrowia, drugie tyle uśmiechu i samych pogodnych chwil.

0: Serca Gwiazd, jeden z największych przebojów Haliny Frąckowiak, więc musiał zabrzmieć ze sceny podczas prywatki z Radiem Pogoda na wrocławskim rynku. Najpiękniejsze melodie wracają lada chwila do Radia Pogoda. Usłyszymy Helenę Majdaniec z Czerwono-Czarnymi, a po piosence Ireny Jarockiej powspominamy rok 1960.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
3: Garść inspiracji.
4: Szczypta ciekawostek.
3: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku. A teraz...
6: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza minister.

0: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
4: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1960. W Polsce ogłoszono go rokiem Fryderyka Chopina w 150. rocznicę urodzin kompozytora. W lutym odbył się 6. konkurs chopinowski, w którym zwyciężył Włoch Maurizio Pollini. Na początku kwietnia do kin trafiła komedia Andrzeja Munka Zezowate szczęście z Bogumiłem Kobielą w roli Jana Piszczyka.
2: Niestety, panie Piszczyk, nie mogę pana dłużej trzymać.
3: Panie naczelniku, błagam pana, niechżeż mnie pan nie wyrzuca. Ja dopiero tutaj u pana się poczułem tak jak zwykły człowiek. Dopiero tu mnie nie prześladuje to moje zezowate szczęście.
1: 1 maja oficjalnie zaprezentowano prototyp pierwszego polskiego samochodu sportowego Syrena Sport i niestety na prototypie się skończyło. W czerwcu z inicjatywy Franciszka Walickiego przy gdańskim jazz klubie powstał zespół Czerwono-Czarni, który, jak się wkrótce miało okazać, całkowicie zmienił polską muzykę rozrywkową.

Latem odbyły się uroczystości z okazji 550. rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem. Swoją premierę miał też film Krzyżacy, a kiedy lato dawno minęło, w listopadzie w kinach pojawił się film Szatan z siódmej klasy.

To były słodkie fijołki Sławy Przybylskiej, a za chwilkę najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda zabrzmią w piosenkach Wojciecha Młynarskiego, Nie ma jak u mamy i Engelberta Humperdinka, Quando, Quando, Quando.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 5 października Filharmonia Dowcipu i Waldemar Malicki w Warszawie. Zapraszamy na ekscytujące spotkanie z muzyką filmową. Zobacz nowy program pełen niespodzianek i melodii z ulubionych filmów. Filharmonia Dowcipu i Waldemar Malicki. Filmowy świat. 5 października w Warszawie. Bilety filharmoniadowcipu.pl.
2: Waldemar Malicki, zapraszam.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Nie? Tak smakuje. A jak świętuje? Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na warszawskie Święto Chleba. Już 4 października występy zespołów i kapel ludowych, obrzęd ośpiewania wieńca dożynkowego, jarmark tradycyjnych wypieków, warsztaty pieczenia chleba, pokazy oraz potańcówka przy muzyce na żywo. Wstęp wolny. Warszawskie Święto Chleba. 4 października od 13 do 21. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

Jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama. Za chwilę usłyszymy, jak Zbigniew Kurtycz wyśpiewał znaną prawdę, że cicha woda brzegi rwie. Usłyszymy to już po południu, które właśnie mija, dlatego teraz proponuję posłuchać wiadomości.
6: Wiadomości z Warszawy.
10: Ewelina Walczak. Drzewa czy żłobek? Trwa batalia o żoliborski ptasi zakątek. Mieszkańcy zebrali 2000 podpisów w obronie zieleni, ale dzielnica nie ustępuje, bo w projekt przedszkola włożono już setki tysięcy złotych, mówi wiceburmistrz Joanna Kotkowska-Pyzel.
11: Nie ma podstawy prawnej i faktycznej dla rozwiązania tej umowy. Okoliczności, które państwo przedstawiają, takiej podstawy nie stanowią.
10: W zamian za wycinkę urzędnicy obiecują zastępcze nasadzenia. Zacięty opór stawiali też dilerzy na Woli. Kryminalni przejęli u nich 3 kg narkotyków. Zatrzymywane małżeństwo szczuło mundurowych psem, a mężczyzna rzucił się na policjanta z pięściami. Finał to areszt i widmo 10 lat za kratkami. Kryminalne sceny od 9 października zobaczycie na wielkim ekranie. Rusza warszawski festiwal filmowy. Czeka na was blisko 200 produkcji z całego świata i ponad 100 premier. Najlepszy film zgarnie 120 tysięcy złotych.
6: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
12: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
6: Pogoda w Warszawie.
10: Południe w stolicy i mamy na licznikach już 19,5 stopnia. Jeśli siedzicie teraz w pracy i patrzycie przez okno, to doskonale rozumiem ten ból. Ja myślę, że pora na jakąś małą przerwę. Za moment przekroczymy 21 stopni w cieniu i to, słuchajcie, nie jest żaden jednodniowy kaprys, bo słońce bez chmur i bez deszczu ma z nami zostać aż do przyszłej środy.
6: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
12: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
9: Piotr Sworakowski, dzień dobry. 12 minęła przed 2 minutami, więc pogodne popołudnie trwa już chwilkę, ale dopiero teraz zacznie się wypełniać najpiękniejszymi melodiami. Na dobry początek mam dla Państwa piosenki Zbigniewa Kurtycza, Łucji Prus i Zdzisławy Sośnickiej, a potem będziemy świętować Dzień Kawy. Dawno o niej nie rozmawialiśmy, a przecież kawa jest najbardziej chyba towarzyskim z napojów.
13: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaździ. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet

wirwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Zdzisława Sośnicka śpiewała o Alei Gwiazd. W Radiu Pogoda mogą Państwo słuchać Alei Sław. Do tego programu Tamara Pawlik-Lipska zaprasza najogólniej mówiąc ludzi kultury. Wczoraj gościem Radia Pogoda był Szymon Majewski, satyryk, ale też człowiek radia. Zapis tej audycji znajdą Państwo w naszym archiwum na stronie radiopogoda.pl. Natomiast dzisiejszym gościem Tamary będzie Jacek Borkowski. Aktor znany Państwu z anteny Radia Pogoda, owszem, a dokładniej z tej piosenki Mariana Hemara i Pawła Asłanowicza.
1: Taka noc październikowa niewierna i w te okna tylko deszcz i ciągły plusk.
2: I taka sandra się kładzie, cholerna, na głowę, na serce i na mózg.
0: Dziś o 18:00 będzie można poznać Jacka Borkowskiego dużo lepiej z rozmowy w Radiu Pogoda. No ale miało być o kawie, której dzień wypada właśnie dziś. W jakich okolicznościach smakuje najbardziej?
3: Myślę, że kawa po prostu smakuje w dobrym towarzystwie. Może być to jedna osoba, kilkoro, ale dobre towarzystwo. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: I wzajemnie miłego dnia. Wcale mnie to nie dziwi, że do kawy najlepszym towarzystwem jest Radio Pogoda. Też lubię tak zaczynać dzień, bo wtedy wszystko jakoś tak lepiej pasuje do siebie i wydaje się znacznie łatwiejsze. A kiedy Państwu kawa najbardziej smakuje?
4: Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem, jeszcze tylko parę zim i refren.

gdzie stąpnie zakwita modruszka i świat doń się śmieje. To, że będzie się dotkniętym przez dla płci indyferentyzm, to nie znaczy jeszcze rzecz miłych wrażeń.

rok. Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem i kłopotów będzie mniej.

Trzęsiesz się z niecierpliwości, żeby dożyć tych radości. Guzik rwiesz i wdzianką mniesz, tak już być staruszkiem chcesz. Ach, ach, wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosenka jest ta. Gdzie stąpnie, zakwita mudruszka i świat doń się śmieje. Ha, ha! Gdzie stąpnie, zakwita

0: Podejrzewam, że gdyby urządzić jakiś plebiscyt na ulubione piosenki Andrzeja Rosiewicza, to o palmę pierwszeństwa ta piosenka walczyłaby z chłopcami radarowcami. Choć Andrzej Rosiewicz wcześniej, za czasów współpracy z zespołem Asocjacja Hagaw, świetnie też śpiewał jazz tradycyjny. No ale z takimi przebojami niewiele jest w stanie wygrać. Za chwilkę w Radiu Pogoda posłuchamy Filipinek, a po Dajanie Pola Anki wrócimy do pięknej pory roku, którą jest jesień.
1: Radio Pogoda.

0: emocje.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy serc Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Ten salon samochodowy to 10 na 10 i startuje 10 października. Przyjdź na pełne atrakcji otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Zapraszam, Kuba Przygoński.
6: Otwarcie 10 października.
5: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: Została ostatnia reklama.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.

0: Ten przebój Polanki i Diana z roku 1957 zaraz zamienimy na piosenkę 30 lat młodszą w wykonaniu Hanny Banaszak, ale najpierw kilka słów o aktualnej porze roku od słuchacza Radia Pogoda.
1: Szanowna redakcja, taka jesień, jaką dzisiaj widzę za oknem, słoneczna, pogodna, nastrajająca, no, że tak powiem, jakiś tam spacerów i wyjść. Jedyne rozwiązanie, pójść z osobą ukochaną na spacer do parku, przysiąść, jak będzie taka potrzeba, na ławeczce. Nawet jak lecą z góry liście, czy spadają na głowę kasztany, to zależnie od towarzystwa. Jeżeli się jest w miłym, bliskim swojego sercu towarzystwie, to też powoduje radość i uśmiech. W związku z tym zachęcam do korzystania właśnie z takiej formy wypoczynku. Pozdrawiam szanowną redakcję, wszystkich radiosłuchaczy, Radia Pogody.
0: Odwzajemniam pozdrowienia i muszę przyznać, że piękniej bym tego nie ujął. Także, drodzy Państwo, kto tylko może, niech rusza na spacer do parku, póki pogoda sprzyja. A Radio Pogoda można wziąć ze sobą przecież w aplikacji na telefon.

0: Najpiękniejsze melodie gra Państwu Radio Pogoda, a wieczorami od 22 oprócz nich Wojciech Masiak czyta fragmenty powieści. Jeszcze dziś i jutro to jest powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc, a od czwartku na antenie Państwa ulubionego radia nowa powieść w tej samej interpretacji Wojciecha Masiaka. Na razie nie ujawnię, jaki nosi tytuł, ale myślę, że będą Państwo zadowoleni z wyboru.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Reklama. Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.

0: Zobacz, Stasiu, sokół.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co w sisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
10: Warszawa jest smutna bez ciebie. Ten przebój Jacka Lecha pojawi się w Radiu Pogoda za kilka minut. Po nim usłyszymy piosenkę Jerzego Połomskiego, Jak to dziewczyna. A teraz, skoro właśnie mija 13, czas posłuchać najważniejszych wiadomości.
11: Atak ucznia w szkole na Słowacji, nie żyje nauczycielka. Na Mazowszu z kolei groźnie wyglądający wypadek autobusu ze szkolną wycieczką. Powiemy też o proteście mieszkańców okolic Grudziądza.
12: Kupę lat mieszkają, zasiedleni. Są w starszym wieku przeważnie, nie?
11: A chodzi o kolej dużych prędkości.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
11: Marcin Krzemiński. Na początek Słowacja i atak w szkole podstawowej. Uczeń 8 klasy zaatakował ostrym narzędziem uczniów i nauczycieli. Według słowackich mediów 61-letnia nauczycielka zginęła, a 44-letnia została poważnie ranna. Jedno z dzieci jest krytycznie ranne. Na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów tej sprawy. Będziemy dziś na pewno do niej wracać. Groźnie wyglądający wypadek w Osowcu na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zjechał na przeciwległy pas i uderzył w autokar wiozący dzieci na wycieczkę. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. To kierowca autokaru i opiekunka dzieci, mówi aspirant Katarzyna Zych z policji w Grodzisku Mazowieckim.
13: Kierowca autobusu jest przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Razem z nim pojechała opiekunka dzieci, która była również z przodu tego autobusu. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, żadno z nich nie wymaga hospitalizacji. Będą przewiezione dzieci do szkoły, skąd odbiorą ich rodziny.
11: Kierowca ciężarówki był trzeźwy, miał uprawnienia do kierowania pojazdem. Policja ustala dokładne przyczyny wypadku. Z tego powodu ulica Mazowiecka w Osowcu może być wciąż zablokowana. 6 osób zatrzymanych przez CBA, 5 przez Straż Graniczną. To kolejna odsłona śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum. 11 w sumie zatrzymanych osób trafi jeszcze dziś do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie zostaną przesłuchani, a potem raczej usłyszą zarzuty i wtedy dopiero śledczy mają podać szczegóły. Tymczasem wiemy już, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymań dokonało w Wielkopolsce i na Mazowszu. Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zatrzymani to osoby, które pełnią obecnie lub pełniły wysokie funkcje na dwóch prywatnych uczelniach. Mieszkańcy powiatu gruziąckiego protestują przeciwko planom budowy kolei dużych prędkości. W starostwie powiatowym w Grudziądzu trwa spotkanie w tej sprawie. Przed budynkiem wkrótce ma się rozpocząć protest rolników z okolicznych gmin.
12: Są ludzie, którzy kupę lat mieszkają, zasiedleni. Są w starszym wieku przeważnie, nie? Teraz takie podziały od razu.
14: Ilu może to gospodarstw dotyczyć?
12: No nie wiem, no to około 14 chyba tam jakoś byśmy liczyli. Domostw, akurat u nas, tak? A reszta to więcej, nie?
11: Projektowane są cztery warianty przebiegu kolei dużych prędkości, mówi Michał Jasiak, wicedyrektor podprogramu kolejowego Port Polska.
15: Bardzo mocno wsłuchujemy się w głosy lokalnych społeczności na temat uwarunkowań, które są dla nich istotne.
11: Wybór ostatecznego wariantu ma nastąpić do końca roku. Wstyd i hańba. To rumuńskie media o wczorajszej porażce piłkarskiej kadry tego kraju z Bośnią i Hercegowiną 2-4 w Lidze Narodów. Rumuni po dwóch porażkach w grupie B4 zajmują ostatnie miejsce za Polską, z którą zmierzą się notabene w piątek w Warszawie. Polska z kolei po wczorajszej porażce ze Szwecją i z jednym punktem na koncie zajmuje w grupie miejsce przedostatnie. Oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych.
8: Pogoda.
11: 17 stopni maksymalnie na północnym wschodzie, 20 w centrum, 24 na zachodzie, czyli słowem mamy babie lato. Delikatne zachmurzenie możliwe na wschodzie i północy, poza tym bardzo dużo słońca.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Dzień dobry. Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda. Po najważniejszych wiadomościach wraca też piękna jesień w Państwa telefonach i kawa, która najbardziej smakuje kiedy?
13: Myślę, że kawa smakuje w dobrym towarzystwie. Może być to jedna osoba, kilkoro, ale dobre towarzystwo.
10: Rozwinięcie tego poglądu zaraz po piosenkach Jacka Lecha i Jerzego Połomskiego.

zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brakuje.

jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna. Mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość.

0: zawróci mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
1: Często Państwu przypominamy o wystawie pamiątek po Jerzym Połomskim, którą przygotowuje Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Otwarcie wystawy nastąpi 19 listopada i mogą Państwo być pewni, że warto będzie się wybrać na wycieczkę do Opola i do Muzeum Polskiej Piosenki, żeby zobaczyć i usłyszeć, czasami też poczytać to, co na tę wystawę przygotowano. Już sama przestrzeń, w której zostaną wystawione pamiątki po Jerzym Połomskim, będzie wyjątkowa, o co zadba znany architekt i projektant wnętrz Krzysztof Miruć. Kawy w Opolskim Muzeum Piosenki na pewno też będzie się można napić, że tak znienacka przejdę do popularnego napoju. Gdzie kawa smakuje najlepiej?
2: Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Dzień dobry.
2: Ja w sprawie kawy, którą najlepiej się pije w miłym towarzystwie, na łonie przyrody, znaczy w jakimś ogródku czy coś, i oczywiście słuchając Radia Pogoda, tych przepięknych utworów, które dają powera do życia, chęci, uśmiechu, więc wszystko do gromadki, to wtedy jest najlepsza kawa i najlepsze towarzystwo. Pozdrawiam wszystkich. Krystyna z Warszawy.
1: Pozdrowienia odwzajemniam, a w ramach najpiękniejszych melodii do kawy może bądź moim natchnieniem w wykonaniu Andrzeja Zauchy.

0: Dziś co prawda dopiero wtorek, więc do potańcówki Radia Pogoda jeszcze mamy kilka dni, które można przeznaczyć na ćwiczenia tanecznych kroków, na przykład przy tym przeboju zespołu Saragossa Band. W piątek już będziemy wiedzieć, jak się ruszać na parkiecie, gdyby trafiła się taka okazja. A nawet jeżeli się nie trafi, to przecież do tańca wcale nie potrzeba specjalnych powierzchni. Wystarczy kawałek miejsca i potańcówka w Radiu Pogoda w piątek od 18.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Janie, skarpeta na...

0: na pieniądze.
1: Się rozpadła.
2: Noż do stu.
0: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
1: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl. Blik.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.

0: Niczego nam już nie potrzeba, gdy mamy siebie, to mamy już cały świat, śpiewał Mieczysław Wojnicki w piosence z Przedmieścia i to dobrze pasuje do jesieni, o której mówi jeden ze słuchaczy Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Dzień dobry.
1: Wydaje mi się, że jesień jest zawsze piękna, wtedy, kiedy blisko jest osoba, którą się kocha i idzie się pośród liści przez park, to wtedy myślę, że zawsze jesień jest piękna. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również i pięknie dziękuję za te słowa. A pani lubi jesień? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Uwielbiam jesień. I dlaczego uwielbiam? Bo oprócz kolorowych barw, pięknych, jeszcze tak jak dzisiaj w pięknym słońcu, mnie się zawsze jesień, jak się kończyło lato, zaczynała kojarzyć z takim odpoczynkiem. Przestałam z dziećmi po pracy biegać na te spacery, na pływalnie, nad jeziora, na placy zabaw. I wtedy, wie co się tak kojarzy właśnie wtedy, o Jezus, tak ze mnie wszystko zeszło, mam teraz odpocznę. Chociaż nie powiem, że nie lubiłam z dziećmi chodzić, tylko jak człowiek chodzi do pracy, no to jednak jest to takie trochę męczące nieraz. Miłego dnia życzę wszystkim Państwu.
0: I wzajemnie miłego dnia i słonecznego odpoczynku. Ja mógłbym o jesieni i jej pięknych stronach jeszcze długo i pewnie Państwo by mnie wspomogli, ale wtedy nie wystarczyłoby miejsca na to, co najważniejsze i najprzyjemniejsze, czyli na najpiękniejsze melodie.

0: Co prawda, Mamas and Papas nagrali tę piosenkę śpiewając o zimie w Nowym Jorku, ale nie czepiajmy się szczegółów, ta najpiękniejsza melodia pięknie pasuje do marzeń o każdej porze roku. My, Radio Pogoda, zaraz przenosimy się do takiej trochę Kalifornii, bo Monika Tarka przywita się z Państwem o 14 już z zupełnie nowego, świeżutkiego studia Radia Pogoda i pewnie pokaże, jak ono fantastycznie wygląda, goszcząc w nim grupę Vox. Ale resztę to niech ona sama już powie. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10, także już z nowego studia.
1: Radio Pogoda. Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
12: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
14: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
15: Ja tam zawsze śpię na boku.
16: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
15: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
17: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
18: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w na boku po prostu gram.
15: Na boku w Teatrze Kamienica.
16: Premiera już 15 września.
17: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
1: Została ostatnia reklama.
19: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
20: Reklama.

0: łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: To jest Radio Pogoda. Za kilka minut padnie pierwszy dzień dobry z naszego nowiutkiego studia. Ale na razie wiadomości. Jest 14.
3: Atak młodego nożownika na Słowacji, nie żyje nauczycielka. Potem zamknięte plaże w Ustce i okolicach, powiemy czemu. Za chwilę też kinowa lalka. Porozmawiamy z odtwórcą roli Wokulskiego.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
3: Marcin Krzemiński. Jedna osoba nie żyje, dwie kolejne trafiły do szpitala. To tragiczny bilans ataku nożownika w jednej ze słowackich podstawówek. Napastnik był uczniem szkoły, śmiertelną ofiarą nauczycielka. Jakub Medek.
5: Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu zajęć w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, niedaleko polskich granic. 61-letnia nauczycielka zginęła na miejscu. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła kolejna nauczycielka i jedna z uczennic szkoły. Sprawca, uczeń ósmej przedostatniej klasy, został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Słowackie media zwracają uwagę na to, że do ataku doszło w czasie trwania procesu w sprawie podobnego zdarzenia z ubiegłego roku.
3: Za zamkniętymi drzwiami rozpoczął się przed sądem w Olsztynie proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Chłopiec zginął na obozie podczas nocnej próby, zdawał na stopień ćwika. Na ławie oskarżonych zasiedli 21-letni wychowawca drużynowy Marek G. oraz 19-letni ratownik WOPR Igor K. Według śledczych do tragedii doprowadziło zachowanie oskarżonych, grozi im do 5 lat więzienia. Teraz Ustka, sąsiadujące z nią miejscowości, piękna pogoda i zamknięte plaże. Wszystko po tym, jak na sporym odcinku wybrzeża Bałtyku turyści zaczęli natrafiać na skupiska czarnej substancji. To prawdopodobnie mazut, który został zrzucony z któregoś ze statków. Uznaliśmy, że na czas sprzątania na kilka dni zamkniemy plażę, mówi Anna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
6: Dostaliśmy zgłoszenia, że zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obuwie. Są też osoby ze zwierzętami. To też wymaga ochrony.
3: Próbki substancji zostały wysłane do specjalistycznego laboratorium. Trwa też poszukiwanie sprawcy zamieszania. Rada Ministrów będzie szukać nowych rozwiązań, jeśli prezydent nie podpisze ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Dochody z podatku posłużyłyby na sfinansowanie kolejnej rządowej obniżki cen paliw.
7: Będziemy szukać rozwiązań, pewnie podobnego rodzaju, z podobną ustawą, no ale rozwiązanie plan A leży na biurku prezydenta. Lepszego planu nie będzie.
3: Ustawa trafiła do prezydenta kilka dni temu. Poprzednią Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, twierdząc, że opodatkowanie koncernów na kilka miesięcy wstecz jest niekonstytucyjne. Wczoraj uroczysta premiera w Teatrze Wielkim w Warszawie, a jutro lalka wchodzi do kin. Stanisława Wokulskiego zagrał Marcin Doreciński. Co było dla niego najtrudniejsze?
8: Najtrudniejsze? Myślę, że w ogóle podjąć się tego wyzwania, bo jak usłyszałem od Radka Drabika, producenta, i Maćka Kawalskiego, że proponują mi te role, to się bardzo wystraszyłem, że może nie dam rady, że to może być za trudne. I żeby zapomnieć o tym, że to jest wielkie wyzwanie, tylko się mu poddać i żeby włożyć 100% Dorecińskiego, Wokulskiego i nim być.
3: W rolę Izabeli Łęckiej wcieliła się Kamila Urzędowska. W filmie zobaczymy też m.in. Marka Kondrata, Krystynę Jandę i Borysa Szyca.
4: Pogoda.
3: Maksymalnie 18 stopni na Podhalu, 20 na Podlasiu, na Lubelszczyźnie i na Mazowszu, 22 w Małopolsce i na Kujawach, 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, 24 w Lubuskiem. Takie maksymalne temperatury. Dużo słońca, delikatne zachmurzenie możliwe na wschodzie i północy.

0: Proszę Państwa, w tej chwili mogę powiedzieć, że nadeszła wielko pompomna chwila, bo w tym momencie otwieramy studio Radia Pogoda. Zupełnie nowe studio Radia Pogoda. Także wielkie brawa! Wiedzą Państwo, że były godziny, dni, tygodnie remontów. Doskonale to wszyscy słuchacze słyszeli, słuchacze Radia Pogoda. A w tej chwili nadszedł ten moment, że zaczynamy, proszę Państwa, że jesteśmy w tym nowym studiu. Troszeczkę, jak słyszycie, głos mi się łamie, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważny moment. Zgromadzeni tutaj goście, więc wielkie brawa. Dziękuję, że jesteście z nami w tym wspaniałym momencie. Ta chwila zasługuje na wyjątkową oprawę, także muzyczną, więc jest z nami zespół Vox.
1: Na żywo!
0: Zapraszamy serdecznie, na żywo oczywiście, zespół Vox, witamy!

0: takim razie raz jeszcze, proszę Państwa, od tego momentu Radio Pogoda nadaje zupełnie nowego studia. Bardzo się cieszymy.
1: Brawo, gratulujemy!
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: No to wszystko już, proszę Państwa, z Nowiuśkiego studia Radia Pogoda, a zespół Vox oczywiście cały czas ze mną. W ogóle bardzo dziękuję, słuchajcie, że zgodziliście się tutaj przyjść, nam towarzyszyć w tym bardzo ważnym dla nas momencie. Także
1: cóż
0: dzięki
1: możemy
0: serdecznie
1: powiedzieć? Ja powiem pierwszy, zanim nas przedstawić faktycznie zespół Vox. To jest dla nas wielki zaszczyt, że tak się złożyło, że możemy być w tym nowo otwartym studiu i że możemy to robić. To jest dla nas wielkie wyróżnienie. Dziękujemy za zaufanie. Będziemy się dalej starali do Was przyjeżdżać, a może i 3 razy dziennie. Zobaczymy.
2: Ale pod warunkiem, że Radio Pogoda będzie nas lansować.
0: Ale my Was cały czas gramy. Poczekajcie, bo najpierw jeszcze przypomnimy. Darek Tokarzewski, Jerzy Słota, oczywiście Mariusz Matera. Witamy serdecznie.
2: Witamy. Ja jeszcze powiem tylko króciutko o tym Rusosie, który teraz przed nami śpiewał. No. Bo on śpiewał na tej samej scenie, na której my potem wygraliśmy festiwal Interwizji w Sopocie.
1: A to później cię Monika zapyta. Ja myślałem, że tak powiesz, że go znałeś, że się z nim witałeś i chciałeś mu wymienić pieniądze. Drachmy na złotówki,
2: on
1: wiesz.
2: On tylko 2 miesiące ode mnie był starszy.
1: Na drachmy, dobrze powiedziałem.
0: No ale macie, Darek też ma wspomnienia, prawda? Z piosenkami Demisa Russosa.
1: Mam wielkie wspomnienia, ponieważ tu wcześniej poza anteną rozmawialiśmy, ja grałem dancingi i niestety muszę Państwu powiedzieć, ale bardzo pogodnie powiem, że śpiewałem zwrotki po norwesku, czyli zmyślałem. Znałem tylko goodbye, my love, goodbye.
0: Ale jesteście tutaj, słuchajcie, bo przed chwilą dostaliśmy od Was, bardzo dziękuję, taki piękny prezent, czyli Wasz nowy album z Waszymi autografami, Vox na 45, dwupłytowe wydawnictwo, tak. Chociaż tak naprawdę jesteście między 45 a 50-leciem, prawda? Które no już tak. Za 2 lata.
2: Dlatego planujemy za 2 lata, możemy już to zacząć robić, bo ja tak wymyśliłem sobie Vox na 50.
3: Prawda jest taka, że płyta powstawała 2 lata, rozpoczęliśmy nagrywanie płyty na 45-lecie, ale tak się złożyło, że zakończyliśmy na 47-lecie, ale cały czas obchodzimy 45-lecie.
1: Czy mogę zaryzykować, panowie? Nie pytam Moniki. Tu nie ma żadnych brzydkich słów, bo założyliśmy sobie, i to Jurka za X, że te 45 lat zespołu Vox będziemy obchodzili przez 100 lat. Jesteśmy na to przygotowani znakomicie rekwizytowo, czyli kule, balkoniki, pampersy, nocniki. Także spoko.
2: Przede wszystkim maść żółta
1: przez bóla.
0: Słuchajcie, przed nami Wasza nowa piosenka, Jak nie ufać sercu, to będzie premiera, absolutna premiera, tak, na antenie Radia Pogoda. Co możecie powiedzieć króciutko o tej piosence?
2: Darek się nie może chwalić.
1: Ja najmniej mogę powiedzieć.
2: Darek jest znakomitym kompozytorem i na tej płycie rodzinnej Vox na 45 również są piękne piosenki Mariusza Matery, Darka Tokarzewskiego, również skromnie powiem, że parę.
1: A ja powiem nieskromnie, Jurek jest najbardziej płodnym kompozytorem, tak, przez 45 lat w zespole Vox napisał najwięcej piosenek, oprócz oczywiście Rysia Rękowskiego. Więc ja pamiętam, kiedy może nie marzyłem, bo to było nawet, nie mieściło się w granicach moich, że będę kiedyś pracował z zespołem Vox, ale byłem absolutnym fanem, pogodnym fanem zespołu Vox, ponieważ byli to moi koledzy z Zamościa, oprócz Rysia Rynkowskiego, którego pozdrawiamy.
2: Serdecznie.
1: Więc ja pamiętam pierwsze piosenki, Zakochany musi grać, Nie wyważa się otwartych drzwi, to wtedy hulało, oprócz Bananowego songu, a już kiedyś w hotelu, jeżdżąc z takim programem dla dzieci, bajki, baśnie i ballady, usłyszałem, jest okej, był ten twój
2: wód. Tak, to jeszcze Marek Skolarski.
1: I Jurek na tej płycie ma 8 kompozycji, mów dalej.
2: Zahaczyłeś o podskryptum, czyli tam jest okej, to Marka

0: Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Panie Pascalu, a czego Pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
11: Nie, jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
11: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
12: Została ostatnia reklama.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: W Radiu Pogoda jest już tak, proszę Państwa, nigdy się nie spóźnia, z tego co wiem. Zawsze woli być wcześniej, prawda?
2: Krysiu. Tak tego mnie nauczono. To dała mi flotylla i pani Baduszkowa. Wpoiła mi taki rygor, że spóźniać się nie wolno, bo się nie szanuje widza ani słuchacza wtedy. No i trzeba być punktualnym.
1: Także bardzo się cieszę. Dzisiaj chciałam, Krysiu, wrócić do tej piosenki, o której mówiłaś w zeszłym tygodniu. Mówiłaś, że masz taką piosenkę, która jest dla ciebie bardzo, bardzo osobista. Może taka właśnie nawet najbardziej w twoim repertuarze. Co to za utwór?
2: Jest to piosenka, która też powstała w naszym studiu i też Janusz Piątkowski ją napisał. Zobacz, wszystko odeszło. Zawsze w życiu, jak mówiłam, jest raz lepiej, raz gorzej. Czasem ta miłość jest wielka, potem jest czasami jest pod górkę. No, czasami odchodzi też. Czasami mamy jakieś takie... Nachodzi nas chandra i zaczynamy myśleć, ojej, a może szkoda, że to się skończyło, a może coś tam. I takie mamy momenty, które nas trochę dołują. I ta piosenka trochę chyba taka jest. I powiem szczerze, że taka trochę, jak mówiłam, osobista. I kiedy umarł mój Wojtuś, to na początku nie umiałam jej śpiewać, bo się normalnie na scenie rozklejałam, a ja jak się rozklejam, mam ścisk w gardle i nie potrafię śpiewać. No więc teraz trochę to minęło, ale zawsze wywołuje we mnie wspomnienia i właściwie zawsze dedykuję mu tą piosenkę. Ale ona mimo wszystko kończy się optymistycznie, bo że niby wszystko odeszło, ale jednak ta pamięć trwa, jest w nas.
1: Tak, także... I to jest właśnie najważniejsze, prawda? Że masz co wspominać.
2: Tak, ona się kończy tak w sposób optymistyczny troszkę.
1: No to posłuchajmy, mimo wszystko, chociaż ze łzami w oczach, to z uśmiechem na ustach tego pięknego utworu. Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda. Dziękuję, Krysiu, za dziś.

0: Congratulations i Cliff Richard w Radiu Pogoda. No, prawdę mówiąc, jest czego gratulować, bo przypomnę, że od godziny 14, no powiedzmy 04, Radio Pogoda nadaje z zupełnie nowego studia nagraniowego. Jest dużo większe, mamy, proszę Państwa, okna z widokiem na świat. Jest w pięknym kolorze, co zresztą będą Państwo mogli oczywiście zobaczyć na naszych mediach społecznościowych. Ale a propos gratulacji, no właśnie.
1: Dzień dobry, Pani Moniczko.
0: Dzień dobry.
1: Ujęło mnie Pani wzruszenie, gdy oznajmiała Pani, że oto siedzi Pani w nowym studiu Radia Pogoda i prowadzi popołudniową audycję. Jednocześnie gratuluję, że to Pani przypadła w udziale przyjemność zainaugurowania tego nowego studia.
2: Tutaj stała słuchaczka Ewa z Warszawy. Cieszę się również, że już nowe studio zagospodarowane, że cała ekipa bardzo się cieszy.
0: To prawda.
3: Dzień dobry, witam całą załogę Radia Pogoda, mojego ulubionego radia. Wszystkiego najlepszego. Niech się dobrze pracuje w nowym studiu.
0: Bardzo dziękuję za wszystkie Państwa telefony, a za chwilę oczywiście wracamy do najpiękniejszych melodii.
4: Reklama. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
8: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
17: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
18: Została ostatnia reklama.
19: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Nie wiem, skąd wziął się u nas ten taniec, jakie licho przy...

0: promocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: To jest Radio Pogoda we wtorkowe, pogodne popołudnie. Za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie, ale na razie wiadomości o godzinie 16.
3: Stałej amerykańskiej bazy jeszcze nie ma, ale są prace nad specustawą. Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Hubert Hurkacz przegrał w finale turnieju w Chengdu.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
3: Marcin Krzemiński. Trwają już prace nad specustawą w sprawie utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej, informuje wiceministra obrony. Jak wyjaśniała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, rząd nie czeka na ostateczną decyzję Amerykanów i szykuje pod nią grunt, gdyż w tym przypadku liczy się czas. Maciej Kluczka.
4: Finalna decyzja w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce zapadnie najprawdopodobniej w grudniu, mówi wiceministra Sobkowiak-Czarnecka.
5: Tutaj się liczy czas, w związku z tym wszystko to, co możemy przygotować przed finalną decyzją, to chcemy zrobić. Zresztą jesteśmy w dialogu ze stroną amerykańską. To wszystko będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w specustawie.
4: Specustawa będzie wymagała dobrej współpracy wielu ministerstw oraz prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dodaje wiceszefowa MON.
5: Taka ustawa musi określać źródło finansowania. To jest kwestia postawienia nowego miasteczka na około 20 tysięcy osób. To jest kwestia dróg, dojazdów, cyberbezpieczeństwo.
4: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała też, że na połowę listopada planowany jest nowy termin spotkania ministra obrony Kosiniaka-Kamysza i sekretarza wojny USA Hekseta.
3: Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Chodzi o sierpniowy pożar na terenie firmy zbrojeniowej. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreśla, że rosyjski sabotaż w Europie nie osłabi poparcia dla Ukrainy.
6: Rosja kontynuuje swoją lekkomyślną kampanię wrogich działań przeciwko sojusznikom NATO. Próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy. Jednak ponosi porażkę.
3: Kreml odrzuca oskarżenia Estonii o sabotaż. Tragiczny wypadek na warszawskiej Pradze. Pod kołami tramwaju zginął 77-letni mężczyzna. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Targowej. Aktualnie możliwe są tam utrudnienia w ruchu tramwajów i samochodów. Okoliczności wypadku bada policja. W Grzęsce na Podkarpaciu pożegnano dziś księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął w ataku w jarosławskim opactwie. W pogrzebie uczestniczyli bliscy duchownego, mieszkańcy rodzinnej miejscowości i około 100 księży. Podczas uroczystości odczytano list prezydenta Karola Nawrockiego. Ponownie ruszy proces w głośnej sprawie znęcania się ze skutkiem śmiertelnym nad strusiem Zankiem z gospodarstwa agroturystycznego pod Poznaniem. Dziś sąd apelacyjny w stolicy Wielkopolski uchylił wyrok skazujący Łukasza Esz. Stwierdził bowiem, że skład sędziowski w sądzie okręgowym był wadliwy. W marcu Łukasz Esz usłyszał wyrok 7 lat więzienia, w tym 4 bezwzględnego pozbawienia wolności za znęcanie się nad strusiem. Był bowiem oskarżony też w 10 innych sprawach. Nie najlepsze wieści z Chin. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną 4-6, 6-7, 7-9 w finale tenisowego turnieju w Chengdu. W rozprawianin po raz 13 wystąpił w finale imprezy ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Ostatni 8 tytuł wywalczył w kwietniu 2024 roku w portugalskim Estoril.
0: Co jest grane w Warszawie?
7: Ewelina Walczak. Warto na pewno dzisiaj wybrać się wieczorem do Heliosa na świetny dokument Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Ten posklejany z zupełnie nieznanych archiwaliów portret słynnego duchownego to gwarancja autentycznych wzruszeń i chwili dobrej, takiej mądrej refleksji. A w weekend warto wpaść do Instytutu Pileckiego, gdzie odbędzie się weekend seniora z kulturą. Czekają na Was świetne opowieści o tym, jak słynny maluch zmotoryzował Polskę oraz pokazy historycznych mundurów. Program jest tak bogaty, że absolutnie wciąga każdego, szczegóły na stronie Instytutu. A w niedzielę od 13 krakowskie przedmieście całkowicie przejmuje warszawskie święto chleba. Znajdziecie tam chleb na prawdziwym zakwasie, pyszne wegetariańskie rarytasy od kół gospodyń wiejskich i darmowe warsztaty zrobienia masła. A od 18.30 można zrzucić kalorie na wielkiej ludowej potańcówce.
0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
3: Dużo słońca, delikatne zachmurzenie tylko na wschodzie i północy. Najcieplej w Lubuskiem, tam 24 stopnie, 22 w Małopolsce i na Podkarpaciu, 20 na Podlasiu i na Mazowszu, 18 na Podhalu.
7: Pogoda, proszę Państwa, zaczynamy kolejną godzinę nadawania z zupełnie nowiutkiego studia, a zdjęcia już mogą Państwo zobaczyć na naszym Facebooku i Instagramie, także kto ciekawy, to proszę tam zajrzeć. Zobaczą Państwo, jak to nasze nowe studio wygląda i oczywiście czekamy na Państwa komentarze, czy Wam podoba się równie mocno, jak i nam. Za chwilę w Radiu Pogoda między innymi Tom Jones, będzie zespół Pod Budą, będzie też zespół 2 plus 1, bo dzisiaj składamy życzenia Elżbiecie Dmoch. No i oczywiście proszę Państwa, do konkursu daję słowo. Nagroda gwarantowana to książka, a dodatkowo można będzie wygrać termos.
0: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Tom Jones i jego Delilah przed momentem w Radiu Pogoda, a za chwilę grupa 2 plus 1 i ich czerwone słoneczko. Dzisiaj proszę Państwa urodziny Elżbiety Dmoch, liderka, wokalistka, jedna z najpiękniejszych wokalistek PRL-u. Urodziła się 29 września 1951 roku. Ostatnio powiedział o tym, co u niej słychać, Tomasz Kopeć, to jest prezes Polskiej Fundacji Muzycznej, która od wielu lat pani Eli pomaga. Powiedział tak: stan jej zdrowia nie pogarsza się, chociaż o jakimś spektakularnym polepszeniu też nie możemy mówić. Dmoch mieszka w swoim lokalu na warszawskiej Saskiej Kępie. Nie wróciła do działalności artystycznej, nie udziela wywiadów. Osoby wspierające gwiazdy pomagają jej m.in. w robieniu zakupów i sprzątaniu. Według informacji przekazanych przez prezesa fundacji w pomoc zaangażowanych jest około 7-8 osób i ktoś z tego grona odwiedza wokalistkę każdego tygodnia. Ale my doskonale pamiętamy wszystkie przeboje zespołu 2 plus 1, a ten utwór myślę, że uwielbia wielu słuchaczy Radia Pogoda. 2 plus 1 i czerwone słoneczko z życzeniami przede wszystkim zdrowia dla pani Elżbiety.

0: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. Reklama.

0: Cóż za energia, Aretha Franklin i Respect na antenie Radia Pogoda. W 17:30 zagrajmy.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: A dzisiaj do gry zapraszam pana Janusza, którego witam serdecznie. Dzień dobry, panie Januszu.
2: Dzień dobry, ślicznie.
0: Jak tam humory we wtorek?
2: Dobrze.
0: Dobrze?
2: Trochę zdenerwowany.
0: Aha.
2: Ale wczoraj byliśmy z żoną na grzybach i się trochę wyciszyliśmy. To może jeszcze na dzisiaj starczy.
0: I są grzyby? Udany zbiór, panie Januszu?
2: Powiem tak średnio, ale my jesteśmy systematyczni i mamy już ususzony jeden taki słoik, 2,5 litra.
0: To zazdroszczę. To jeszcze przede mną, panie Januszu. No ale my to o grzybach, a tymczasem trzeba wrócić do meritum naszego konkursu. Ma już pan książkę Święto Karkonoszy Sławka Gortycha. Także już życzę przyjemnej lektury. A teraz walczymy o termos Radia Pogoda. Myślę, że właśnie na taką wędrówkę gdzieś tam po lesie się przyda coś ciepłego w termosie. Więc trzymam kciuki, żeby udało się wygrać. Przypomnę, za chwilę dam panu słowo, na jaką literę ono będzie, to pan sobie wybierze. Potem włączam od razu stoper i będzie pan miał 15 sekund na podanie słów, które się z tym moim kojarzą. To jest jasne, mam nadzieję?
2: No, oczywiście.
0: No dobrze. To na jaką literę ma być słowo dla pana?
2: A niech będzie las, L.
0: Niech będzie L jak las. No, nie dam tego lasu, jak się pan domyśla.
2: Szkoda.
0: Ale uwaga, daję słowo lizak.
2: Lizak? Lizanie, dzieci, słodycz, patyk, okrągłość, serduszko.
0: No dobrze. Jakoś pan wybrnął, zmieścił się w czasie, więc oczywiście gratuluję serdecznie, bo termos też należy do państwa. Wszystkiego
2: bardzo
0: najlepszego
2: dziękuję.
0: I smacznego.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Show by Night, Andrzej Dąbrowski. Show, proszę Państwa, to tutaj był po godzinie 14, kiedy zaczynaliśmy nadawanie z nowego studia Radia Pogoda. Był zespół Vox, były śpiewy na żywo, potem była rozmowa z zespołem Vox. Byli goście, którzy tutaj byli świadkami tego, że właśnie w tym momencie zaczynamy nadawanie z zupełnie nowego studia Radia Pogoda. Państwo dzwonią i pytają się, jak to wygląda. To wszystko można zobaczyć na naszych mediach społecznościowych. Niedługo też Państwo zobaczą tam filmy z tego naszego dzisiejszego otwarcia. Powiem tylko Państwu, że studio ma kolor, jakby go nazwać, taki ciepły, musztardowy, lekko słoneczny. Oczywiście są duże ekrany telewizyjne z naszym logo, z Radiem Pogoda. Studio jest dużo większe od tego naszego poprzedniego. Co najważniejsze, tuż za ścianą, właściwie za oknem, przed którym teraz siedzę i przez które patrzę, widzimy całą naszą redakcję, bo do tej pory redakcja była w zupełnie innym miejscu i nasi koledzy i koleżanki, a my siedzieliśmy troszeczkę wyżej w tym budynku i studio było tak jakby od redakcji trochę oddzielone, więc rzadko się widywaliśmy, a teraz możemy do siebie, proszę Państwa, pomachać i częściej ze sobą rozmawiać, co jest dużym plusem. No to tyle o tym nowym studiu. No pewnie się Państwo nie dziwią, że my to trochę dzisiaj przeżywamy, bo to taki ważny dla nas moment. Za chwilę Joanna Rawik w Radiu Pogoda, posłuchamy też Krzysztofa Krawczyka i jednego z Państwa ulubionych utworów tego wykonawcy, czyli Parostatku.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak?
2: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
13: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklama.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Słonecznie i niemal bezchmurnie dziś praktycznie w całym kraju i dość ciepło, bo maksymalnie termometry pokazały 19 stopni na północnym wschodzie, w centrum do 22, a lokalnie na wschodzie nawet 25. Jutro podobnie, bo maksymalnie do 24, ale noc będzie chłodna. Na Lubelszczyźnie, na Krajowej 17, ostrożnie na odcinku Piaski Krasny Staw. Tutaj zderzenie dwóch osobówek i ciężarówki i ruch wahadłowy.
18: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
19: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Po co?
1: Radio Pogoda nastraja o każdej porze roku.

0: Radio Pogoda.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
2: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, to już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dużo dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Została ostatnia reklama.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: Reklama. To jest Radio Pogoda, a my gramy najpiękniejsze melodie. Zaraz do nich wracamy, a na razie wiadomości o 17.
12: Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, powiemy jak. Potem decyzja sądu w sprawie nastolatka, który planował atak w szkole. I nowa filmowa lalka już jutro w kinach.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
12: Marcin Przemiński. Wysokie ceny paliw wykorzystują już oszuści. Chodzi o internetowe oferty rabatów w zamian za dane karty płatniczej. W ostatnich kilku dniach działający m.in. na rzecz bezpieczeństwa Państwowy Instytut NASK odebrał w tej sprawie setki zgłoszeń. Bartosz Kądziołka.
13: Przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych, mówi Karol Bojke z NASK.
14: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
13: Stracić można tyle, ile wynosi limit naszych płatności kartą. Jak tego uniknąć?
14: Nawet jeżeli klikniemy w reklamę, nie zwróciliśmy uwagi, dokąd ta reklama bezpośrednio kieruje, to w momencie, kiedy już znaleźliśmy się na stronie, spójrzmy na górę ekranu, rzućmy okiem na ten pasek adresu.
13: I jeśli budzi nasze wątpliwości, skontaktujmy się z daną firmą paliwową. Jednocześnie NASK prosi, żeby zgłaszać do nich podejrzane sytuacje.
12: Awaria urządzeń sterowania ruchem w podwarszawskiej Zielonce jest przyczyną opóźnień pociągów. Ponad 20 składów zostało odwołanych. Kabel od urządzeń uszkodziła firma wykonująca remont, co spowodowało utrudnienia na szlaku Warszawa-Wileńska-Zielonka. Jest decyzja w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole w gminie Książki w województwie kujawsko-pomorskim. Sąd w Wąbrzeźnie zastosował właśnie wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Wnioskowała o to policja, która wczoraj udaremniła zamach. Podczas przesłuchania w obecności rodzica nastolatek przyznał się, mówił, że chciał zrobić krzywdę przypadkowo napotkanym osobom. Młodzież ewakuowana rano z budynku ośrodka opiekuńczo-wychowawczego przy ulicy Mazurskiej w Elblągu nie wróci na noc do placówki. Około 40 młodych ludzi przenocuje w innej miejskiej placówce. Rano w jednym z pokoi, w którym mieszka 15-latek, doszło do pożaru, m.in. pochodnych amfetaminy. Prawdopodobnie obok stał tam dezodorant, który z powodu nagrzanej lampki zapalił się, mówią policjanci, dodając, że lokator pokoju nie był jak na razie zbyt rozmowny. W związku związku z zanieczyszczeniem brzegu na plażach w Ustce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o niezbliżenie się do zanieczyszczonego obszaru. Wczoraj na blisko 50-kilometrowym odcinku plaż wykryto substancję ropopochodną. Alert RCB wysłano dziś do odbiorców w powiecie słupskim. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera, już jutro w kinach będzie można zobaczyć drugą ekranizację lalki Bolesława Prusa. Pierwszą od niedawna można oglądać na Netflixie. To dobrze, że lalka wywołuje takie emocje, mówi grający Wokulskiego Marcin Dorociński.
0: Super, że mogły powstać dwie inspiracje lalką i że możemy o tym podyskutować. I jeśli film nasz i serial zainspirują młodych ludzi do czytania tej książki, no to jest wielki sukces.
12: Z najnowszych badań wynika, że lalkę ponownie chce przeczytać 46% ankietowanych.
9: Pogoda.
12: Nocą chmurzyć będzie się tylko na północnym wschodzie, tam, a także w kotlinach górskich nad ranem lokalnie możliwe dość gęste mgły. Termometry pokażą 4 stopnie na wschodzie, 8 w centrum, 11 na zachodzie, a na wybrzeżu miejscami nawet 12.
11: Cztery minuty po godzinie 17, a więc zaczynamy kolejną, czwartą już godzinę nadawania z tego naszego nowego studia Radia Pogoda i muszę Państwu powiedzieć, że czuję się coraz bardziej tutaj pewnie i jak u siebie w domu, można powiedzieć. Za chwilę Irena Jarocka, 100 lat czekam na Twój list, posłuchamy Roberta Kasprzyckiego i Ireny Santor, no a potem otworzę dla kogoś z Państwa Klub Pogodnych Ludzi. Przypomnę, mam dla Was legitymacje członkowskie, no i radiopogodowe przypinki.
9: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Agata Kasprzycki w Radiu Pogoda. A kto dzisiaj po 18 pojawi się na naszej antenie? Oto już Tamara Pawlik-Lipska i jej gość.
1: Państwa gościem będzie Jacek Borkowski.
2: Oho. Czy coś pana w naszej rozmowie dzisiejszej zaskoczyło?
1: Ja jestem generalnie zawsze zaskoczony, bo z zaskoczenia bierze się chęć życia. Coś nowego, coś ciekawego. Jak człowiek jest przygotowany na to wszystko, co tam ma być i wie, no to po co?
2: No to dlatego państwo jeszcze nie wiedzą, co was czeka po 18. Zapraszamy.
1: Oj, czeka.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Do zobaczenia.
0: To rozmowa, jak państwo słyszą, już jest zarejestrowana. Jacek Borkowski będzie gościem Radia Pogoda i Jelejsław po godzinie 18.

0: Na krzyłem kolej Renesantor to jest oczywiście piosenka o jednej z najstarszych warszawskich ulic, która powstała już około 1300 roku. Mało tego, to właśnie tam na tej ulicy na Krzywym Kole mieszkał legendarny Bazyliszek, ale nie o tym chciałam mówić, tylko o tej pięknej muzyce, którą napisał Jerzy Wasowski. Dzisiaj go wspominamy i dlatego między innymi właśnie ta piosenka pojawiła się na naszej antenie. Radio Pogoda.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz.

0: Czas, proszę Państwa, wręczyć komuś z Was legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi. Dzisiaj odzwaniam do Pani Eli.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
2: Słucham.
0: Dzień dobry. Radio Pogoda z tej strony. Monika
2: Tarka. Dzień dobry. Elżbieta z tej strony.
0: Witam Pani Elu. Pani się zgłosiła do Klubu Pogodnych Ludzi całkiem niedawno, bo podczas naszego wspólnego spotkania na Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów, prawda?
2: Tak. Zgadza się. Byłam na zakończeniu, na rozpoczęciu.
0: Czy Pani brała udział w którejś konkurencji tegorocznej Olimpiady?
2: Akurat nie brałam udziału, natomiast byłam z ramienia Rady Seniorów, ponieważ działam w Radzie Seniorów i po prostu wspomagałam naszych wszystkich seniorów.
0: Mhm. Czyli domyślam się, że jest Pani na emeryturze, tak? Czyli ma Pani cały czas wakacje już po prostu.
2: To znaczy cały czas wakacje, ale dużo biorę udział w różnych tam imprezach, w różnych spotkaniach, także ten dzień jest zajęty.
0: I to właśnie ta aktywność i ten kontakt z ludźmi, to jest taki Pani sposób na zachowanie pogody ducha?
2: Tak. To jest właściwie podstawa, bo udzielanie się w różnych spotkaniach, branie udziału w różnych spotkaniach, no to kontakt z innymi ludźmi to jest najważniejsze.
0: A czy słuchanie Radia Pogoda też dodaje energii?
2: Oczywiście, że tak, słuchamy. Jak tylko jest możliwość, to słuchamy.
0: Słuchamy, czyli Pani
2: z mężem.
0: Z mężem. No dobrze. Mąż jak ma na imię?
2: Ryszard.
0: No to Pani Elu, pozwoli Pani, że i ja, i też i Pana Ryszarda, i Panią powitam
2: oficjalnie. Bardzo dziękuję z góry. Dobrze, dziękuję bardzo.
1: Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
0: O, proszę, i nawet tutaj lektor nam się pojawił z odpowiednim komunikatem, także witamy. Ja już przygotowuję dla Państwa nasze legitymacje członkowskie i bardzo się cieszę, że są Państwo wśród naszych słuchaczy.
2: Ja się bardzo cieszę, że Pani zadzwoniła i że jestem w tym wielkim gronie pogodnych ludzi.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

0: jeszcze jest właśnie ta.
1: To Toni Kaczer i Czerwono-Czarni na antenie Radia Pogoda. Bardzo dziękuję za dziś, dziękuję za wszystkie telefony z życzeniami, żeby nam się tutaj wiodło w nowym studiu Radia Pogoda, z którego nadajemy od godziny 14, no powiedzmy 04. O tej porze zaczęliśmy, o tej porze powiedziałam pierwszy dzień dobry właśnie z naszego nowiutkiego studia, które już Państwo mogą zobaczyć na naszym Facebooku i na Instagramie. Po godzinie 18, która już za 20 minut, Aleja Sław, gościem Tamary Pawlik-Lipskiej będzie Jacek Borkowski. A my słyszymy się jutro po 14. Monika Tarka, do usłyszenia.
2: Autopromocja. Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
3: Garść inspiracji.
4: Szczypta ciekawostek.
3: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
12: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
11: No, tego z Media Expert.
12: No tak.
13: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: Zobacz, Stasiu, soku.
12: Gdzie? Nie widzę.
14: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
14: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
17: Kochanie, teraz jest idealnie.
18: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
19: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
19: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
20: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Noc miejscami może być mglista i chłodna, od 4-6 stopni na wschodzie, 7-8 w centrum, do nawet miejscami 12 nad morzem. Ale dziś do 25 w ciągu dnia, jutro będzie podobnie, bo od 17 do 24. Utrudnienia na jezdni w stronę Poznania. W Warszawie między węzłami Głębocka-Łabiszyńska to na trasie S8 po zderzeniu osobówki z ciężarówką.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ten salon samochodowy to 10 na 10 i startuje 10 października. Przyjdź na pełne atrakcje, otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Zapraszam, Kuba Przygoński.
2: Otwarcie 10 października.
1: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Została ostatnia reklama.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Na zegarach 18, a zatem czas na wiadomości i prognozę pogody.
8: Rząd przyjął projekt budżetu, a w nim podwyższenie progów podatkowych. Masowe protesty nastolatków we Francji. Sąd w Radomiu aresztował mężczyznę, który dewastował przydrożne kapliczki.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd przyjął projekt budżetu, teraz zajmie się nim Sejm. W planie jest zmiana progów podatkowych, pierwszy podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie. Wprowadzony zostanie też pośredni próg między 130 a 150 tysięcy, to będzie 24% podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy złotych podatek wyniesie 32%. Dla części średnio zarabiających Polaków to ma być zauważalna oszczędność, mówi ekonomista Marek Zuber.
10: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedla obecną sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
8: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Na ulicach francuskich miast doszło dziś do starć nastolatków z policją. Uczniowie protestują przeciwko niedofinansowaniu szkół, w których brakuje nie tylko nauczycieli, ale też i wyposażenia. Kacper Sikorski.
11: Do jednej z takich konfrontacji doszło w mieście Nantes na zachodzie kraju. Młodzi ludzie niszczą przystanki autobusowe, billboardy reklamowe, a w stronę policji rzucają m.in. kostką brukową. Uczniowie ułożyli również stertę koszy na śmieci, by zablokować wejście do jednego z liceów. Uczniowie są niezadowoleni m.in. z planów lekcji, niedoboru nauczycieli, a także warunków w salach lekcyjnych, w których podczas ostatnich fal upałów było bardzo gorąco.
8: A w Grudziądzu protest przeciwko kolei dużych prędkości. Niektórzy mieszkańcy Grudziądza i okolicznych gmin obawiają się, że inwestycja zabierze im ziemię i domy. Dziś w tej sprawie przedstawiciele CPK, czyli Portu Polska, spotkali się z samorządowcami i rolnikami, którzy przyjechali na nie traktorami.
12: Zostawcie nam tę ziemię, niech ta ziemia rodzi, niech ta ziemia na rzecz rolnictwa, rolnik jak orze, to się modli.
13: Niewątpliwie jest to skok cywilizacyjny dla Grudziądza i skrócenie dojazdu do Torunia, Trójmiasta, Warszawy, nowego portu lotniczego, ale to też jest impuls do rozwoju gospodarczego.
14: Chciałbym uspokoić tutaj wszystkich. Jest to proces, który musi zostać zrealizowany, ale chciałbym zaznaczyć, że mamy w tym doświadczenie. Oferujemy bardzo korzystne warunki związane z zakupem gruntów.
8: Mówili Marek Duszyński, przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, a z drugiej strony prezydent Grudziądza Maciej Glamowski i Michał Jasiak z Portu Polska. Niszczył przydrożne kapliczki, grozi mu 8 lat więzienia. 34-letni mężczyzna odpowie za zniszczenie 10 kapliczek z wizerunkiem Matki Boskiej, a połowa z nich wpisana była do rejestru zabytków. Według policji obrzucił je kurzymi jajami wypełnionymi atramentem. Grozi mu więzienie, sąd skierował go do aresztu, trafi też na badania psychiatryczne. Polak znowu został wyróżniony przez NASA. Paweł Piechnik po raz drugi zdobył tytuł Zdjęcia Dnia NASA za fotografię kosmosu. Tym razem nagrodzono zdjęciem mgławicy krewetka. Oddalona jest to około 2400 lat świetlnych od Ziemi. Centralna gwiazda tej mgławicy pędzi 125 km na sekundę i zostawia za sobą jasny ślad. Dlatego przypomina z wyglądu krewetkę.
15: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
9: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w Chengdu. Hubi po raz 13 wystąpił w finale imprezy rangi ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. To, co nie udało się Hubertowi Hurkaczowi w singlu, udało się Janowi Zielińskiemu w deblu. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson wywalczyli w Chengdu pierwszy wspólny tytuł w grze podwójnej. W finale pokonali Amerykanina Roberta Galloway'a i Szweda Andre Goranssona 7-6, 7-5.
15: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
9: Pogoda.
8: Przed nami kolejny pogodny dzień, będzie dużo słońca, miejscami w ogóle bezchmurnie. Od 17 do 24 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie Polski, a najcieplej na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie bez zmian. Jesień, ale bardzo przyjemna.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.
7: Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem będzie aktor, śpiewający przepięknie aktor Jacek Borkowski. Porozmawiamy oczywiście, że o Klanie, ale także i o projektach muzycznych Jacka Borkowskiego. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.

lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław. Przy jednym mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska, przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość...
2: Jacek Borkowski.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Ponieważ poczułem się jako Sława.
1: Bardzo dobrze.
2: W Alei, to chciałem serdecznie podziękować i Państwu za zaproszenie i tym, którzy wytrzymają ze mną chociaż tę chwilę, którą tu będę przebywał.
1: Myślę, że tutaj wielu naszych słuchaczy wręcz czeka na tę chwilę, więc...
2: No mówmy sobie, tak, dobrze.
1: No chyba zawsze tak lepiej zacząć miło rozmowę.
2: Nie, no jasne, że tak. Ja też liczę na to, że ktoś czeka.
1: Zaczęliśmy już i tak w bardzo dobrym humorze. Zdradzimy tu trochę kuchni radiowej. Trochę nam się pożartowało przed wejściem antenowym, ale już tutaj dobrze, zacznijmy poważnie. Czy tak?
2: Ja jestem do dyspozycji, słucham
1: przyjemnie. Czy raczej jest pan osobą, która woli żartować, niż być bardzo poważnym człowiekiem?
2: Proszę pani, ze mną inaczej się nie da. Ja raczej jestem zawsze nastawiony i pozytywnie, i raczej mam taki stosunek właśnie troszeczkę ironizujący nawet w stosunku do siebie samego. Także nie wzruszają mnie negatywne opinie, nie wzruszają mnie pozytywne opinie. Ja to wszystko przyjmuję, bo taki jest ten zawód. No, jeżeli już jest się w tym zawodzie, to trzeba łykać i słodkie, i gorzkie.
1: No właśnie, bo tak pomyślałam sobie o tym, że od tylu lat jest pan jednak identyfikowany z postacią, którą gra pan w Klanie.
2: A pani ogląda?
1: Oglądałam kiedyś bardzo intensywnie.
2: No to mnie pani zmartwiła.
1: Dlaczego zmartwiła?
2: Że pani powiedziała kiedyś.
1: Bardzo intensywnie, kiedyś.
2: Dobra, to teraz nie do pani, tylko do słuchaczy. Kochani państwo, ja was bardzo proszę, oglądajcie. Wiecie co, bo jak przestaniecie oglądać, no to nas po prostu wytną.
1: Oho.
2: Tak, no tak.
1: Taki apel od razu.
2: Tak, a po 29 latach... to gdzie nie wejdę, nawet tutaj do studia, to i tak wchodzi Rafalski. No to co ja ze sobą zrobię?
1: No właśnie, ale no. Teraz chyba ten Rafalski jednak budzi lepsze emocje, bo ja właśnie to dlatego zaczęłam, że kiedyś oglądałam bardzo intensywnie, tak. Bo muszę się przyznać bez bicia, oj, bardzo nie lubiłam pana postaci. Podły
2: był wręcz. Ale to pani jako mała dziewczynka już nie lubiła mnie?
1: Tak właśnie przeżywałam losy tej biednej Beaty.
2: Bo to przecież pani, to było jeden chyba z pierwszych seriali, jaki pani oglądała.
1: Jest taka szansa.
2: Muszę państwu
1: nie powiem,
2: powiedzieć, że
1: nie.
2: Prowadzi ze mną rozmowę osoba bardzo, bardzo młoda, więc jestem zdziwiony, że pani w ogóle oglądała początki.
1: Nie przesadzajmy. W każdym razie byłam już w wieku kojarzącym, co się dzieje na ekranie. I nadal uważam, że jest to chyba właściwie jeden z najbardziej kultowych seriali.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
1: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę

0: Ciała przeciwtarczycowe oraz USG tarczycy, które ocenia jej budowę.
1: Jak żyć z chorobą tarczycy?
0: Życie z chorobą tarczycy zwykle wymaga relatywnie częstej kontroli badań laboratoryjnych oraz regularnych wizyt u lekarza. Jednocześnie przy właściwym leczeniu większość osób funkcjonuje zupełnie normalnie.
1: Dziękujemy za odpowiedź. Do wysłuchania audycji Dbaj o zdrowie zaprosiło Centrum Medyczne CMP i Laboratorium Synewo.
2: To było ogłoszenie płatne.
3: Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
9: Została ostatnia reklama.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Reklama.

to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości

0: rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas.
1: Jacek Borkowski gości dziś w Alei Sław Radia Pogoda, a rozmawiamy o postaci, z którą związany jest zawodowo od lat, czyli o postaci Rafalskiego, którego aktor odgrywa w Klanie.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.
1: Jak to jest? Czy pan w ogóle lubił tę postać na początku?
3: Ja od początku, znaczy, wie państwo, to nie jest sprawa lubienia postaci, to jest sprawa świadomego wykonywania zawodu. Ja nigdy nie podchodziłem do tego lubię czy nie lubię. Ja realizuję zadania, które są mi powierzone. No bo albo jest się zawodowcem, no albo się jest półzawodowcem lub amatorem, czyli wtedy sobie robię jakąś tam wybiórczość tego, co mam zagrać. Nie, mnie interesuje to, co daje mi do zagrania reżyser czy produkcja i czy dam sobie z tym radę. No to jest dla aktora najciekawsze, bo ten proces transformacji do danej postaci, to najbardziej oczywiście jest to widoczne i bolące czasami w teatrze, no bo teatr jakby jest tym miejscem, gdzie ta transformacja jest taka pełna, gdzie musi trwać przez pełen czas trwania spektaklu. Natomiast pod kamerą, no nie, no to jest tyle, co trwa ujęcie. Jedno ujęcie trwa 30 sekund, drugie minutę, drugie tam dwie. Więc jakby to nie jest problem. Więc ja podchodzę do tego tylko i wyłącznie na zasadzie zawodowego wykonania swojego zadania, które zostało mi powierzone. A akurat ta postać była celowana w postać taką, no, czarną, tak bym to nazwał, czyli tak zwanego czarnego charakteru, który tam broił co chwila, czyli jakby też w pewnym sensie nakręcał akcję. Nakręcanie akcji polegało na przeszkadzaniu, czyli na tych elementach, które budują dramat cały tego wydarzenia. Czyli dramaturgię niewątpliwie podgrzewałem swoją postacią i mam tego świadomość. A ponieważ działo się to na początku, kiedy właściwie to taki pierwszy ten serial, bo jeszcze wcześniej było w Labiryncie, prawda? Ale to nie miało aż takiego przełożenia. Natomiast Klan stał się rzeczywiście takim miejscem spotkań wszystkich i pokoleń, i ludzi, i młodych, i właśnie, i starszych, i bardzo żeśmy, że tak powiem, zainteresowali, przynajmniej na samym początku, właściwie wszystkich, do tego stopnia, że ja pamiętam, kiedyś przyszedłem do teatru, to Maniuś Opania do mnie podchodzi, mówi: Jacek, no jak powiedz mi, jak tam będzie z tą, i ty ją zostawisz, a z tym dzieckiem, jak i tak dalej. Czyli widzi pani, że wszyscy się bawili tym.
1: I chcieli znać
3: oglądali,
1: dalsze losy.
3: Tak. Poza tym Klan też miał i ma cały czas, wydaje mi się, chyba w założeniu swoim taką, powiedziałbym, rodzaj, to w tej chwili jest troszkę zdewaluowane słowo, taką misyjność.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
15: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
12: Nie. Jakie to składniki?
15: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
12: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
15: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
16: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Została ostatnia reklama.
19: Zobacz, Stasiu, sokół.
20: Gdzie? Nie widzę.
19: No tam, patrz.
20: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
19: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
21: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
20: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
21: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
22: Reklama.
23: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
24: Drogowskaz, Radia Pogoda.
25: Dziś w nocy miejscami trzeba uważać na mgły i zamglenie, które mogą rano utrudniać widoczność. W nocy od 4-6 stopni na wschodzie do 7-8 w zachodniej Polsce, tylko nad morzem około 11-12 stopni, a jutro w ciągu dnia od 17 do lokalnie 24. Na krajowej 57 na Mazowszu między Makowem Mazowieckim a Pułtuskiem mogą być jeszcze utrudnienia po zderzeniu dwóch osobówek na 183 kilometrze.
23: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Jacek Borkowski jest dzisiaj gościem Ale i Sław Radia Pogoda, a rozmawiamy o serialu Klan, który w tym roku rozpoczął 30. jubileuszowy sezon.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
2: Ta misyjność polega na kilku rzeczach, czyli na prezentacji tego, co jest normalne, tego, co może dotyczyć każdego z nas, każdego z naszych sąsiadów, ze znajomych. To dotyczy miłości, zdrady, chorób wszelkiego rodzaju, no, problemów takich związanych czy na przykład z edukacją, czy coś. No, dam przykład cudowny zresztą, jak mój syn, czyli ten, mówię o Jasiu Rafalskim. Mój syn się urodził.
1: Serialowy.
2: Tak, serialowy. Zresztą bardzo ładnie go do tej pory gra Paweł Grządziel. I, no i tam była taka sytuacja, że no, pewnie ci, co oglądali, to pamiętają, że on, no, problem z nerkami był. No i trzeba było tę nerkę jedną mu ofiarować. W rezultacie ja mu oddałem tę nerkę, także naprawdę to jestem bez jednej nerki. No w każdym razie, o czym innym mówię, że to było na tyle nośne, że tam była taka historia, pamiętam taką scenę, kiedy Rafalski razem z Beatą zauważyli, że dziecku puchną nóżki. Co jest symptomem, który powinien zaniepokoić rodziców i sprawdzić to u wizyty, pójść do nefrologa, odbyć jakąś wizytę lekarską. I proszę sobie wyobrazić, dostaliśmy później taki list, bardzo piękny, od jednej z naszych widzek, która bardzo dziękowała, że obejrzała ten akurat właśnie odcinek, w którym ten symptom został pokazany i stał się tematem wiodącym w tym odcinku, bo ona zauważyła to u swojego dziecka. I też wybrała się później do nefrologa, jak się okazało, były tego typu problemy. Nie znam dalszej historii, ale jej podziękowania świadczą o tym, że te elementy, z których ten klan jest zbudowany, one starają się jakby ukierunkować myślenie do takich rzeczy, które są istotne, czasami ratujące wręcz jakieś tam sytuacje życiowe. I to w wielu przypadkach była cała historia związana z romansem Rafalskiego z młodszą, prawda, od siebie o 20 lat. No toż przecież dyskusja narodowa tutaj biegła tak przez eter, bo to łącznie z całymi programami, pamiętam, w radiu, w radiach, w różnych stacjach, to w ogóle było roztrząsane, jak to jest, że starszy, że tu młodszy i tak dalej, i czy powinien, czy nie powinien, i czy te wszystkie etyczne były podnoszone problemy.
1: Temat klanu wróci już po godzinie 19 w naszej rozmowie, ale będziemy też rozmawiać o śpiewaniu, bo to właśnie z pięknego śpiewu również znany jest Jacek Borkowski, który dziś gości w Alei Sław Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Ja tam zawsze śpię na boku.
5: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
4: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
6: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
7: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w na boku po prostu gram.
4: Na boku w Teatrze Kamienica.
5: Premiera już 15 września.
6: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
8: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Jest 19 na zegarach, a to oznacza, że w Radiu Pogoda czas na wiadomości i prognozę pogody. A później wracamy do naszego spotkania w ramach Alei Sław.
13: Mamy pełne magazyny gazu, nie powinien zdrożeć, choć gwarancji brak. Alarmy w Lubelskiem, są wobec nich zastrzeżenia, szykowane są instrukcje. Tragedia w słowackiej podstawówce, uczeń zaatakował nożem.
14: Radio Pogoda, wiadomości o 19.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek pytamy o ceny gazu. Ryzyko podwyżek cen raczej nam nie grozi, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 99%. Udało się też obniżyć stawkę dzięki połączeniu z tak zwanym gazociągiem jamalskim. Minister, dopytywany, czy może zagwarantować, że tej zimy ceny energii i gazu nie wzrosną, powiedział, że jest jeszcze za wcześnie na takie deklaracje.
15: To, jak będzie wyglądała kontraktacja na rok przyszły, jeszcze trwa, więc dzisiaj takiej deklaracji nikt nie złoży. Natomiast spółki energetyczne w Polsce robią wszystko, żeby te ryzyka związane z podwyżkami zmitygować. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dostaw, w Polsce są one niezagrożone.
13: Rząd wedle deklaracji ministra pracuje nad ułatwieniem importu pelletu do Polski, a to miałoby obniżyć jego cenę. Jest jeszcze sporo do zrobienia w kwestii ostrzegania ludności przed zagrożeniem atakiem z powietrza. Tak mówią mieszkańcy Lublina. Wczoraj, gdy był alert RCB, niektórzy go nie dostali. Niektórzy nie wiedzieli, co mają robić, a dodatkowo, gdy wyły syreny, to na części osiedli nie było ich słychać. Ludzie, którzy byli w galeriach handlowych, nic nie wiedzieli.
16: Mówią wszędzie, tak, że syreny wyły w Lublinie. Ja nie miałam jeszcze okazji ich usłyszeć.
13: Wojewoda Krzysztof Komorski informuje, że zaczynają się szkolenia.
17: I jesteśmy świadomi, że to nie jest proces, który się w pewnym momencie skończy i będzie można powiedzieć, że tak, już zrobiliśmy już wszystko. To jest bardzo żmudna i ciężka praca, która polega na powtarzalności.
13: Planowane są szkolenia dla szkół i szpitali. Nadal możliwe są utrudnienia na podwarszawskiej kolei. Odwołano 20 pociągów z powodu awarii urządzenia sterowania ruchem w Zielonce. Firma wykonująca remont uszkodziła kabel od urządzeń, stąd problemy na szlaku Warszawa-Wileńska-Zielonka. Jedna osoba nie żyje, dwie kolejne trafiły do szpitala. To tragiczny bilans ataku nożownika w jednej ze słowackich podstawówek. Napastnik był uczniem szkoły, śmiertelna ofiara nauczycielką. Jakub Medek.
18: Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu zajęć w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, niedaleko polskich granic. 61-letnia nauczycielka zginęła na miejscu. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła kolejna nauczycielka i jedna z uczennic szkoły. Sprawca, uczeń ósmej przedostatniej klasy, został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Służbom za szybko reakcję podziękował już prezydent Słowacji Peter Pellegrini. Złożył też kondolencje rodzinie ofiary. Słowackie media zwracają uwagę na to, że do ataku doszło w czasie trwania procesu w sprawie podobnego zdarzenia z ubiegłego roku. Wówczas to uczeń szkoły średniej ze spiskiej wsi, dla którego prokuratura chce obecnie dożywocia, zadźgał w trakcie przerwy jedną z koleżanek oraz wicedyrektorkę placówki.
13: Pierwszy pacjent w Polsce otrzymał serce od dawcy ze Słowacji. Właśnie to 44-letni mężczyzna. Operację przeprowadzono w Zabrzu. Rozwija się międzynarodowa współpraca polskich transplantologów. W ciągu ostatnich 3 lat polskie zespoły pozyskały za granicą już 170 narządów. W takich sytuacjach liczy się zgranie. Polski zespół jedzie po serce, pobranie serca od dawcy, transport i rozpoczęcie operacji musi się zmieścić w 4 godzinach. Tak się stało. Mężczyzna po zabiegu ze słowackim sercem dochodzi już do siebie.
2: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
14: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Narodów, w tym jeden hit. Mistrzowie Świata i Europy, Hiszpanie, zagrają o 20.45 w Sewilli z Chorwacją. O tej samej porze w Pradze mecz Czechów z Anglią. I jeszcze Formuła 1. Fernando Alonso przedłużył umowę z teamem Aston Martin na kolejny sezon. Brytyjski zespół poinformował o tym tuż przed kolejnym wyścigiem F1, czyli Grand Prix Bahrajnu. 45-letni Hiszpan to dwukrotny mistrz świata Formuły 1 w latach 2005-2006.
2: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
14: Pogoda.
13: Deszczu w prognozach nie widać. Dominować będzie małe i umiarkowane zachmurzenie. A temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, tu najchłodniej, do 24 na zachodzie Polski, tu najcieplej. Wiatr przeważnie słaby, a taka ładna i stabilna aura ma się jeszcze utrzymać kilka dni. Prawdopodobnie.
14: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Mój dzisiejszy gość jest znany nie tylko z ekranu, nie tylko z pięknego śpiewania, ale także i z teatru. Będziemy trochę wspominać teatralne występy Jacka Borkowskiego, który właśnie dzisiaj odwiedził studio Alei Sław, Radia Pogoda. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kolejną część naszej rozmowy. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
14: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: W programie gości dziś Jacek Chyborkowski, który od 30 sezonów w Klanie wciela się w postać Piotra Rafalskiego. Początkowo jego postać budziła sporo kontrowersji.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ciekawostka, że to wtedy jeszcze nie budziło, tak jak dzisiaj, z tego, co się robi w tej chwili, no powiedzmy, że nośny temat dla mediów, prawda? Bo tak, coś starszy z młodszą, albo starsza z młodszym, prawda? No to jest wtedy zadyma tak zwana prasowa.
1: Mecyja.
2: Tak, mecyja. Natomiast wtedy to było coś tak, to było naturalne. Nie było w tym nic takiego, tylko akurat tutaj chodziło o to, że to zostało wyniesione do problemu wiodącego, no, można powiedzieć, w Klanie. I stąd tego typu zachowania, stąd z tego typu dyskusje wręcz, powiedziałbym, i na tak, i na nie. I o to właściwie chodziło, tak, żeby nie bać się prowokować do takich dyskusji, które z których publiczność może sobie wyciągnąć coś dla siebie. Jedni powiedzą, że źle, drudzy powiedzą, że dobrze. Pojawił się na przykład problem z osobą chorą na HIV, czyli z synem Moniki Ross, którą koleżanka Trojanowska przedstawia. I też przetoczyła się dyskusja na ten temat, pamiętam. Oswoiliśmy również, wydaje mi się, w dużym stopniu świadomość społeczną, wręcz powiedziałbym, może za duże słowa, ale tak mi się wydaje, że to tak powinno się powiedzieć, dotyczących osób, których natura i los, no, uszkodził w pewnym sensie, mówię tutaj o zespole Downa. Pokazanie tej osoby, która jest chorą, na ten zespół i ci państwo, którzy oglądają, doskonale wiedzą, że jest to jednak jakiś tam, prawda, kłopot i dla rodziny, a jednak się okazuje, że to są ludzie, którzy normalnie funkcjonują, którzy normalnie doznają pewnych problemów życiowych takich samych jak my, włącznie z założeniem rodziny, bo przecież na przykład ten nasz młody, ten chory na ten zespół założył rodzinę, więc to jest niezwykle optymistyczne. Wydaje mi się, że również dzięki tej postaci i dzięki temu tematowi nasze społeczeństwo zostało oswojone z tą chorobą, z tym, że coś takiego się może wydarzyć, że to nie jest koniec świata, krótko mówiąc. I zwróciłem uwagę, że rzeczywiście jakoś ten problem z zespołu Downa przestał być takim, powiedziałbym, takim tematem tabu. Już nie. Już jest, i to chyba, wydaje mi się, wielką zasługą Klanu jest między innymi to, że właśnie taki efekt uzyskaliśmy. Zresztą to dotyczyło nie tylko tego, ponieważ zachowali nasi scenarzyści i oczywiście i producenci, producent główny jako i reżyser Paweł Karpiński, zachowali tę zależność czasu, miejsca i akcji, prawie jak w tragedii greckiej, no. Że rzecz się dzieje tu i teraz. My bardzo pilnujemy tego, żeby akcja nie wyskoczyła poza ramy pewnej codzienności i pewnych dat. Jeżeli są święta, to w Klanie są święta. Jeżeli była matura, to była również matura w Klanie i tak dalej. Czyli wydaje mi się, że Klan stał się takim troszeczkę lusterkiem rzeczywistości, codzienności, o, tak bym powiedział, i dlatego może jest cały czas oglądany, bo my się lubimy przeglądać w lustrze. No, mamy taką naturę, sprawdzamy siebie, prawda? Jak wyglądamy, jak jesteśmy uczesani, czy już te zmarszczki widać, czy nie widać i tak dalej. No już teraz to już nie wiadomo, co widać. W każdym razie lubimy się przeglądać, chcemy się przeglądać wręcz w lustrze. I ten Klan jest takim lustrem. bo tam są właśnie nasze problemy codzienne, rzeczywiście takie, tak to jest budowane. Ja to sam też odczułem, bo w momencie, kiedy zmienili mi niejako charakter z tego czarnego charakteru na niezwykle, tak, niezwykle porządnego człowieka, to trochę się głupio poczułem generalnie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Reklama.

0: Jacek Borkowski, aktor przez lata odgrywający czarną postać w serialu Klan, które w tym roku obchodzi 30. jubileuszową edycję, jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Mój debiut w telewizji to był w Willi w Niemcach, a więc postać okrutna, czarna, obrzydliwa, SS-man. To nie wiem, czy dzięki temu, czy to Andrzej Łapiński reżyserował, ale ja w pewnym sensie jestem wdzięczny Andrzejowi, bo ja bardzo polubiłem grać czarne postaci. Aha. Ponieważ czarna postać ma w sobie więcej możliwości do pracy aktorskiej. Mhm. Bo ciężko jest namalować, zamalować czarne białym. Ciężko. Więc, a im bardziej się stara aktor, żeby usprawiedliwić coś bardzo złego, tym jest to trudniejsze do zagrania. No, a teraz jest taki, jestem troszeczkę taki wyzerowany, powiedziałbym. Acz no, uczestniczę cały czas we wszystkich problemach, które proponują scenarzyści. Nawet ostatnio mnie tam dźgnęli nożem. Miałem taką scenę, kiedy tam dawny narzeczony mojej żony z rozpaczy, że jest ona z kimś innym, prawda, no to się na mnie rzucił i na mnie dźgnął i tak dalej. Więc no, takie historie się tam wydarzają. No.
0: Czy pan się w ogóle spodziewał, że ta postać będzie miała tak długie rozwinięcie i że jakby tyle czasu będzie pan w tej postaci?
2: Ja nie wiem w ogóle,
0: postaci?
2: Czy producenci się spodziewali tego, dlatego że na początku samym to byłem zaproszony chyba na 6 dni zdjęciowych, bo tam tak, okay. Coś tam było.
0: To tak bo trochę ubogo.
2: Ja miałem chyba grać w ogóle inną postać. Aha. Dopiero później, w ostatniej chwili nastąpiła jakaś roszada, której ja już to prawda nie w żaden sposób nie kontrolowałem i nagle się okazuje, że no i z tych 6 dni zrobiło się 30 lat w tej pracy. Można powiedzieć, że mogę podzielić swoje życie na dwie części. Przed Klanem i Klan.
0: Prawda? Naprawdę pan jakby widzi tę różnicę pomiędzy życiem przed Klanem, a życiem z Klanem?
2: Tak, dlatego że będąc bez Klanu, cały czas siedziałem w teatrze, to po pierwsze. Po drugie, robiłem różne rzeczy i w telewizji, i w kinie. Co chwila coś innego. Jeszcze przed Klanem, bo to pamiętam, był tam 94, 95 rok, to co jak grałem w Paryżu, to tam kręciłem, no w sumie ja chyba 5 czy 6 filmów nakręciłem we Francji, grałem w teatrze we Francji, więc różnorodność zajęć była oczywiście dużo większa niż teraz. Co nie znaczy, że jestem tylko i wyłącznie związany z Klanem, bo ja cały czas przez ten okres trwania zdjęć w Klanie gdzieś co chwila występowałem i występuję, bo no, można powiedzieć, że na przykład przez 2 lata grając jednocześnie w Klanie na przykład występowałem na Wspólnej, prawda? Czy tam na dobre i na złe. Także przeszedłem te...
0: No właśnie to chciałam powiedzieć, że ten Klan jednak to nie jest tak, że na przykład to się zamknęło, koniec,
2: nie,
0: jest pan tylko
2: nie,
0: w Klanie
2: nie, nie,
0: i już.
2: Nie. No przynajmniej nie chciałbym tego. Acz zawsze mówię, że w tej chwili przynajmniej traktuję Klan jako taką tak zwaną macierz. No bo aktor musi być do czegoś przypisany. Jak nie gra w czymś takim jak Klan, no to jest przypisany do teatru, do zespołu teatralnego. I tam się realizuje w różnych wariantach, w zależności od repertuaru. Natomiast w sytuacji grania w takim tasiemcu, no to my wtedy tworzymy rodzaj takiego zespołu, prawda? Mówię o kolegach, aktorach. Czy jest to taka namiastka też w pewnym sensie

0: teatralna, no. Ja nie odczuwam w każdym razie jakiegoś takiego dyskomfortu, że jestem w tym klanie. Mnie on nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, on mi bardzo pomógł. Bardzo mi nadal pomaga przy mojej pracy poza kamerą i poza sceną teatralną.
1: Czy mówimy tu o śpiewaniu?
0: No na przykład, ponieważ jeżdżę po naszym cudownym, pięknym kraju ze swoimi koncertami i proszę mi wierzyć, tak jak powiedzmy sobie jeszcze te tam 20 kilka lat temu, no to rzeczywiście ten Rafalski był taki przypięty, prawda? Że postać jakby była dominującą w skojarzeniu. To już te czasy minęły, czyli ja przyjeżdżając gdzieś już nie słyszę, że jestem Rafalski, tylko mówią do mnie Per Borkowski. W związku z tym mnie to nie ciąży, no.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Też się zastanawiam, no bo tak jak zresztą już i tu wspomnieliśmy, no ten Rafalski na początku był bardzo negatywną postacią, takim totalnie czarnym charakterem.
2: No ktoś musiał orać, no bo...
1: I powiedział pan, że na przykład właśnie w przypadku tej choroby nerek pojawiały się listy do twórców. Tak. Czy dostawał pan jednak niemiłe wiadomości, będąc wtedy tym czarnym charakterem?
2: To nie wiadomości, ja dostawałem, że tak powiem, baty nieomalże.
1: Ale na, aż tak face to face?
2: Face to face, tak. No, miałem porysowany samochód, pamiętam raz. Tak, no widocznie... Tutaj emocje były bardzo wysokie.
1: Komuś trudno oddzielić postać od aktora.
2: Tym bardziej, że jeździłem swoim samochodem, że tak powiem, pod kamerą. Owszem, spotykałem się nie to, że jakimś ostracyzmem, nie, tylko bywały szczególnie panie. Patrzyły na mnie z takim, no powiedzmy sobie, wzrokiem wątpliwym. Ja nie zapomnę, jak żeśmy kiedyś, jeszcze jak grała postać Beaty Dorotka Naruszewicz, i byliśmy gdzieś na jakiejś, to była jakaś impreza, którą razem prowadziliśmy, no krótko mówiąc, byliśmy na chałturze, jak to się ładnie mówi, w Lublinie, i po drodze wieczorem już po tym byliśmy głodni, to zatrzymaliśmy się, żeby coś zjeść. Usiedliśmy, zamówiliśmy, tam rozmawiamy. Pani nam przyniosła tę kolację, którą tam chcieliśmy zjeść. Coś, nie? Postawiła. No i później, jak już zjedliśmy, to już tak ja wstałem. A mówię, to my zapłacimy. Pani podeszła, przyniosła rachunek i tak patrzy się na mnie, patrzy się na Dorotę. I tak... odwróciła się do mnie plecami, mówi do niej, mówi: wie pani co, ja się naprawdę pani dziwię, wie pani, ja się pani dziwię, że pani jest w stanie jeść kolację z tym człowiekiem, naprawdę. Proszę mi wierzyć, ja naprawdę, nie, ja pani głęboko współczuję, proszę pani, naprawdę. Nie wiem, jak pani daje radę takie spotkania, ale no. Czyli widzi pani, jak to działało. Czyli mówię tutaj też o sugestywności, którą ten klan z sobą niósł. Sugestywność przekazu i działania na publiczność, czyli to było na tyle prawdziwe,
1: tak.
2: I nasza praca była na tyle rzetelna od strony aktorskiej, że przenosiła się w sposób jeden do jednego na osobę, a nie tylko temat jako taki. Czyli my żeśmy też po części, że tak powiem, no, musieli te odpryski z postaci gdzieś tam, no niestety, ale no, dotykały nas takie odłamki.
1: No tak, ale bo rzeczywiście jest to taki serial nadal zresztą, który pokazuje takie życie, które każdy z nas może gdzieś tam mieć, tak? Jak patrzy, to myśli sobie, o ja też, nie wiem, zmieniam samochód, mam jakieś inne problemy, właśnie te matury, czy święta, czy cokolwiek innego, tak?
2: To jest właśnie to, o co mówiłem, i wydaje mi się, że rzeczywiście to, ten pomysł na prowadzenie scenariusza w ten sposób jest siłą tego serialu. Bo tak jak mówiłem, my się lubimy sprawdzać, przeglądać w lustrze, sprawdzać, a jednocześnie szukać też rozwiązań. Proszę zwrócić uwagę, ile podpowiedzi jest zawartych w takim odcinku na różne tematy. Oczywiście, że widz może sobie to przyjąć lub nie, ale coś usłyszy i być może skorzysta, że można tę sytuację rozwiązać tak, a nie inaczej. No. A tutaj raczej się staramy pokazywać bardzo pozytywne takie emocje, jeśli chodzi o rozwiązywanie różnego rodzaju sytuacji trudnych. Więc tutaj, że tak powiem, można powiedzieć, to jest ta misyjność, po części oczywiście, że parę pytań, każdy z nas jakieś tam odpowiedzi na nie może sobie poszukać podczas oglądania.
1: A o serialu Klan i nie tylko, bo i o teatrze oraz śpiewaniu rozmawiam dzisiaj z aktorem Jackiem Borkowskim. Dalsza część naszego spotkania już za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
4: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: Travisto Fast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: Ci panowie z Media Expert.
10: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
14: Cappuccino. Kafe latte.
15: Co robisz?
14: Trenuję. Zamawianie kawy McCafe za piątkę.
16: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
18: Nie. Jakie to składniki?
17: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
18: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
17: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
1: Została ostatnia reklama.
19: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
19: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jacek Borkowski.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy zawsze Pan chciał grać? Czy może jednak był taki moment, że pomyślał Pan, że może lepiej śpiewać niż grać?
2: Proszę Pani, a skąd Pani wie o tym?
1: Tak jakoś słyszałam o jakichś kilku płytach, które wyszły.
2: Widzi Pani, bo to jest tak, że tak naprawdę to ja nie myślałem o tym, że będę aktorem i nigdy nie dążyłem do tego, że będę aktorem. Ja zacząłem swoją edukację w szkole muzycznej, na wydziale wokalnym. No różnego rodzaju sytuacje spowodowały, że musiałem się stamtąd ewakuować, ale o tym już nie będę mówił, bo to takie nieprzyjemności były. No to był rok 76. W związku z tym to była wtedy obowiązkowa służba wojskowa i tak dalej, więc ja wychodząc ze szkoły muzycznej z Okulnika, czyli z tej akademii. Z akademii, tak. Wiedziałem, że rezygnując z tych studiów, no to za chwilę mnie tutaj, prawda, baczność spocznij. No więc kamasze już mi wisiały tu nad głową. Ja zabrałem ze studiów tamtych wszystkie swoje papiery. I tak szedłem sobie, pamiętam, przy krakowskim przedmieściem, później skręciłem w Miodową. Trochę szedłem sobie tak, żeby ochłonąć, no. I tak przechodzę i patrzę, taki czerwona, taka tablica wisi, napisane jest Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna. Jak ranę Boga, nikt ze mnie nie śmieje. Ja nie wiedziałem w ogóle, gdzie jest szkoła teatralna w Warszawie. Naprawdę.
1: Ale uśmiecham się, bo zaczyna się ta historia naprawdę bardzo dobrze.
2: Tak, i ja wszedłem, myślę sobie, co mi zależy, no. Ale to był już maj.
1: Trochę późno
2: i wchodzę i patrzę, tam stoi chyba jakaś sprzątaczka czy coś, i tak podchodzę do niej i mówię, gdzie tu jest dziekanat? A ta pani sprzątaczka mówi do mnie, a co ty, chłopczyku, chciałeś? No więc już mnie tutaj zagrało. Ja mówię, przede wszystkim nie chłopczyku. A po drugie, ja się pani zapytałem tylko, gdzie jest dziekanat? A co ty chcesz? Indaguje mnie. No, a co ty chcesz, dziekanat? Ja mówię, przyniosłem papiery na egzamin. A ona mówi, ale to już za późno, już lista zamknięta. Ja mówię, niech mi pani pokaże dziekanat, dobrze? No to ona pokazała, że to są te drzwi. Wszedłem i usłyszałem to samo, no. No nie, już za późno, już lista zamknięta, już koniec, już pan nie dostanie się na listę zdających. No i ja taki zrezygnowany, bo już chciałem wychodzić z tego dziekanatu, tam z tego pokoju. I w pewnym momencie widzę, drzwi się uchylają i ta pani, która mnie powitała, ta pani sprzątaczka, no. Widzę, taką główka się tak wkrada między drzwi a framugę i słyszę tam, dziewczynki, przyjmijcie papiery od tego chłopczyka. Co się okazało? Otóż, kiedy przyszedłem na egzamin, a to było dosłownie tuż zaraz te egzaminy, bo jeszcze nawet żadnego tekstu nie umiałem, nic. Ja wchodzę na ten egzamin, a ta pani woźna siedzi, jest po prostu w komisji egzaminacyjnej.
1: Czyli jednak nie była panią woźnią.
2: No nie była, to była pani prorektor tejże uczelni, pani Irena Tomaszewska. Świętej pamięci, urocza starsza pani, którą zresztą później odwiedziłem w Skolimowie, pamiętam, jak dzisiaj śpiewałem tam dla seniorów. No w każdym razie ja patrzę, ja mówię, Matko Boska, to jak ona tu jest, to już do
1: widzenia. To mnie już tu nie będzie.
2: To mnie tu już nie będzie. I wchodzę, a prowadził egzamin Andrzej właśnie Łapicki. łapa, prowadził egzamin, no i to, no, dzień dobry, ja mówię, nazywam się tak i tak. I Andrzej mówi, no proszę, to co pan nam powie, no. A ja mówię, ja nic nie powiem, bo nic nie umiem, ale mogę zaśpiewać.
1: Okazało się, że ta historia skończyła się bardzo dobrze dla przesłuchiwanego. Ale więcej o tym już po 20. Walejsław, Radia Pogoda. Dziś moim i państwa gościem jest Jacek Borkowski.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
8: Reklama.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.
8: Słuchają Państwo audycji Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem jest aktor, wspaniale śpiewający aktor, Jacek Borkowski. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kolejną godzinę spotkania z naszym gościem, Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry wszystkim tym, którzy do nas dopiero dołączyli.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Walejsław, Radia Pogoda, gości dziś Jacek Borkowski i wspomina o tym, jak przyszedł na egzamin do Akademii Teatralnej i zamiast grać, zapowiedział, że coś zaśpiewa.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: To ta komisja tak spojrzała po sobie, tam przecież była Mrozowska, była Śląska, był Świderski, pamiętam ten Wojtek Siemion, no wszyscy moi późniejsi koledzy, z którymi grałem, pracowałem i tak dalej. Wtedy uczyli. Gucio Cholubek chyba był też. No nieważne. W każdym razie areopag, można powiedzieć, teatru polskiego z tamtego okresu. I Andrzej mówi, no dobra, zaśpiewaj, No to ja zaśpiewałem to, co miałem zaśpiewać na egzaminie końcowym w szkole w Akademii Muzycznej, czyli zaśpiewałem taką kanconetkę Scarlatiego, Oczy za te di amore, i takim bohaterskim tenorkiem im to zasunąłem. Oni tak się dziwnie popatrzyli, pamiętam, tak nie za bardzo wiedzieli, co mają ze sobą zrobić i ze mną, więc to ja bym się ukłonił, ja dziękuję bardzo, do widzenia, i wyszedłem. No, myślę sobie, do widzenia. I tak idę, odszedłem, wyszedłem już na ulicę i tak nagle czuję, jak ktoś mnie tak puka z tyłu w plecy. Ja się odwracam, patrzę, stoi pan, a to wtedy dziekan był, Andrzej Łapicki stoi i mówi tak, patrzy się na mnie, mówi, ty, słuchaj, ty ze dwa wierzy się nałóż, dobra?
1: Druga szansa.
2: Tak. Ty nałóż się ze dwa wierzy. No i nauczyłem się dwa wiersze, tam coś tu Wima, pamiętam, wziąłem, coś Norwida. I tak się stało, że zostałem przyjęty do szkoły teatralnej, no i...
1: No ale to wtedy jakby już naszła ta chęć pana być jednak aktorem?
2: Nie,
1: czy tak
2: ja w ogóle nie wiedziałem, z czym to... Nie, to po pierwsze, a po drugie, ja w ogóle nie wiedziałem, z czym to się je. Tym bardziej, że taki był zwyczaj wtedy, że pierwszy rok zawsze prowadził rektor, czyli Tadzio Łomnicki, który przy wielkim szacunku moim do jego umiejętności zawodowych, bo to był naprawdę genialny wykonawca, genialny aktor, ale człowiekiem nie był dobrym. No, mówię to po prostu ze spokojem pełnym, bez emocji. Po prostu to nie był dobry człowiek. No, był, to była osoba nadmiernie, że tak powiem, siebie kochająca. A już nie daj Boże, żeby musiał patrzeć do kogoś do góry. To już też było niedobrze. Zresztą z Andrzejem Łapickim się bardzo nie lubili. Omijali się nieomalże, więc ja miałem za sobą łapę, a z Łomnickim walczyłem. No, Łomnicki, jak wchodził na zajęcia, to najpierw witał się ze wszystkimi słowami: a, Borkowski, ty amanciku, ja i tak cię z tej szkoły. No, i to było na dzień dobry. W związku z tym ja miałem wtedy, prawda, się rozluźnić, uczyć, zastanawiać, co robię. No nie. Byłem tak spięty, on miał taki pomysł na otwarcie młodego człowieka. No na mnie to niestety nie działało, bo jak ktoś mnie nie chwali, to ja nie idę dalej. To ja mam tak, no tak. Każdy ma już swoją konstrukcję. Jeden działa odwrotnie, czyli jak nie jest chwalony, to wtedy stara się.
1: No tak, bo to wtedy dwie szkoły, na księżniczkę albo na karę.
2: A ja niestety jestem tym, że mnie trzeba chwalić, ja wtedy jadę do przodu jeszcze bardziej. W związku z tym niestety nie znalazłem nici porozumienia z panem rektorem i dopiero kiedy pod skrzydła wzięła mój rok pani profesor Aleksandra Śląska, to dopiero Ola mi otworzyła, że tak powiem, te przestrzenie, które są potrzebne, żeby reagować właściwie na słowo, na myśl, na to, że trzeba, będąc na scenie, myśleć, co robię, po co robię, a nie jak robię. To jest podstawowy błąd nauczycieli tego zawodu, że nie daj Boże, jak mówią, jak to zrobić, nie? Należy zawsze powiedzieć, co chcesz uzyskać. Bo to buduje postać, a nie jak. Jak to jest wtedy, kiedy już wiesz, po co. Oczywiście, że nie mówię o komedii dell'arte, no, gdzie jest pewna forma, na przykład, gdzie trzeba być pantalone, czy tam jakimś innym. No to wiadomo, że to jest pewna forma. Ale w normalnych zadaniach aktorskich, gdzie trzeba zagrać konkretną postać, no to trzeba wiedzieć, po co wchodzę na scenę, czyli mieć cel do zdobycia. Ja muszę wejść po coś, tak jak w życiu. Przecież wchodzę dzisiaj tutaj do Radia Pogoda po to, żeby z panią porozmawiać. Nie zastanawiam się, jak wyglądam i jak trzymam rękę. Po co przyszedłem? Porozmawiać. I to samo jest, dotyczy pracy później nad rolą i pracy polegającej na tej tak zwanej transformacji, czego ostatnio jakoś tak nie za bardzo widzę u młodych kolegów, z którymi mam przyjemność się spotykać na planie. Mam wrażenie, że nie do końca wiedzą po co. Albo już jestem po prostu z innej planety. Bo to tak człowiek jest, no tak to się dzieje.
1: Może oni mają inne po co.
2: Może mają inne po co. Ja nie mówię tego w tej chwili w sensie negatywnym. Ja po prostu tylko zauważam to, co mnie wyskakuje jakby z moich ram. Bo to każdy ma swoje. To jest już inne pokolenie. Oni inaczej się komunikują. To też mnie to... Ale to taka drobnostka chociażby, no. Gdzie pani w 77 roku, jak przyszedłem do teatru, do Ateneum, no, przy tylu spektaklach, które grałem, bo tam wiem, ile tych premier było, no z 50, no.
1: Chciałem powiedzieć, że lista jest całkiem imponująca.
2: Duża, więc ja nigdy nie grałem z żadnym mikroportem. Nigdy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ja nie wyobrażam sobie po prostu sytuacji, w której musiałbym grać z Mikroportem rolę dramatyczną. A ja widzę teraz, no, koledzy grają no klasykę nieomalże, no bo na przykład, nie wiem, no, na przykład Dwoje na huśtawce, no. Ja tak wszedłem, pamiętam, patrzyłem na to, no i grają w tych, z tymi Mikroportami, no i teraz ja, widząc Mikroporty, przestaję wierzyć, że to się dzieje naprawdę, bo to jest pewnego rodzaju oszustwo. Ja wiem, że teatr jest oszustwem jako taki, no ale ten teatr musi zachować pozory prawdy. A tutaj jest pełne zdemaskowanie tego, że no, jest po prostu udawactwo jakieś, no bo normalny człowiek nie chodzi z Mikroportem, więc już jego emocje nie mogą być prawdziwe, mając Mikroport przy ustach. No, ja daję pani tylko taki przykład. Być może to mnie tylko razi. Ja nie wiem, może współczesny widz już inaczej to też rozumie, inaczej. No ale ja mówię, nie wyobrażam sobie, włącznie na przykład z takim spektaklem, ze spektaklami śpiewanymi. Przecież graliśmy w naszym teatrze również i musicale. Pamiętam chociażby taki musical The Fantastics, gdzie graliśmy dwie główne role z nieżyjącą już niestety Agnieszką Kotulanką, parę zakochanych. No i oboje śpiewaliśmy, zresztą i Maniek Kociniak też śpiewał, i Henio Machalica. No takie nazwiska, żeśmy wtedy grali taki spektakl i śpiewaliśmy na żywo z orkiestrą na żywo, znaczy taką, no, okrojoną oczywiście, tam był bodajże kwintet chyba, czy sekstet, i wszyscy słyszeli wszystko, no, nie było problemu. Ja, nawet do głowy mi nie przyszło, żebym musiał poprosić o mikrofon, bo nie, no to po prostu... Wie pani, był taki bas rosyjski. On nazywał się Szaljapin. I on powiedział bardzo mądrą rzecz, a mianowicie taką. Powiedział, że śpiewam jak mówię i mówię jak śpiewam. Czyli to nie ma znaczenia tak naprawdę, czy się śpiewa, czy się mówi. Czyli ten diapazon wysokości i brzmienie i to, co mam do przekazania głosem, ono musi być takie samo wtedy, kiedy mówię i wtedy, kiedy śpiewam. To nie ma, nie może być rozróżnienia tutaj, bo widz tego nie rozumie. Poza tym słowa, które się śpiewa, są też tekstem,
2: no tak,
1: który musi dojść do widza, żeby zrozumiał sens działania się akcji, prawda? No to takie rzeczy. No. Były wtedy, może dlatego, że może to jest, dzisiaj to się nazywa dziaderstwo, wie pani. Tak, to ja wiem o tym, tak. Ale no, pewne zasady, które obowiązywały studenta, obowiązywały młodego aktora, później trochę starszego i tak dalej. No. Że był cały czas wtedy jednak obowiązujący podział na ucznia, na czeladnika, na mistrza i tak dalej. No. Ja jako uczeń przyszedłem do teatru i pan Jasio Kłos, tak się nazywał nasz garderobiany, bardzo starszy pan, uroczy, który jeszcze obsługiwał Jaracza w tym teatrze. Proszę sobie wyobrazić, jako młody człowiek. To on przynosił nam herbatkę zawsze, no. Już nie mówiłem o tym, jak przynosił, bo ja tam wchodziłem do tego. Mówię, Jasiu, zrób herbatkę. Już, mistrzu, robię herbatkę. No to ja jako mistrz czekałem na herbatkę. Jasiu przychodził i tak miał kciuk w herbacie, bo tak trzymał tę herbatę.
2: Żeby się nie wylało.
1: Żeby się nie wylało, tak. I tak stawiał przede mną. Ach, gorąca! Po czym oblizywał ten kciuk.
2: I smacznego.
1: Ale on to robił każdemu. My żeśmy byli do tego przyzwyczajeni. Było to, to się zrobiło takim, no, taką tradycją, że Jasio przynosi, a on robił herbatę zaprawioną syropem z róży, więc to miała taki dodatkowy aromat i tego. No ale to mówię o tej garderobie pierwszej. Dlaczego o tym mówię? O tych dziaderskich skojarzeniach, że proszę sobie wyobrazić, zostałem usadzony pierwszy raz w garderobie, bo to były trzyosobowe garderoby, gdzie po lewej stronie siedział Jan Świderski. Nie wszystkim pewnie dzisiaj to nazwisko mówi, ale wtedy Jan Świderski, to ja wiem, to Mikołaj Kopernik, można powiedzieć, no coś takiego, no. Aktorstwa oczywiście. Profesor i rzeczywiście genialny aktor. On miał takie umiejętności niewiarygodne po prostu. A ja siedziałem w środku, a obok mnie siedział pan Czesław Wołejko. Więc wie pan, jeżeli człowiek siedzi w takiej garderobie, między takimi dwoma tuzami i koryfeuszami Teatru Polskiego, to nie ma mowy, żeby się temu nie podporządkować. Ja nosiłem herbatę jednemu i drugiemu, chodziłem po papierosy dla jednego i dla drugiego, ponieważ oni ze sobą nie rozmawiali. Świder nie rozmawiał z Czesiem, bo się nie lubili, ale siedzieli w jednej garderobie.
2: Zasady poprawnej współpracy.
1: Tak, a Czesio miał jeszcze taki zwyczaj, że jak już założył kostium, w którym grał, to on już nie usiadł. On czekał, aż prawda, poprosimy na scenę. Zapalał oczywiście papieroska, wtedy wszyscy paliliśmy przecież, bo to paliło się również, nawet na scenie się paliło, w trakcie prób, proszę sobie wyobrazić. Były rozstawione tam tak zwane kubły asenizacyjne i normalnie się próbowało z papierosem, jakoś teatr nie spłonął, no ale oczywiście to głupota w tej chwili, jak patrzę na to z perspektywy dzisiejszych doświadczeń, ale tak było. No, po prostu do teatru się wchodziło i najpierw czuć było papierosy, bo palili wszyscy.
2: Co wspomina Jacek Borkowski i do tych wspomnień jeszcze w Alei Sław wrócimy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Przepraszam panią, że niepokoję. Przepraszam panią,

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda trwa, a gościem w tym programie jest dzisiaj Jacek Borkowski.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Bardini mi powiedział kiedyś bardzo ważną rzecz, którą zapamiętałem. Mimo tego, że się z nim wielokrotnie kłóciłem, że to się tak pokłóciłem, że wyszedłem z zajęć, trzasnąłem drzwiami, a Bardini chciał mi wywalić ze szkoły. Ale on powiedział mi jedną rzecz i ja to pamiętam do dzisiejszego dnia i miał rację. Tylko w tym przypadku. Bo chociaż uczył piosenki, znaczy uczył to może za duże słowo, bo to był człowiek, który nie umiał śpiewać, no. On może intuicyjnie wiedział, jak to powinno się zrobić, czy tam, co, po co się to śpiewa i tak dalej, ale on nie umiał śpiewać, no. Trudno mi jest wyobrazić sobie nauczyciela, który nie umie robić tego, czego uczy, nie? To trochę takie dziwne się robi. Ale on nie umiał.
0: Nieprawdziwe.
2: On nie umiał. No nieprawdziwe. Zresztą starsi pamiętają te jego programy z młodzieżą, co robił w telewizji. Mi się strasznie to nie podobało, bo wie pani, bardzo łatwo jest ośmieszyć kogoś, wziąć z ulicy kogoś i ośmieszyć, że nie umie, mówić, że nie umie, śpiewać, że nie umie tańczyć. To żaden problem jest, a on to robił. No. Więc to, ale powiedział mi jedną rzecz, jak ja tam kiedyś coś zaśpiewałem, jeszcze byłem jakby studentem jego, bo mówi do mnie, mówi tak, ja skończyłem śpiewać, a on mówi tak, mówi. I coś mówię mu, dlaczego, co zrobiłem dlatego, że po to, że i tak zacząłem tłumaczyć moją interpretację tej piosenki. A on tak słucha, mówi, wiesz co mówi? Jak trzeba tłumaczyć, to już jest źle. I wie pani, ja sobie to zapisałem, cholera, to jest dobre. I to przez całe życie stosuję. Jak trzeba tłumaczyć, to już jest źle.
0: Intencji jednak nie było wtedy.
2: Nie, no tak, ale to mówię, to dotyczy właśnie to, o czym mówiłem, czyli tego stosunku, mimo tego, że żeśmy się nie lubili, to on mi tę prawdę sprzedał. Mhm. I podobnie było właśnie wtedy w tych 70-tych latach w teatrze, kiedy mimo tego, że to zawsze był zawód konkurencyjny, w związku z tym w sposób naturalny ludzie ze sobą konkurują, prawda? Kto lepszy, kto co zagra i tak dalej. Przecież pamiętam, jak Romek Wilhelmi rzucił, jak Świder rzucił egzemplarzem Ryszarda III, jak się dowiedział, że Romek ma zagrać Ryszarda III, to afera była. No i mówię, bo chciał zagrać Świder. Mm-hmm. No, ale to wszystko było otoczone czymś wyjątkowym, a mianowicie tym, że my jako zespół, bo to jednak grupa 30-25 osób, w zależności tam od sezonu, ale mniej więcej tak około tylu, to my żeśmy stanowili pewnego rodzaju rodzinę, może w cudzysłowie, ale jednak. Mhm. A polegało to między innymi na tym, że pamiętam, jak na początku próbowałem tam w jakiejś sztuce, już nie pamiętam, i czegoś kompletnie nie mogłem zagrać. No nie szło mi po prostu, nie szło mi. To pamiętam, jak Maniuś Kociniak po próbie podszedł do mnie i mówi, Jacuś, to mówi, to ja zostanę po próbie i spróbujemy to zrobić, dobrze? Żeby ci pomóc. My żeśmy sobie nawzajem pomagali, czego w tej chwili jakoś tak mi trochę brakuje, bo koleżanki, aktorki potrafią się obrzucać nawzajem. W tej chwili słucham tego. No takie to jest, obowiązywała pewna lojalność zawodowa. Ja bym w życiu złego słowa nie powiedział na kolegę, mhm, aktora, z którym gram, czy tam coś gorzej, czy coś. Tego się nie mówiło. To jest takie, tak jak mówią, pierzemy swoje brudy w domu. Tak samo tutaj było. My żeśmy byli na tyle zintegrowani, ale nie tylko od strony towarzyskiej, ale pewnej świadomości, że wykonujemy ten zawód, a nie inny, i że za chwilę ta sama sytuacja może być udziałem kolegi, mhm, w której ja akurat teraz jestem. I to powodowało, że my żeśmy się jakby nawzajem chronili. My żeśmy nie wyrzucali poza teatr czegokolwiek. Wszystko, co było w teatrze, to było tu.
0: Zostawało w teatrze.
2: To zostawało. Czyli taka poczucie takiej przynależności do takiej do dobrych ludzi, którzy chcą budować coś wspólnie dobrego, bo naprawdę graliśmy, takie były dwie grupy właściwie, można powiedzieć, że tak dyrektor nas obsadzał, nie wiem, czy to specjalnie robił, czy akurat mu tak się to układało, ale my żeśmy zawsze grali w takich konfiguracjach właśnie: Maniek Opania, Maniek Kociniak, Witek Zborowski, ja, Ewka Wiśniewska, no tam jeszcze co tam, no, Janek Kociniak świętej pamięci, czy Henio Talar, no i tak dalej. To były takie grupy, a tam druga grupa była na przykład Gucio Holubek, był Marek Konrad, prawda? I tak, czyli, ale to nas chroniło w pewnym sensie, bo my żeśmy się już na tyle znali, że później ta praca nad nową sztuką, nad nowym materiałem przebiegała sprawniej, bo wiedzieliśmy, co każdy z nas może zrobić. Ja wiedziałem, że Jurek Kamas może zagrać tutaj w ten sposób. Wiedziałem, po co on to robi, co ja mam zrobić w związku z tym i tak dalej. No cała masa takich zależności, które ciężko jest wytłumaczyć osobom, które nie są w tym zawodzie i które nie uczestniczą w tym naprawdę bardzo trudnym momencie, kiedy człowiek zaczyna wrzucać do swojej psychiki innego człowieka.
0: No
2: bo,
0: tak.
2: bo to jest coś takiego. Ja wielokrotnie przeżyłem takie sytuacje, w których po prostu nie mogłem wyjść z postaci. Na przykład miałem taki film francuski, Passage, i to bardzo bardzo trudna postać takiego zagubionego człowieka. Ja później z tego filmu nie mogłem wyjść przez ponad rok. Nie mogłem wyjść z tego faceta, którego grałem.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ale czy to na przykład taka niemożność wyjścia z roli wpływa na kolejne role, które się odgrywa?
2: Tak, dlatego że jak się nie wyczyści się z tamtych postaci, które były, no to nakłada się to wszystko jedno na drugie, no. No tak jest. Ja czasami też zauważałem nawet w gestach, w cytatach, które w sposób jakiś taki podświadomy stosowałem w normalnej mowie. Gdzie po prostu te cytaty mi się same układały. I ja później, jak to powiedziałem, to ja dokładnie wiedziałem, dlaczego ja to powiedziałem, bo z której to postaci było. Mhm. Czyli podświadomość cały czas była tam gdzieś, to jeszcze tkwiło. To jest to, co powoduje u wielu osób, które nie mają skóry słonia w tym zawodzie, no niestety, ale zaburzenia również nerwicowe, potworne. Może stąd, widzowie pewnie też sobie zdają z tego sprawę, że taka praca, która wchodzi w psychikę, która człowieka nurtuje, która powoduje zmiany w myśleniu, no bo te zmiany są naturalne, trzeba zacząć myśleć innym człowiekiem. No to później się mówi, a tam aktor, że pije, że to, że już teraz to się mówi, że ćpa, prawda, i tak dalej. No, ten zawód po prostu tak cię niszczy od środka, że niektórzy nie dają sobie z tym rady i szukają takiej furtki, która jest otwierana czymś mocniejszym niż to, co człowiek, czym się dysponuje w środku, bo to za mało jest.
1: Jakiegoś reduktora.
2: Czyli musisz tak zresetować coś. Nie zawsze się udaje. Ale rozumiem, że w wielu przypadkach, ponieważ alkohol jest takim najprostszym, że tak powiem, elementem do zatraty świadomości i człowieczeństwa. Ale coś w tym jest. Może to stąd się bierze, że niektórzy koledzy po prostu uciekali w to. Uciekali.
1: Ale też rozmawiamy o, że tak ujmę, cieniach i blaskach aktorstwa, a cały czas nie odpowiedział mi pan na pytanie i nie wiem, czy nie robi pan tego z premedytacją. W którym momencie pan pomyślał, że jednak pan chce być aktorem? Czy nie było takiego momentu wcale?
2: Takiego jednoznacznego nie było.
1: Ale to co, to tak na zasadzie ojej, bo poszło, bo poszedłem do szkoły teatralnej i zostałem?
2: Też, ale mówię to osobom, która mi to uświadomiła, ale to też się nie działo, wie pani, jednego dnia, czy też w godzinę. To była moja pani profesor Aleksandra Śląska, która zauważyła, nie wiem gdzie zresztą, ale zauważyła jakiś tam potencjał, powiedzmy sobie, zawodowy u mnie i dała mi szansę na to, żebym mógł spróbować, bo ja będąc już na drugim roku szkoły teatralnej grałem normalnie w teatrze. Ja nawet nie robiłem dyplomu w szkole, bo dyplomy zostały zaliczone mi na podstawie teatrów, spektakli, które grałem w teatrze. Więc nie miałem takiego typowego dyplomu jako student. Tylko już będąc w teatrze jako aktor, no po prostu. Więc to się stało bardzo szybko dzięki Oli. Ja właściwie nie miałem wyboru. Ja nie miałem czasu na to, żeby się zastanawiać, czy tak, czy nie. Nie, po prostu że tak powiem, za fraki mnie wzięła i wrzuciła na scenę graj.
1: Ale jednak też miłość do muzyki została. Chyba nadal lubi pan koncertować.
2: To jest w ogóle oddzielna sprawa, bo ja, tak jak mówiłem, ja chciałem śpiewać zawsze, no. Śpiewam, cały czas śpiewam. To na szczęście, tak jak słucham siebie tam sprzed lat, nie wiem, 20 czy 30, to śpiewam cały czas tak samo. Bo ja się czasami boję, bo to widzę, że w pewnym wieku już jakby ten głos inaczej brzmi, inaczej działają struny głosowe, no to jest naturalne, bo...
1: To też zależy chyba u kogo.
2: Tak, ale jest inaczej, no jakby PESEL tym wszystkim
1: kieruje zmianami,
2: tak, no ale sprawdzam się cały czas, nagrywając i sprawdzając, jak ten głos brzmi i jakie są jeszcze, że tak powiem, możliwości, to, no to jakby różnicy specjalnej nie widzę żadnej właściwie, więc dlatego niezwykle sobie cenię możliwość takiego spotkania z publicznością, właśnie nie teatralnego, tylko parateatralnego, dlatego że moje spotkania piosenkowe są takie quasi teatralno-muzyczne. Ja dużo z ludźmi rozmawiam. Powoduje to, że ludzie się i śmieją, a też i płaczą, bo tak to sobie pomyślałem, że muszą doznać wielu, doświadczyć kilku wzruszeń, kilku różnych takich, no, te moje piosenki, które śpiewam, muszą powodować różne wrażenia, które ze sobą zabiorą już po koncercie. Na szczęście jakoś do tej pory mi się to cały czas udaje i no i mówię, i bardzo sobie to cenię, bo nawet podchodzą do mnie później widzowie i mówią, ojej, mówi, to ja nie wiedziałam, czy tam nie wiedziałem, że pan tak śpiewa. No, ale to proszę pamiętać, mówię tutaj i do pani, i do słuchaczy, że w 70-tych latach, jeżeli się szło do szkoły teatralnej, to się musiało śpiewać. Nie było mowy, żeby przyszedł ktoś do szkoły teatralnej, który nie wydobywa dźwięków, no bo to jest niemożliwe. Musiał śpiewać, bo to śpiewanie jest jednym z elementów tego zawodu. Po prostu. To jest, no to jest tak jakby pani zapytała chirurga, nie wiem, tam wysokiej klasy, że nie umie wyciąć wyrostka robaczkowego. No umie, no.
1: Lepiej, żeby umiał dla nas wszystkich.
2: Ale, no tak, ale mówię, że to jest coś takiego, także to jest jeden z elementów zawodu, no. Przecież uczyłem się i hipiki, i juda, i szermierki, i tak dalej, bo to elementy zawodu są, tak samo jest z piosenką.
1: Jacek Borkowski był moim i państwa gościem dziś w Alei Sław Radia Pogoda. Dziękuję za to spotkanie.
2: Ja serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Słuchajcie Pogodne Radio i pogodni goście. Ha, ha, ha, ha, ha. To ja. Do zobaczenia.
1: Do usłyszenia.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: i ani ona była jedna i jedyna. Ani drugiej takiej mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami obiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy. O co chodzi, żeby

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.

Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
3: Została ostatnia reklama.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Reklama.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Rzadkie i krótkie spotkania ich z sobą zaostrzały tylko wrażenie, wzmagając spotęgowaną tęsknotę. Dużym łącznikiem ich był Tomek. Andrzej interesował się nauką chłopca, odwiedzał go, wywierając na nim wpływ bardzo dodatni. Chłopak uczył się nie we Lwowie, lecz razem z Wojtkiem Dęboszem w mieście prowincjonalnym. Był to projekt Andrzeja, przyjęty przez Kasię, ponieważ ułatwiał mu czuwanie nad chłopcem. Święta i pierwsze wakacje Tomek spędził częściowo w Kromiłowie i Sławochorze z Kasią, po czym Strzelecki odwoził go na pewien czas do Zagórzan, co dla Tomka było również wielką uciechą. Obecnie już zaczynały się wakacje i to podniecało Kasię, gdyż spodziewała się, że Andrzej odwiezie Tomka do Sławochory. Przypomniała sobie, że przed paru tygodniami żywiła także nadzieję ujrzenia Andrzeja w Sławochorze, gdzie była już od początku czerwca. Dębosz bawił wówczas na powszechnej wystawie krajowej w Poznaniu na czele dużej wycieczki gospodarzy wiejskich z Zagórzan i okolicy. Kasia łudziła się, że on w drodze powrotnej zboczy w Beskidy nad Czarny Dunajec, ale Andrzej, będąc kierownikiem oraz instruktorem wycieczki, zwiedzał Wielkopolskę i razem z nią powrócił do domu, ograniczywszy się tylko do długiego i bardzo drogiego listu. Na wspomnienie zawodu, jakiego wtedy doznała, ciemny rumieniec okrasił jej twarz. Czyż i teraz odwiezie Tomka jak zwykle Strzelecki? Kasia czyniła sobie wyrzuty, że pojechała wcześniej na wystawę zamiast razem z Andrzejem. Tomek miał być w Poznaniu ze szkołą, może jest tam obecnie? Zdenerwowana zeszła prędko w dolinę nad poziom rzeki. Ujrzała się otoczona wałem wód spienionych, pędzących wartko jakby w gwałtownym, gorączkowym pośpiechu. Naprzód, naprzód, w przestrzeń zwartych korytarzy czarnych puszcz, w ciemne gardziele skał, w płaskie połacie łąk zielonych, byle dalej i dalej. Kasia stała na samym brzegu zbałwanionej rzeki pod świerkiem podmytym tęgo przez zjadliwą falę. Korzenie drzewa wypłukane do cna wisiały nad wodą bezradnie i były jak skurczone palce, chwytające się rozpaczliwie zajadłej wody. Oplatały je wodorosty zielone, mszyste i lepkie. W jednym miejscu, blisko zwieszonej łapy korzeni, sterczał duży pień zwalonego ongiś drzewa. Brunatny kadłub, okryty oślizgłą i twardą jak blacha korą, połyskliwą, operloną odpryskami śliny rzecznej, tamował bieg nurtu. Woda, rozkiełznana w swym pędzie, napotykając przeszkodę, której nie mogła przeskoczyć, rzucała się na nią z wściekłością. Burzyła się przy kłodzie najeżoną czupryną pian i ciskała na pień syczące białe bryzgi. Rozpędzone wody opadały tu, pluszcząc pod osadą kłodziszcza, jakby chystrze ułagodzone i chełkiem, cicho okrążając złom, wybiegały swobodnie na otwartą, zgiełkliwą przestrzeń, by znowu rozhukać się w zdobycznych przegonach z polotną wodą siostrzycą. Warkot gotującego się kipiątka rzeki, ryk pojedynczych zakosów zaborczej wody walącej w głazy na środku koryta sprawiał wrażenie potęgi niezmożonej i nieujętej w żadne okowy. Bystry Dunajec nie znosił oporu. Grzmiał dumny i rozhuśtany rozkoszą istnienia w tych czarnych zagłuszach leśnych, wśród świerków olbrzymich i jedlin, wśród wieżyc skalnych, popod zamczyskami spiętrzonych nagich turni, pośród stromych kamieniołomów o czarnych, głębokich źlebach, po piargach zsuniętych z wyżyn bruzdami ostrych okrzosów, aż do jego dostojnych stóp. Z miejsca swego poczęcia, z tej kolebki niebosiężnej, rzeka pędziła niespożytą przemocą ku dalekiemu celowi. Niosła mu w darze siłę twórczą, niespętaną i swoją niepodległość. To obraz Dębosza, szepnęła Kasia zapatrzona w Dunajec gorejącymi oczyma. To obraz jego i jego współbraci. Niosą w przyszłość Polski dopływ swoich sił mocarnych, swój temperament, swój niezłomny hart i nieokiełznany pęd ku nowym widnokręgom, by żywotną swą potęgę zjednoczyć we wspólnym celu wielkiej idei narodowej. Nic i nikt nie powstrzyma żywiołu, który gnany rozmachem, wolą i instynktem dąży ku zdobyczom coraz nowych placówek. Jest zaborczy, jest szalony, ale jest żywy i prze naprzód organiczną koniecznością tworzenia nowych zastępów w nowym światobycie. Ten nurt to on, ten pęd to on i ten żywioł i to piękno, zawołała Kasia i wyciągnęła ramiona do rzeki. Ogarnęło ją nagle bezmierne pragnienie jakiegoś pędu, szału, jakiejś radości i krzyku. Poczuła swobodę swego istnienia, wolność dla własnych czynów. Zdało się jej, że ogarnęły ją ramiona silne, że wsparta na piersi męskiej pełnej mocy i hartu zwierza wszystko o sobie i razem bierze w ten nurt Dunajca rozhulany, groźny, a taki nęcący. Dunajec ich porywa razem ku nowym szlakom. Kasia sprężyła ramiona, jak gdyby objąć chciała całą rzekę wrzącą i namiętną w swój uścisk, równie gorący jak rozigrane fale. Nagle ktoś stanął tuż za nią. Drgnęła i odwróciła się gwałtownie. Przed nią stał Krystian Zachojski. Patrzył na nią uśmiechem trochę łobuzerskim. W oczach piwnych, młodego światowca paliły się żartobliwe iskry. Coś taka podniecona, Kasiu. Słowa te i obecność brata, niespodziewana i w takiej chwili, były dla niej bryłą lodu. Ochłodła i zgasła, od razu, jak zdmuchnięta brutalnie pochodnia. Szukałem ciebie wszędzie, rzekł Krystyn, dostrzegłszy wrażenie swego pojawienia się. Dopiero pani Dada naprowadziła mnie na ślad, zdradzając twoją kryjówkę, ale z trudem dobrnąłem po tych tu wertepach. Wikliny, tarniny, kamienie, ruczaje i ta rozbujała górska rzeka, która zdaje się las z korzeniami wyrywać, by go za sobą taszczyć. Trzeba być taką jak ty, dziką kozicą, aby brodzić swobodnie po tych tarapatach. No, Kasiu, nie wiedziałem, że ciebie tak speszę. Nie masz tu chyba schadzki? Owszem, z Dunajcem, odrzekła błysnąwszy wesoło oczami. Ochłonęła już zupełnie i była rada bratu. Czy może z jakim symbolem Dunajca? Rzekł Krystyn powoli, wyjmując pieczołowicie kolec z palca. Może, odrzekła swawolnie, ubawiona trafnością uwagi. Co, pokaleczyłeś sobie ręce niezdaro? Poczekaj, wyratuję cię. Ano, widzisz, tu jakieś paździerze bestialskie tamują człowiekowi przejście.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Kasia pochyliła się nad ręką brata, a on patrzył na jej czoło jeszcze zarumienione, przebytym wzburzeniem, i na jej kasztanowato-złote włosy, połyskliwe, z odcieniem starej miedzi, faliste. Ej, Kasiu, Kasiu, co, boli? Tam, jak ty marnujesz siebie, kobieto, zamiast sobie i komuś dać szczęście i rozkosz, do czego jesteś jakby stworzona, ty tymczasem... Zaczyna się piła, widzę. Moja droga, jestem twoim bratem jedynym i chcę twego szczęścia, twego dobra, a ty nie rozumiesz samej siebie. O, aż nadto rozumiem i znam, i dlatego proszę cię, Krzysiu, daj mi spokój. A ten twój wybuch przed chwilą? Ta jakaś jakby ekstaza czy szał? To był zachwyt nad Dunajcem, uśmiechnęła się. Niech będzie i tak, ale ja to inaczej tłumaczę. Nie chcę ci wyjaśniać, bo zresztą sama wiesz i pomyśleć, że twój upór dziecinny opóźnia ci tylko dnie szczęścia. Dziękuję ci za dnie. Ja chcę już teraz długotrwałego i prawdziwego szczęścia, wybuchnęła. O, to rozumiem. Ucałował siostrę, objął ją i okręcił dookoła siebie. Kasia śmiała się. Jeżeli nie będziesz nudził, to chodź ze mną, pokażę ci Wiszar nad Dunajcem, moje ulubione miejsce w Sławochorze, gdzie pewno rysujesz plany architektoniczne i freski na fasady gmachów, zażartował. Nie, tam nie rysuję, odrzekła trochę kapryśnie. Szczególne, ty tu ukrywasz się przed światem i ludźmi, a szczęście, i to te prawdziwe, długotrwałe szczęście, czeka na ciebie w postaci hrabiego. Krzysiuchna, daj mi spokój, prosiłam. Ależ zlituj się, dziecko, ja już teraz nie ustąpię, muszę zawieść hrabiemu konkretną odpowiedź. Bardzo łatwa i bardzo konkretna, nie i basta, jak mówi wuj Gucio. Takiej nie powiozę. Innej nie otrzymasz. Kasiu, pomyśl sama, co ty najlepszego robisz. Przecie i wuj August, i ciocia Oktawia także są zdania, że to dla ciebie partia bardzo odpowiednia i bardzo trafna. Hrabia, młody, przystojny dżentelmen, który interesował się tobą od czasu, gdyś jeszcze była mężatką, który cierpiał nad twoją biedą i chciał cię ratować. Kocha ciebie już od 4 lat bardzo poważnie. Pozwalam mu nawet kochać mnie lekkomyślnie. Patrz, jaki tu wodospad. Poczekaj, Kasiu, ty teraz nie zdajesz sobie sprawy z przyszłości, ale przyjdzie chwila, że otrząśniesz się ostatecznie z tych ciężkich przeżyć, które ciebie zdeprawowały. Tak, przyznaję, były nadzwyczaj bolesne, ale to już za parę miesięcy będzie 2 lata. A powiedzmy 3 od czasu, jak żyjesz samotnie i w takim ciągłym przygnębieniu. Więc przyjdzie chwila, że kobiecość twoja odezwie się i wtedy powodowana jakimś nowym szałem... Aby nie to, aby już nie szałem! Zawołała, rzucając mu w twarz pękiem gencjan. No więc przypuśćmy tak czy inaczej, ale wyjdziesz i może nieodpowiednio, podczas gdy to wszystko za hrabią przemawia. Nie można lekceważyć takiej partii i takiego człowieka, jak ty to robisz. Wszyscy ci to samo wmawiają, a ty nic. Rodzice chcą ciebie przecie wydać za jakiegoś cudzoziemca, a znowu Mocheński... Kasia oburzyła się. Wszelkie swaty ubliżają mnie i obrażają. Chciej to sobie zapamiętać, Krzysiu. Nie należę do tego rodzaju i typu wdów, które się swata, które to lubią i same się o to przymawiają. Ależ ty, Kasiu, za młoda jesteś jeszcze o wiele na to, aby cię swatano. Ja ciebie nie swatam, pragnę tylko twego szczęścia tak samo jak rodzice i wujostwo. Kobieta 28-letnia, twego typu i temperamentu, nie może się skazać na pracę i tylko pracę oraz zaprzątanie sobie głowy i zakuwanie życia jakimiś tomkami. Jeśli wyjdę za mąż, to tylko wtedy, gdy sama pokocham, bez niczyjej interwencji. Nikt mi nie zdoła wmówić kogoś na męża. Powtarzam, to dla mnie wstrętne. Gdyby hrabia wiedział, że posiada moje uczucia, miałby już i mnie jednocześnie. Bardzo go szanuję jako człowieka i uznaję jako partię, jeśli tego chcesz, ale nic ponadto. i proszę ciebie, ostrzeż go, by się lepiej nie narażał. Zanadto go poważam, by robić z niego fircyka. Mnie zaś nie zależy na asystach i staraniach się o mnie ludzi, którzy są mi obojętni. Rzekłszy to, stanęła na wiszarze i zamachnąwszy ramieniem, zawołała do brata: — Patrz, Krzyśku, co za widok, czy nie lepiej podziwiać Dunajec, niż prawić mi różne androny? — Przepraszam — pocałowała brata — i kłócić się w dodatku? — Patrz, jak się woda mieni i lśni, jak łuska pstrąga, którego w sobie hoduje. A teraz patrz, tam jest zielona, a tam zupełnie lazurowa.

0: Firowy pęk. Kasia złączyła z nim swoje gencjany i nagle wbiegła po głazach siepanych falą dość daleko w rzekę. — Co ty robisz? — krzyknął Zachojski przestraszony. A Kasia rozłożyła ramiona szeroko i utrzymując równowagę na śliskim, ogromnym kamieniu pośród huczącego nurtu, zapatrzona w jego chybkość, rzucała gencjany w wodę z obu rąk, uśmiechnięta, promienna, jaśniejąca słonecznie w swej bieli z szafirowymi pękami kwiatów, które spadały z jej szczodrych dłoni jak wianki ofiarne. Dunajec przyjmował ten dar kwiecisty miękkim uchwytem fal i niósł gencjany szumnym pędem w migotliwą odległość. Krystyn patrzył z zapartym oddechem. Widział, że usta Kasi coś szepczą, lecz nie odgadywał słów. Wiekowe olbrzymy platany w Sławochorze szumiały poważnie wirchami swych niebotycznych koron. W ich cieniu, obok ogromu siwych kolumn pni, na kamiennej ławce omszałej ze starości, siedziała Kasia w towarzystwie Dady Strzałeckiej i Krystyna Zachojskiego. Opodal, na rozległych trawnikach, czteroletni Kubuś bawił się w konie z nieco starszym od siebie góralczykiem. Młodszy zaś chłopczyk, liczący zaledwie rok, tarzał się na usypanej umyślnie górce wybielonego przez słońce piasku pod opieką niańki, typowej góralki. Przed nimi wznosiły się stare ruiny dawnego dworzyszcza. Dziś pełen szczerb, brust straszliwych, wyżłobionych przez czas, wydartych przez wichry halne, które tyle lat harcując po wyżach Beskidów wgryzały się w te bezpańskie mury, buszując swobodnie wskroś ich zgrzybiałych cielsk. Gdzieniegdzie większe wyrwy w ścianach ukazywały wnętrza komnat o starożytnej strukturze, pełne wnęk, wykuszów, porosłych pleśnią i mchem od wnikającej tu wilgoci z deszczów i nawałnic. Dach nad częścią tylko murów wisiał kołpakiem, zapadły, obszarpany przez te same niszczące żywioły, które podczas długich lat opuszczenia miały wolny dostęp do świetnej ongi rezydencji. Ślady jeno pozostawały z przeszłości na gmachu dawnej siedziby hradec hradeckich, pradziadów i dziadów Teresy Pobożyny.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.
2: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłość

dala stąd znajdziemy czarodziejski ląd i szczęście da nam każda noc i każdy dzień. I w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudzi.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Sędziwy pałac w ruinie przechowywał jeszcze zapewne po swych korytarzach i komnatach echa strasznej nocy, pośród której ostatni z Hradec Hradeckich, Krzysztof, po okrutnej zemście swojej, przeklinając to miejsce dla niego nieszczęsne, uciekał z rodzinnej Sławochory, by dokonać ciężkiego żywota. W habicie pokutnika pod nazwiskiem księdza Halmozena. Tę noc tragiczną pamiętały i platany stróżujące przy zwaliskach. Potem mijały długie miesiące i lata w opuszczeniu, które kruszyło pałac. W martwocie głuchej ciszy, przerywanej jeno szturmami burz i huraganów. Aż nadszedł moment, że mury walącego się grodziszcza i drzewa, kolosy ujrzały jeszcze wnuczkę Krzysztofa, Teresę, z jej mężem, któremu danym było przez los ocalić Sławochorę od wieczystej już pustki i zapomnienia. Szczęśliwi i młodzi patrzyli uroczyście na stare zabytki rodzinne, lecz posłuszni nakazowi testamentu dziada mieszkać pod tym dachem nie chcieli. Przeklęty był w ich rodzinie, mógł przynieść nieszczęście, a oni pragnęli szczęścia. I znowu Sławochora utonęła w ciszy i oczekiwaniu. I znowu zjawiła się tu para ludzi młodych, obcych już, ale oni dopiero wnieśli tu życie, miłość i szczęście. Sławochora zakwitła na nowo. Pokuta była skończona. Zgodna, kochająca się rodzina wprowadziła gwar głosów i śmiechów dziecięcych, niesłyszanych tu od długich dziesiątków lat. Pogoda przedziwna jaśniała teraz znowu nad tą sadybą i słońce jakoś inaczej świeciło. Bo oto z boku poszczerbionych rumowisk nowe uwito gniazdo strzeleckich. Tu mury stały, proste i jak gdyby triumfujące swoją młodością. Na ścianach znać było świeżą różowość cegieł, mocno pospajanych warstwami cementu. Dach z blachy cynkowej błyszczał srebrzyście, widny na całą okolicę. Uśmiechem tej nowej siedziby były prześliczne grona purpurowych kielichów Clamantis, które pękami osypały młode ściany i zaborczością swych pnączy, bogactwem liści i kwiecia wspięły się aż pod strop dachu, wesołe, swawolne i kapryśne w swoich zarzutach pieściwych objęć. Zmurszałe szczątki dawnej świetności przy skromnym, a wdzięcznym gniazdku wyglądały na zgrzybiałego pradziada, którego podpiera najmłodszy prawnuczek, uśmiechnięty jak majowy poranek. Pałac w ruinie odżył jakby na nowo, patrząc na te dziwy odrodzenia. Słyszał jeno tak samo daleki zgiełk Dunajca płynącego u stóp wyżyny pałacowej, jak i za czasów swej najświetniejszej młodości. I patrzył na potężne platany, większe teraz i mocarniejsze, podniebne, ale te same. Uwagi takie uczyniła Kasia, a poparł ją Krystyn. Na mnie Sławochora i ten archaiczny prapałac robi wrażenie walącego się w gruzy feudalizmu przy zupełnie nowoczesnym przybyszu o pogodnym uśmiechu. Przy tej ciężkiej zmurszałości to jedno skrzydło odnowione do rdzenia i takie jakieś wesołe porywa i cieszy. Masz rację, Krzysiu, to wrażenie sprawia młodzieńcza świeżość tego skrzydła. Coś tu ożyło, coś zakwitło. Ja wam powiem co, uśmiechnęła się Dada jasnym, dobrym uśmiechem. Oto rodzina i szczęście. Twarz Kasi spoważniała. Ogarnęło ją nagłe wzruszenie. Krystyn wskazał ręką bawiące się dzieci. A oto owoce, rzekł figlarnie. Tak i wierzcie mi, moi państwo kochani, że to wielkie piękno życia. Krystyn spojrzał ukradkiem na Kasię, a ona rzekła drżącym nieco głosem. Przyznaję słuszność Dadzie, że rodzina to piękno życia, ale taka rodzina jak wasza, jak pobogów, w które wniknął promień szczęścia. Wtedy zupełnie inaczej patrzy się na świat, bo jest to ogromne ukochanie w duszy. Jest ten promień, ciepły, jasny, który ozłoci każdą chwilę i całe lata. Patrzcie się, zawołał Krystyn, i tak oto mówi kobieta nowoczesna, samodzielna, która nie chce zakładać rodziny. Ja? Nie chcę rodziny? Kto ci to powiedział? Stwierdzasz dowodami. Nie chcesz słuchać o powtórnym małżeństwie, więc nie odczuwasz w życiu swoim braku owego ciepła i jasnego promienia. Kasia poczerwieniała, wzburzona. Odczuwam bardziej niż sądzisz. To mało. Pragnę szczęścia i rodziny, pragnę tego piękna, całą organiczną istotą swoją, ale człowieka, który ci to zapewnić chce, odpychasz. Że już pomijam względy materialne, których w obecnej twojej sytuacji zaniedbywać nie należy. Twój stan majątkowy dzisiejszy po przejściu, że się tak wyrażę, wara. Może zaniechamy tego tematu? Przerwała sucho. Przepraszam, teraz nie jest to, co dawniej było. Kromiłów zrobił się kromiłówkiem, ale na tym nic a nic nie zależy temu, kto chce ofiarować ci dom swój, nazwisko. Lepszych niż te, które noszę, nie potrzebuję i nie otrzymam. Tytuł nie obchodzi mnie wcale. Miałeś słuszność, jestem nowoczesna i na te rzeczy obojętna. Zostawiam takie zachęty kobietom próżnym. Jest bardzo bogaty. Jakoś mnie to nie porywa. Człowiek pod każdym względem i tak dalej, nie powtarzaj się, Krzysiu, znam już to na pamięć. Zresztą walory takie posiada nie on jeden. Krystyn rozłożył ramiona bezradnie. Dada śmiała się serdecznie. Ale on chce ci dać szczęście i założyć z tobą rodzinę. Nareszcie trafiłeś na to, co jest dla mnie najważniejsze, tylko nie zgłębiasz dostatecznej treści owej rodziny. W takiej jedynie zajaśnieje szczęście i zakwitnie piękno, w której obie strony ożywione są jednakowym uczuciem i pragnieniem, ale uczuciem głębokim i prawdziwym, nie szałem. Powiedział mnie to raz ktoś. Zająknęła się, dodała ciszej i miał wielką, wielką rację. Była chwila milczenia, w której każde z nich co innego myślało, lecz myśli te krążyły w niewielkiej od siebie odległości. Mały Kubuś podbiegł do matki i wskoczył jej na kolana. Dada zaczęła go pieścić, a Kasia nagle spojrzała na zegarek. Powinni już być, pociąg dawno przyszedł. Gdzie tatuś? Spytał chłopczyna. Tatuś pojechał samochodem po gości na stację, odrzekła Dada i zwróciła się do Kasi. Skoro pan Andrzej był teraz znowu z chłopcami w Poznaniu, to zapewne i Wojtek Dębosz jedzie do nas, bo skądże trzy osoby, jak podaje telegram. Może jedzie po Bóg? Wątpię. Byli już w Poznaniu, a teraz są w Krążu. Dla Wojtka nie telegrafowałby w ten sposób, ale za chwilę porwali się wszyscy z ławki. Podjeżdżają, krzyknęła Kasia z krwawym rumieńcem na twarzy. Zachojski bystro spojrzał na nią, potem na Dadę, która uśmiechnęła się i ni z tego, ni z owego ucałowała Kasię. Krystyn zrobił wielkie oczy. Chodźmy, zawołała Dada, już są. Wtem spoza węgła odnowionego skrzydła gmachu wypadł Tomek i z rozwianą czuprynką jasną biegł jak szalony do Kasi. Dopadł do niej, chwycił jej ręce, rozczerwieniony, radosny, całował je, śmiejąc się z uciechy. Tomek, kto z wami przyjechał jeszcze? Jakiś zagraniczny pan, nie wiem kto. Zagraniczny? Tak jest. Panowie poprowadzili go do mieszkania. Oj, jaka piękna wystawa, jaka piękna, aż nie wiadomo było na co patrzyć. Tomek unosił się w zachwytach, a Kasia spoglądała na dom, gdzie Dada znikła i Krystyn. Lecz za chwilę na bocznej werandzie pośród listowia pnączy zamajaczyła wysoka postać męska. Kasi zabrakło tchu w piersiach. Dębosz zbiegł prędko ze schodów. Tomek skoczył do niego i zaraz rzucił się znowu w drugą stronę, ujrzawszy dzieci. Kasia i Andrzej powitali się w milczeniu. Jego ciemna głowa była długo pochylona nisko przy jej dłoniach, które drżały zbyt wyraźnie. — Kto z panem przyjechał? — spytała, patrząc mu jasno w oczy. A, to cała historia. Uśmiechnął się, hamując wrażenie, jakie wywarło na nim przywitanie Kasi. O, właśnie idą panowie. Prawie rad był, że może rozmawiać z nią w tej chwili o czymś innym.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
2: Garść inspiracji.
3: Szczypta ciekawostek.
2: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pije.

zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tarcie.

się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar bliśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie i że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartek.